Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby. Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Gdyni będzie miało nową siedzibę. Stanie się nią wyremontowany budynek przy ulicy Fredrycz na Kamiennej Górze. W zmodernizowanym obiekcie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży będzie kontynuować swoją działalność w zakresie doradztwa, leczenia, terapii i zapobiegania psychicznym problemom zdrowotnym. Placówka będzie oferować wsparcie terapeutyczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz działania informacyjne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, cieszę się, że jako miasto mogliśmy wesprzeć ten proces. To trudna rzeczywistość, z którą mierzy się wiele rodzin również w naszym mieście, a wobec takich wyzwań nie możemy pozostawać obojętni. Obecnie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży funkcjonuje przy ulicy Ramuta 45 na drugim piętrze przychodni rejonowej. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni przygotowuje dokumenty do wszczęcia postępowania przetargowego na wykonawcę robót dla zadania budowa ulicy Fredry w Gdyni. Zakres zadania obejmował będzie budowę nawierzchni ulicy Fredry, miejsc postojowych, placu do zawracania, chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ulicą Korzeniowskiego. Dodatkowo ulica zyska energooszczędne oświetlenie, zieleń wraz z małą architekturą oraz kanalizację deszczową i sieć wodociągową. Jeśli chodzi o modernizację budynku, w którym znajdzie się teraz Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ta kosztować będzie ponad 10 400 000 zł, z czego niemal 9 900 000 pochodzi z dofinansowania unijnego i krajowego. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pucku zatrzymali w Swarzewie nietrzeźwego 45-latka. Jak się okazało, nie było to jego jedyne przewinienie. Policjanci z puckiej drogówki w Swarzewie zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem marki Volkswagen. W trakcie kontroli funkcjonariusze ustalili, że 45-letni obywatel Ukrainy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało obecność alkoholu w wydychanym powietrzu ponad 0,5 promila. Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Za nami konkurs, który pokazał, kto w Wejherowie na ortografii i interpunkcji zna się najlepiej. Odbyło się czwarte dyktando wejherowskie organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Teksty dyktanda przygotowała dr Joanna Ginter z Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnicy mogli liczyć nie tylko na sprawdzian wiedzy, ale także solidną dawkę ciekawostek związanych z językiem polskim. Po samym dyktandzie dr Joanna Ginter omówiła największe ortograficzne i interpunkcyjne pułapki ukryte w przygotowanym przez siebie tekście. W kategorii sztuk podstawowych pierwsze miejsce w dyktandzie zajął Mateusz Kisiakiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 6. Drugie miejsce zajął Adam Niezabitowski ze Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek, a trzecie Karolina Kamińska z SP nr 11. Dyktant odbyło się w Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie. W kategorii osób dorosłych zwyciężyła Katarzyna Radomska. Drugie miejsce zajęła Edyta Wiśniewska, a trzecie Jędrzej Ulatowski. Dyktant odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Ważna informacja dla pasażerów komunikacji zbiorowej. Jedna z linii ZKM Gdynia tymczasowo zmieni swoją trasę. W czwartek 21 maja w godzinach od 9 do 11 w związku z tymczasowym zamknięciem ulicy Długiej w Dębogórzu wybudowaniu

0: obowiązuje zmieniona trasa linii 86. Kurs o godzinie 9.34 i 10.34 z pętli Dębogórze Wybudowanie Leśna w kierunku Rumi zostaną opóźnione o 7 minut i wykonane z pominięciem ulicy Długiej bez zajazdu na pętlę Dębogórze Wybudowanie Mostowa. Godziny odjazdów od przystanku Dębogórze Wybudowanie Długa 01 i na dalszym odcinku trasy nie zmieniają się. W tym czasie zawieszone będą przystanki Dębogórze Wybudowanie Długa 04, Dębogórze Wybudowanie Boisko 01 i 02 oraz Dębogórze Wybudowanie Mostowa 01. Więcej aktualnych informacji o kursowaniu gdyńskiej komunikacji miejskiej znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie przewoźnika. Gdynie, Sopot i gminę Kosakowo czeka duża zmiana w organizacji komunikacji miejskiej. Właśnie tego dotyczyło spotkanie pomiędzy włodarzami miast i gminy. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku do końca roku 2036. Po podpisaniu porozumień obsługa wszystkich gdyńskich linii komunikacyjnych w Sopocie oraz niemal wszystkich linii w gminie Kosakowo ma zostać powierzona skonsolidowanej gdyńskiej spółce komunalnej. Jak mówi wójt gminy Kosakowo Unika Niemc, dla gminy Kosakowo to jedna z najważniejszych inwestycji w transport publiczny ostatnich lat. Dynamiczny rozwój naszej gminy sprawia, że mieszkańcy oczekują nowoczesnej, niezawodnej i komfortowej komunikacji z Gdynią i całym regionem. Jednym z najważniejszych efektów porozumień ma być duża modernizacja taboru. Puck nagrodzi najzdolniejszych uczniów. Rusza składanie wniosków o stypendium Rady Miasta Puck. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali między innymi bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej 5,5 uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych, 5-3 uczniowie szkół ponadpodstawowych. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia największą ilość kryteriów, takich jak jest laureatem lub finalistą konkursów lub olimpiad przedmiotowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, jest medalistą zawodów sportowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, jest laureatem lub finalistą przeglądów i konkursów artystycznych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, albo posiada inne wybitne osiągnięcia i sukcesy na szczeblach rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym. Wnioski o stypendium Rady Miasta Puck można składać do 15 lipca. Zabłądził w mieście, a potem uderzył w ścianę. Dzięki interwencji ekopatrolu Wydziału Straży Miejskiej Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gdyni udało się uratować wodnika. Ptaszek zderzył się ze ścianą, wygląda źle, to jakiś bardzo dziwny ptak. Takie zgłoszenie otrzymali 19 maja strażnicy z ekopatrolu Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gdynia. Wodnik zwyczajny to jeden z najbardziej tajemniczych ptaków wodnych występujących w Polsce i Europie. Żyje na terenach podmokłych, bardzo trudno go zauważyć, gdyż prowadzi skryty typ życia, a większość czasu spędza ukryty w gęstych trzcinach. Można go spotkać głównie na bagnach, przy jeziorach, stawach oraz do linach rzek. Występuje niemal w całej Europie, części Azji i Północnej Afryki, a w Polsce jest gatunkiem objętym ochroną. Więcej o akcji ratowania wodnika, także o samym ptaku dowiecie się ze strony gdynia.pl.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry w czwartek, a czwartek, wiadomo, to taki mały piątek, więc już można myśleć o weekendzie. Jeżeli coś rano was zdenerwuje, to proponuję wam meliskę, taką herbatkę. A to wszystko dlatego, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. To na spokojnie zapraszam na to poranne spotkanie w czwartek, 21 maja. To 141 dzień roku, do końca którego zostało nam 224 dni. Wschód słońca 4:31, zachód 20:55. Dzień jeszcze krótszy od najdłuższego o 52 minuty, ale zbliżamy się powoli do tego momentu, kiedy te dni rzeczywiście będą bardzo, bardzo długie. Do końca astronomicznej wiosny pozostał nam dokładnie miesiąc, czyli 30 dni, do Bożego Ciała 13 dni, a do wakacji 35 dni. Myśl na dziś jest taka. Możesz nie kontrolować wszystkich zdarzeń, które cię spotykają, ale możesz zdecydować, że nie zostaniesz przez nie ograniczony. To nie ograniczajcie się, tylko po prostu róbcie, co chcecie i ruszajcie do przodu. A ja ruszam razem z wami w ten nowy dzień i mówię wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: Na portalu nadmorski24.pl zaszła istna rewolucja, o niej już za chwilę powiemy Wam, także o nielegalnym wyrzucaniu odpadów w lasach w Nadleśnictwie Cewice, także usłyszycie o remontach usteckich ulic. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Nowa odsłona portalu nadmorski24.pl pojawiła się już w internecie. Zmianie uległa przede wszystkim szata graficzna. Nowa odsłona działa już od kilku dni, co nie umknęło uwadze czytelników.
2: Przede wszystkim jest bardziej przejrzysty, jest więcej informacji, więcej nowych kategorii, więcej artykułów do czytania. Charakterystycznym elementem portalu nadmorski24.pl oczywiście pozostają kamery widokowe. Mamy chyba ponad 60, jak kiedyś liczyłem. Przede wszystkim to są regiony z Kaszub, czyli plaże, ulice, skrzyżowania, parki. Zahaczamy także o województwo zachodnio-pomorskie, ale taką zupełnie nowością na portalu to jest zakładka Wyślij materiał, bo zawsze podkreślamy, że portal tworzymy razem z naszymi czytelnikami.
1: Mówi redaktor portalu nadmorski24.pl Tomasz Smuga. Czytelnicy za pośrednictwem tej zakładki mogą wysłać zdjęcia oraz materiały wideo.
2: Nad nową szatą graficzną portalu nadmorski24.pl bardzo długo pracowaliśmy, aby był jak najlepszy, najbardziej przejrzysty dla naszych drogich czytelników. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu końcowego i mam nadzieję, że także nasi czytelnicy to docenią i cały czas będą z nami i będą nam przesyłać różne tematy, którym możemy się podpisać.
1: Dodaje redaktor portalu nadmorski24.pl Tomasz Smuga. Zachęcamy do odwiedzenia portalu i podzielenia się opinią na temat nowej jego odsłony. Nadleśnictwo Cewice apeluje do mieszkańców o pomoc w ustaleniu osób odpowiedzialnych za nielegalne wyrzucanie odpadów samochodowych do lasów. Leśnicy po raz kolejny ujawnili porzucone elementy pojazdów, między innymi tapicerki, deski rozdzielcze, zderzaki oraz lampy. Problem regularnie pojawia się w różnych częściach nadleśnictwa. Jak informują przedstawiciele Nadleśnictwa Cewice, odpady odnajdywane są m.in. w okolicach Cewic, Siemirowic, Osawa Lęborskiego, Popowa, Unieszyna i Maszewa. Wszystko wskazuje na to, że śmieci mogą pochodzić z demontażu samochodów lub przydomowych warsztatów. Metalowe części trafiają prawdopodobnie na sprzedaż lub do punktów skupu złomu, natomiast plastikowe elementy są wyrzucane do lasu. Leśnicy proszą mieszkańców o czujność i zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w ustaleniu sprawców. Apelują także o reagowanie w przypadku uważania podejrzanych pojazdów lub osób wyrzucających odpady. Nadleśnictwo przypomina, że las nie jest miejscem do składowania śmieci i zachęca do wspólnej troski o środowisko naturalne. Władze Ustki przygotowują ranking dróg gminnych przeznaczonych do budowy i modernizacji. Dokument ma wskazać, które ulice będą remontowane w pierwszej kolejności i stać się podstawą do planowania.

planowanie przyszłych inwestycji drogowych w mieście. Ranking obejmie wyłącznie drogi, których zarządcą jest burmistrz Ustki. Zostanie podzielony na trzy obszary: wschodnią i zachodnią część miasta oraz tereny włączone w granice Ustki w tym roku. Kryteria rankingu opracowano po konsultacjach społecznych i rozmowach z mieszkańcami. Pod uwagę brane będą m.in. stan techniczny nawierzchni, liczba mieszkańców danej dzielnicy i ulic sąsiednich, połączenie z drogami wyższego rzędu, lokalizacja obiektów użyteczności publicznej, wysokość opłaty uzdrowiskowej oraz realizacja wcześniejszego harmonogramu przebudowy ulicy z roku 2018. Ranking ma być analizowany i aktualizowany co 3 lata. Jeśli kilka ulic uzyska taką samą liczbę punktów, po kolejności remontów decyduje liczba mieszkańców. Projektem uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów zajmą się usteccy radni podczas najbliższej sesji. Wschód słońca dzisiaj mieliśmy o godzinie 4:32 i to słońce dość chętnie na niebie ma się dzisiaj pojawiać i będzie nam przygrzewało dalej. 17 stopni będziemy mieli zgodnie z prognozami w Dębkach, Władysławowie, Łebieżce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, koło 18-19 w Wejherowie, Radzierumi, no i koło 20 stopni Celsjusza w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. No teraz to ja już chyba nie muszę dodawać, zresztą już od dawna, że na plusie. Do tego ciśnienie umiarkowane 1021 hektopaskal.

0: 21 dzień maja, historia tego dnia przed nami. Widzę, trochę sportowych rzeczy się wydarzyło. Oprócz tego też inne. W roku 1674 Jan Sobieski został wybrany na króla Polski. W roku 1921 ukazało się pierwsze wydanie przeglądu sportowego. W roku 1939 Ernest Wilimowski ustanowił niepobity do dziś rekord polskiej ligi piłkarskiej. 10 strzelonych goli w meczu. Był to mecz między Ruchem Chorzów a Union Turing Łódź. 12-1 wygrał Ruch Chorzów. W roku 2014 na antenie TVP1 wyemitowano premierowy odcinek pierwszej edycji reality show Rolnik szuka żony. Pozdrawiamy wszystkich rolników, którzy szukają jeszcze żony i do tej pory nie znaleźli. Sportowo w roku 1904 w Paryżu została założona FIFA. W roku 1955 Chuck Berry nagrał swoją pierwszą piosenkę, która nosiła tytuł Maybelline. W roku 1979 w Leningradzie odbył się koncert Eltona Johna, pierwszy znany zachodni wykonawca na terenie Związku Radzieckiego się pojawił. W roku 2014 na terenie kompleksu World Trade Center w Nowym Jorku otwarto National September Memorial and Museum, czyli muzeum tego, co wydarzyło się w World Trade Center. Tak wygląda krótka historia 21 maja. Ja mam dla Was jeszcze mnóstwo porannych historii, a już za chwilę Polacy rodacy ruszają do pracy z uśmiechem, czyli nasz poranny dowcip.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.

Polacy, rodacy ruszają w czwartkowy poranek z uśmiechem do pracy. Jak tam matury? No wiadomo, że jeszcze nic nie wiadomo, ale już pewnie niektórzy zastanawiają się, na jakie studia pójść i co studiować, żeby potem było dobrze. Pozdrawiam obecnych studentów

0: i przyszłych studentów o poranku i będzie to powiązanie dowcipu z dzisiejszym świętem, czyli Światowym Dniem Herbaty oraz studiami. Rozmowa mamy z córką, świeżo upieczoną studentką. No i jak się mieszka w akademiku? Pyta mama córkę. Fajnie, mają nawet własny ceremoniał parzenia herbaty. No, to znaczy? No, najpierw trzeba przejść po pokojach i poszukać czystego kubka. No, myślę, że każdy, kto studiował, to wie, jak to jest z tą herbatą, z czystymi kubkami i w ogóle, że to fajnie jest być studentem i potem się to bardzo miło wspomina. Pozdrawiam wszystkich studentów, niestudentów, wszystkich pracujących, wszystkich tych, którzy rano wstają albo już dawno wstali i zapraszam do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: love is the answer.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Reklama.
5: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje dziecko. Senat nie zgodził się na proponowane przez prezydenta referendum. Amerykanin, który miał kontakt z wirusem Ebola, jest już w czeskiej Pradze. Dorota Werdycka. Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje niespełna dwuletnie dziecko. Policja została wezwana na miejsce wczoraj po południu. Nieoficjalnie dziecko utonęło w oczku wodnym znajdującym się na terenie żłobka. Policja przesłuchała już świadków, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
6: Policjanci zakończyli czynności. Rodzice natychmiast zostali objęci pomocą psychologów.
5: Sprawa została przejęta przez prokuraturę. Na razie nikogo w tej sprawie nie zatrzymano. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logicznie niespójne. Pytanie miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
7: Równie dobrze moglibyśmy zadać pytanie, czy jest pan, pani za dalszym uzależnianiem Polski od importowanych paliw kopalnych, które ceny zależne są od globalnych kryzysów i decyzji, które zapadają poza naszym kontynentem.
5: Mówiła szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska. A przeprowadzenie referendum między innymi domagali się protestujący wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności.
8: Pani z Górnikiem.
9: Tak, Mysłowice Wesoła.
10: Zielony Ład.
9: Do wyrzucenia.
11: Sprzeciwiam się wszystkiemu, całej polityce, jaka jest obecnie teraz w Polsce, i Zielony Ład, i Mercosur, i to, że ludzie są zwalniani z pracy.
5: Związkowcy protestowali też przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami. W czeskiej Pradze wylądował samolot z Ugandy z amerykańskim lekarzem, który miał kontakt z wirusem Ebola. Mężczyzna spędzi w specjalistycznej klinice 3 tygodnie w izolacji. Z lotniska Amerykanina do szpitala przywiozła specjalna karetka. Nie wiadomo, czy mężczyzna zaraził się wirusem, czy też nie. Nie ma żadnych objawów. Do czasu ich ewentualnego wystąpienia będzie jedynie obserwowany w szpitalu. A polskie MSZ odradza wszelkie podróże do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. To w związku z ogniskiem eboli w tym regionie. W Białymstoku wykryto pierwszy od kilku lat przypadek wścieklizny. Chorował dziki jenot. W związku z tym w północno-wschodniej części miasta służby weterynaryjne wprowadziły specjalne obostrzenia. Jakub Medek.
12: I tak na przykład na wyznaczonym obszarze nie wolno organizować wystaw psów czy kotów. Regulacje dotyczą jednak wszystkich właścicieli zwierząt domowych. O obowiązkach przypomina Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej.
13: Zwracać uwagę, czy nasze zwierzę jest szczepione. Przecież to trzeba powtarzać. Aby nie wypuszczać luzem piesków, kotków, kiedy wychodzimy na spacer z nimi właśnie.
12: Strażnik dodaje, że mieszkańcy podporządkowują się regulacjom i że ogólnie częściej teraz dzwonią do ekopatrolu. Obostrzenia i nakazy, w tym nakaz bezwzględnego szczepienia na wściekliznę również kotów nie

0: wychodzących obowiązywać mają do odwołania.
1: Rekord cenowy w Rzymie, ponad ćwierć miliona euro za miejsce w garażu. Za rekordową sumę 260 tysięcy euro wystawiono na sprzedaż miejsce parkingowe w podziemnym garażu w kamienicy w historycznym centrum Rzymu, niedaleko Piazza Navona. A za taką kwotę można kupić już dwupokojowe mieszkanie w innych dzielnicach Rzymu.
2: Na informacji z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Mieszkańcy Rumi nie będą mieli przez kilka godzin dostępu do bieżącej wody. To przez planowane wyłączenia. Wody nie będą mieli mieszkańcy Gdyni w nieruchomościach przy ulicy Skłodowskiej, Konopnickiej, Słowackiego i żołnierzy 1. Dywizji Wojska Polskiego. Wyłączenia rozpoczną się dzisiaj o godzinie 8 i zgodnie z planem potrwają do godziny 13. Jak informuje PWiG Gdynia, to w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej. Warto wcześniej zaopatrzyć się w wodę na czas przerwy. Choć utrudnienia potrwają tylko kilka godzin, mogą wpłynąć na codzienne funkcjonowanie gospodarstw domowych i firm. Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe obniżenie ciśnienia wody lub jej zmętnienie. Informacje odnośnie aktualnych zmian w dostępie do bieżącej wody znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie dostawcy, czyli pewik.gdynia.pl. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Świetlina Piękne Świetlino otrzymało grant w ramach 8 edycji programu Wzmocnij swoje otoczenie. Dzięki przyznanemu wsparciu w miejscowości zostanie zrealizowany projekt związany z poprawą stanu lokalnego stawu oraz zagospodarowaniem jego otoczenia. W ramach inwestycji planowany jest zakup i montaż pływającej fontanny na powietrze wodę. Projekt obejmuje również zarybienie zbiornika oraz nasadzenie nowej roślinności wokół stawu. Jak podkreślają organizatorzy przedsięwzięcia, działania mają poprawić jakość wody i zwiększyć bioróżnorodność tego miejsca. Samorząd gminy Głęczyce informuje, że realizacja projektu ma także zwiększyć atrakcyjność terenu rekreacyjnego dla mieszkańców i odwiedzających Świetlino. Program Wzmocnij swoje otoczenie, organizowany przez polskie sieci elektroenergetyczne, wspiera lokalne inicjatywy związane m.in. z ochroną środowiska i rozwojem infrastruktury. Gmina Radzikowo znalazła się w finale prestiżowego konkursu European Village Renewal Award 2026. To europejska inicjatywa promująca najlepsze praktyki, innowacyjne rozwiązania i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Radzikowo zostało zakwalifikowane do finału jako członek polskiej sieci odnowy i rozwoju wsi. Konkurs organizuje ARGE, Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi, które od 1989 roku wspiera nowoczesne podejście do rozwoju europejskiej wsi. 19 maja gmina odwiedziło międzynarodowe jury konkursowe. Delegacja zapoznała się z działaniami samorządu, inwestycjami oraz aktywnością lokalnej społeczności. Goście odwiedzili m.in. Urząd Gminy Radzikowo, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Lubuczewie, Lądowisko Kultury, tereny inwestycyjne Baltic Invest Park Radzikowo, firmę MK oraz Swołowo, stolicy krainy w Kratę. Podczas wizyty zaprezentowano zarówno rozwój infrastrukturalny i gospodarczy gminy, jak również działania społeczne, kulturalne, edukacyjne i inicjatywy integrujące mieszkańców. Jury interesowało się także współpracą międzynarodową oraz sposobem, w jaki gmina łączy rozwój z aktywnością lokalnej społeczności. W finale konkursu znalazło się 25 gmin z całej Europy. Młodzież z klasy 6 i 7 zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 w Gdyni wzięła udział w zajęciach profilaktycznych przygotowanych przez policję. Zagadnienia dotyczyły bezpieczeństwa, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberprzemocy oraz presji rówieśniczej. Podczas zajęć prelegentki skupiły się na praktycznych aspektach bezpieczeństwa. Rozmowy z uczniami dotyczyły sytuacji, z którymi młodzi ludzie mają do czynienia każdego dnia, zarówno w szkole, jak i przestrzeni internetowej. Dużo uwagi poświęcono agresji i cyberprzemocy. Funkcjonariuszki wyjaśniły, jak reagować na hejt i nienawiść w internecie oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia. Kolejnym tematem była presja rówieśnicza. Warsztaty stały się okazją do rozmowy o tym, jak asertywnie odmawiać, nie ulegać negatywnym namowom grupy oraz dbać o bezpieczeństwo swoich rówieśników. Głównym celem działań było wyposażenie uczniów w wiedzę, która pomoże im podejmować mądre, bezpieczne i odpowiedzialne decyzje w codziennym życiu. Temperatura stanowczo idzie w górę. Dzisiaj na termometrach zobaczymy nawet 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, czyli bardzo podobnie jak było to wczoraj. Około 19 stopni będziemy dziś mieli w Wejherowie, Radzie Rumi, a około 20 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Ciśnienie cały czas utrzymuje się umiarkowane, choć systematycznie idzie w górę. Wiatr słaby i umiarkowany, a na opady, tak szczerze, to się nie zanosi. Nawet mrzawka się dziś nie pojawi, choć jakieś tam chmury na niebie są.

0: Dzień dobry, w czwartek, Arkadiusz Mieńczewski, pozdrawiam bardzo serdecznie o poranku. Widzę, że dzisiaj w kartce z kalendarza dzień odnawiania znajomości. To może zapomnieliście już o kimś i warto by było dzisiaj odnowić znajomość, która może została przez was niedoceniona, a może po prostu warto zadzwonić do kogoś, z kim dawno nie rozmawialiście i porozmawiać, powspominać, jak tam, co u ciebie, czy wszystko dobrze, wszystko w porządku. Jak najbardziej, dziękuję, u mnie wszystko w porządku. Pozdrawiam moich znajomych, którzy dawno do mnie nie dzwonili. Dzisiaj 21 dzień maja, czwartek, imieniny obchodzą Wiktor, Tymoteusz, Jan, Nepomucen, Lena, Krzysztof, Donat, Teobald i Synezjusz. Przysłowie na dziś, na Jana Nepomucena, wiadomo, już zboża cena. Czyli rolnicy już wiedzą, za ile sprzedają i już wiedzą, czy im się to będzie opłacało. A z tego, co słyszałem, to kawa będzie taniała, bo podobno urodzaj ma być kawy w tym roku, przynajmniej w Brazylii. Także dobra wiadomość dla wszystkich kawoszy, a dzisiaj przypominam Międzynarodowy Dzień Herbaty, dlatego chciałem pozdrowić również wszystkich herbaciarzy. Tych wszystkich, którzy zdecydowanie wolą herbatkę niż kawkę. Zapraszam za chwilę, nasza poranna księga imion. Dzisiaj Wiktor i Tymoteusz.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklam.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

0: Poranną księgę imion rozpoczynamy od Wiktora, to imię, które kojarzy się z siłą, pewnością siebie i dużą determinacją. To osoba, która lubi wyzwania i potrafi konsekwentnie dążyć do swoich celów. Ambitny, inteligentny, bardzo zdecydowany, ceni rozwój, niezależność i możliwość działania na własnych zasadach. W pracy dynamiczny, skuteczny i świetnie zorganizowany, potrafi motywować innych swoją energią i pewnością siebie. W relacjach jest szczery, lojalny i bardzo oddany. Wiktor to człowiek, który łączy siłę charakteru z determinacją działania. Tymoteusz, imię, które kojarzy się z inteligencją, spokojem i wyjątkową wrażliwością. To osoba, która jest osobą kulturalną i budzi sympatię oraz zaufanie. Ambitny, kreatywny i bardzo świadomy siebie. Nie boi się iść własną drogą i często wyróżnia się oryginalnym sposobem myślenia. W pracy pomysłowy i zaangażowany, potrafi działać konsekwentnie i nie poddaje się łatwo. W relacjach szczery, lojalny i bardzo empatyczny. Tymoteusz to człowiek, który łączy wrażliwość z siłą charakteru. Wszystkiego najlepszego, panowie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
5: Siódma 7:30 pojawiła się na zegarach. Michał Jarosz obecny przy mikrofonie. No i pora zobaczyć, co tam się u nas na drogach dzieje. Zaczniemy sobie od Wejherowa i zaczniemy od dobrych wiadomości, bo poranne godziny szczytu mijają tutaj bez najmniejszych problemów. Gdzie nie, gdzie raczej punktowo ruch jest podwyższony, ale to są na tyle symboliczne utrudnienia, że nie ma sensu szczerze ich wymieniać. Ustalmy po prostu, że jest dobrze i jedziemy dalej, jedziemy do Redy. Tutaj sytuacja również prezentuje się spokojnie. No i ja tak dość z zadowoleniem spoglądam na ulicę Pucką, która jest jeszcze przejezdna. Jeszcze, no bo wiadomo, zbliża się sezon, zbliżają się wakacje, chociaż do wakacji to jeszcze trochę czasu, a potem tutaj już tak pięknie nie będzie, przynajmniej nie będzie tutaj tak przejezdnie. Póki co jeszcze na Puck dojedziemy bez najmniejszych problemów, a w samym Pucku troszkę podwyższony widzę ruch na skrzyżowaniu generała Józefa Hellera z Wejherowską. Oczywiście aut tutaj jest dość sporo, no i jeszcze można wspomnieć o skrzyżowaniu Żarnowiecka 10 lutego, Helska. A jeśli chodzi o Rumię, do niej pora zajrzeć. Sytuacja prezentuje się naprawdę nieźle. Jedynie delikatnie podwyższony ruch na drogach wpadających do ronda 25-lecia NSZZ Solidarność. Gdynia nieźle, jak na godzinę 7:30. Wiadomo, że estakada Kwiatkowskiego przeraża, jak się na nią patrzy i lepiej się tam nie pchać, ale to jeszcze troszkę potrwa. Derdowskiego od strony Kosakowa odrobinę nam się zapycha, jak zwykle zresztą o 7:30. Śródmieście przejezdne, południe nieźle się prezentuje, no może poza Chwaszczyńską, no i na szczęście na obwodnicy nic niepokojącego się póki co nie dzieje. Lęborg jak zwykle o 7:30 dopiero się przeciąga, ziewa i zaraz wsiądzie za kółko, także prawdopodobnie o 8:30 dopiero może coś tutaj się zadzieje, oby nie. A jeśli chodzi o Słupski, Kobylnice, tutaj standard, czyli w Słupsku bohaterów Westerplatte, warto zaznaczyć, z Siemianicy do Słupska 213, jak zwykle o tej porze ruch podwyższony, no i mamy Kobylnice, no i jak zwykle przynajmniej lekki koreczek na ulicy Głównej musi się utrzymywać, przynajmniej dobra wiadomość jest taka, że raczej jak zwykle szybko on się rozładuje. Odrobinę chłodniejsza pogoda dzisiaj nam się szykuje niż było to wczoraj, ale to nie będą jakieś ekstremalne różnice. 13 stopni dziś będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 18 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie i 19 stopni Celsjusza w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Zachmurzenie utrzymywać będzie się umiarkowane, czyli z jednej strony trochę tych chmur będzie, z drugiej słońce będzie do nas wyglądało. Wiatr słaby i umiarkowany, jest niewielka szansa na opady deszczu, a może i nawet na burzę.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: dzisiaj mam dla was taką zgadywankę o poranku. Tanieje czy drożeje? No uwaga, i decydujecie. Tanieje czy drożeje? Proszę bardzo, pan za tym, że tanieje, pan za tym, że drożeje. No to wygrał ten pan, który powiedział, że tanieje, bo nowe stawki za maksymalne paliwa w Polsce są na dzisiaj. Zapłacimy za benzynę i olej napędowy mniej niż w środę. Kto zatankował w środę, czyli wczoraj, ten stracił, bo dzisiaj przed nami największa obniżka dotyczy diesla i jakie ceny będą obowiązywały dzisiaj. Już wam mówię, 95 nie może być droższa niż 6,50, 98 nie może być droższa niż 7,06, a olej napędowy nie może być droższy niż 6,97 za litr, czyli znowu olej napędowy zjechał poniżej 7 zł. No i zgaduj, zgadula, kiedy lepiej tankować, czy dzisiaj, czy poczekać na przykład na jutro, bo jutro może być taniej, ale jak ktoś musi, no to wiecie, trzeba zajechać i po prostu zatankować. Ale ja tam się nie przejmuję, ja zawsze za 100 zł tankuję, także mnie nie interesują ceny paliw, zawsze za stówkę wlane i pojechane. Szerokiej drogi dla was o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
6: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
5: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
6: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
7: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
8: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
7: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla was.
9: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś.

0: 601-618-107. Powtórzmy, 601-618-107.
1: Reklama.

paliwo drogie. Najlepiej jakby samochody na wodę jeździły, to wtedy byłoby zdecydowanie łatwiej, a przede wszystkim taniej. A propos wody, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił, że już wkrótce, bo jeszcze w drugim kwartale tego roku, wystartują nabory w ramach programu Mikroretencja w domach i ogrodach. Kiedyś ten program nazywał się bardzo prosto Moja Woda, a teraz, słuchajcie, Mikroretencja w domach i ogrodach. Można będzie otrzymać nawet 8000 zł bez zwrotnej dotacji. Warunek jest taki, że musicie zbierać deszczówkę z dachów, podjazdów czy chodników, zachować ją w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności co najmniej 2 metry sześcienne. Woda nie może być odprowadzona do kanalizacji deszczowej. Mikroretencja zwiększy zatrzymywanie wody przy domach jednorodzinnych, pomoże chronić lokalne zasoby wodne oraz

0: ograniczać skutki suszy i podtopień. Ja tylko mam pytanie do tych, którzy ten program ustalają, czy można będzie również taką dotację dostać, jak nie mam ogrodu, a mam balkon, ale zobowiązuję się do tego, że na moim balkonie postawię beczkę, do której będzie woda od sąsiada z balkonu kolejnego mi leciała i wtedy jak taką beczkę kupię za 8 tysięcy złotych, no to chyba będzie się należało, ale to na razie nie wiadomo, bo jeszcze nie ma szczegółów tego programu. Czekam z niecierpliwością.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej i przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków

0: środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
3: Reklama.
4: Nie ma zgody Senatu na referendum w sprawie polityki klimatycznej. Obecność wojsk USA w Polsce zostanie utrzymana. W Tatrach nadal zimowe warunki i zagrożenie lawinowe. Dorota Wartycka. Nie ma zgody Senatu na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Decyzja zapadła niemal przed północą po kilkugodzinnej debacie, w czasie której koalicja rządząca poddała w wątpliwość merytoryczne uzasadnienie i zasadność samego pytania, które w referendum miało brzmieć: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, przeciwko europejskiej polityce energetycznej, w tym przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami. Protestowali wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności.
5: Wysokie ceny prądu redukują zatrudnienie, no i cała się o to właśnie ta afera.
6: No trzeba dać znać rządowi, że nie tędy droga, tak? Nie tędy droga.
4: W proteście wziął udział kilka tysięcy osób. Silna obecność wojsk amerykańskich nad Wisłą będzie utrzymana. Takie zapewnienia płyną do Polski z Waszyngtonu. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk spotkał się w amerykańskiej stolicy z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że Polska została ponownie zapewniona o swojej kluczowej roli w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
7: Zmiana koncepcji i moment, w którym to się dzieje, powoduje, że mamy czasowe wstrzymanie. Chciałbym, żeby to oczywiście było jak najkrótsze, ale tu już będziemy współpracować ze stroną amerykańską.
4: Jak w zeszłym tygodniu informował Reuters, Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy USA do Polski. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie trzech mężczyzn. Jak ujawnia prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
8: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
4: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Rano podróż do Wiednia z Gdańska, w którym zakończył wizytę w Polsce premier Węgier. W Gdańsku Peter Modzior spacerował wczoraj wspólnie z premierem Donaldem Tuskiem w otoczeniu gdańszczan.
9: Ja przyszłam dla naszych premierów zobaczyć. Chciałabym ich przytulić, ale nie dopuszczą mnie.
10: Mój tata jest Węgrem, natomiast ja mieszkam całe życie w Gdańsku i dla mnie to jest bardzo duże wydarzenie zobaczyć węgierskiego polityka.
11: Co pan na tej tablicy tu ma?
12: W trzech językach. Pieter, jesteś wspaniały. Lud ci uwierzył i obronił swoją godność i demokrację. Niech żyją Węgry.
4: A poza Gdańskiem węgierski premier gościł w Krakowie i Warszawie. Mimo zmiany aury i bardzo wiosennej pogody, w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu się topi.
13: Jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
4: Mówi Tomasz Zając z TPN-u, a w Tatrach w ostatnich dniach spadło 40 centymetrów śniegu.
14: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Gdynia rozpoczyna badanie potrzeb osób z doświadczeniem migracji. Włodarze miasta chcą wiedzieć, czy miejskie usługi odpowiadają na potrzeby mieszkanek i mieszkańców z doświadczeniem migracyjnym. Badanie będzie prowadzone w 3 etapach. Obecnie rozpoczyna się pierwszy z nich, obejmujący ankietę, która dotyczy m.in. usług publicznych, dostępu do informacji, pracy.

0: pracy, zdrowia, bezpieczeństwa oraz integracji społecznej. Ankieta jest dostępna na platformie konsultujemy.gdynia.pl. Wkrótce kwestionariusz będzie dostępny również w wersji papierowej, m.in. w miejscu otwartym, przy staniach, bibliotekach, muzeach oraz innych miejskich instytucjach i punktach dostępnych dla mieszkanek i mieszkańców. Badanie potrwa do 19 lipca. Ankieta powstała w ramach prac Zespołu do spraw równego traktowania i różnorodności społecznej międzyinstytucjonalnej grupy, której celem jest rozpoznanie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i nierównym traktowaniem oraz wspieranie rozwoju polityki równego traktowania w Gdyni. Mieszkańcy Lęborka muszą przygotować się na przerwie w dostawie ciepła, jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Utrudnienia wystąpią 27 maja i potrwają od godziny 1 w nocy do północy. Kierownictwo spółki uspokaja jednak, że przerwa nie jest związana z awarią. Jak wyjaśnia dyrektor MPC-u w Lęborku Mariusz Hejnar, w kotłowni zakładu zaplanowano prace montażowe.
1: Ale mieszkańcy Lęborka, to nie awaria, tylko zaplanowane prace związane z montażem nowego agregatu prądotwórczego dla kotłowni KR1. Mówiąc krótko, przez chwilę ciepło zrobi sobie przerwę techniczną, żeby później działać jeszcze pewniej.
0: Gmina miasto Lęborg zakupiła agregaty prądotwórcze, które mają zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne miasta na wypadek awarii zasilania elektrycznego.
1: Konieczne będzie odłączenie zasilania elektrycznego kotłowni, co czasowo uniemożliwi dostawę ciepła. Nowy agregat o mocy 645 kW ma zapewnić ciągłość dostaw ciepła w razie awarii zasilania energią elektryczną. To część działań realizowanych przez naszą gminę w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. Za utrudnienie przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość. Ciepło wróci, a razem z nim codzienny komfort mieszkańców.
0: Kotłownia KR1 działa od 1977 roku. Początkowo pracowały tam 4 kotły, a w roku 1992 obiekt rozbudowano o 2 kolejne urządzenia o mocy ponad 11 MW każde. Współpraca Szkoły Policji w Słupsku ze Starostwem Powiatowym w Sławnie przynosi kolejne efekty. Zakończyło się szkolenie dla pracowników starostwa z zakresu samoobrony oraz psychologicznych aspektów pracy z trudnym klientem. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach porozumienia o współpracy podpisanego w roku 2025. Uroczyście rozpoczęli je komendant Szkoły Policji w Słupsku, inspektor Piotr Cekała, jego zastępca młodszy inspektor Daniel Kręc oraz starosta sławieński Wojciech Wiśniowski. Podczas zajęć sierżant Kamila Wojciukiewicz z Zakładu Ogólnozawodowego omówiła psychologiczne aspekty pracy z osobami trudnymi oraz sposoby radzenia sobie w wymagających sytuacjach zawodowych. Drugą część szkolenia poświęcono samoobronie. Wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych, komisarz Maciej Witt, podkomisarz Aleksandr Latuszewski oraz aspirant sztabowy Andrzej Dziąbkowski pokazali uczestnikom podstawowe i bardziej zaawansowane techniki obronne. Urzędnicy ćwiczyli m.in. postawy walki oraz reakcje w sytuacjach zagrożenia. Puscy kryminalni zatrzymali podejrzanych o kradzież z włamaniem do punktu gastronomicznego w Helu. Dwie osoby miały też kierować groźby karalne wobec właściciela obiektu. 7 maja policjanci z Juraty zostali skierowani przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pucku do Helu, gdzie według zgłoszenia miało dojść do kradzieży z włamaniem do budki gastronomicznej. Na miejscu 20-letni właściciel poinformował policjantów, że zauważył uszkodzone drzwi wejściowe do swojego obiektu. Sprawca miał wyłamać i przeciąć metalowe zabezpieczenie. Z wnętrza skradł agregat prądotwórczy o wartości około 800 zł. Policjanci ustalili również, że były pracownik pokrzywdzonego kilka dni wcześniej wysyłał do niego wiadomości SMS zawierające groźby dotyczące zniszczenia jego mienia. Kryminalni z Puskiej Komendy ustalili, że czynu dokonali mieszkańcy Gdyni, działające wspólnie i w porozumieniu. 18 maja pojechali do jednego z gdyńskich mieszkań, gdzie zatrzymali 30-letniego mężczyznę oraz 24-letnią kobietę jako współsprawców kradzieży z włamaniem w Helu. Oboje zostali osadzeni w policyjnej celi. Tego samego dnia usłyszeli zarzut kierowania gruźb karalnych oraz dokonania wspólnie i w porozumieniu kradzieży agregatu prądotwórczego po wcześniejszym uszkodzeniu drzwi i włamaniu do wnętrza obiektu. O ich dalszym losie zadecyduje teraz sąd. Kolejny upalny dzień przed nami, temperatura ostatnio poszła w górę i zostaje na tym pułapie. Dziś około 17 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, koło 19 w Wejherowie, Radziorumi i koło 20 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Na barometrach cały czas umiarkowane wartości, choć powolutku ciśnienie idzie w górę, także kto wie, może już niedługo będzie wysokie. Na opady się nie zanosi, choć trzeba przyznać, że na niebie cały czas trochę chmur się utrzymuje, ale również dużo

Dzisiaj o poranku zamiast na kawę zapraszam Was na herbatę. A to wszystko z okazji Międzynarodowego Dnia Herbaty. Wyszukałem kilka ciekawostek na temat tego wyjątkowego napoju, który jest chyba najpopularniejszym napojem na świecie. Herbata pochodzi spod himalajskiej prowincji Yunnan w Chinach. Odkryto tę herbatę już około XI wieku przed naszą erą, ale dopiero 1500 lat później, gdy w Chinach zaczął rozprzestrzeniać się buddyzm, herbata stała się napojem Chińczyków. Później pojawiła się również w Europie, no i teraz wiadomo, pijemy sobie herbatkę. Większość z nas wie, że herbata pochodzi z Chin, Sri Lanki i Indii, ale mniej znane są również herbaty z Kenii, Malawi, Argentyny czy Indonezji. Mamy herbatę czarną, zieloną, ale również czerwoną, żółtą i turkusową. Mamy też najdroższą herbatę. Gdyby kiedyś Was było stać, to są takie rzadkie liście herbaty, które kosztują 13 milionów złotych za kilogram oryginału. Ta herbata nazywa się Pumpkin Tribe Tea. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli okazję spróbować, to koniecznie dajcie znać, jak smakuje taka herbata za 13 milionów złotych za kilogram. To smacznego życzę Wam o poranku, smacznej herbatki, no chyba, że wolicie kawkę. U mnie stoi kawka jedna.

0: Tak, jestem kawosz, ale herbatkę też lubię, ale to jak zima przychodzi, to wtedy zimową taką uwielbiam herbatę z różnymi owocami i dodatkami. To co, jeszcze raz, smacznego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Reklama.

Jak zwykle w naszym porannym programie mam również życzenia dla tych, którzy akurat tego dnia obchodzą swoje urodziny, czyli 21 maja. Jacy jesteście? Zaradni, zorganizowani, świetnie radzicie sobie w każdej sytuacji. Jesteście urodzonymi przedsiębiorcami. Sfera finansowa jest dla was niezwykle ważna. Wiecie, jak stworzyć skuteczny plan działania i ściśle się go trzymacie. Wytrwale dążycie do celu, jesteście przygotowani na każdą okoliczność, dzięki czemu nie straszne wam trudności napotkane po drodze. Ponadto wyróżniacie

0: się kreatywnością i zdolnościami w różnych dziedzinach, czym często przyciągacie uwagę innych. Sumienność i pracowitość stanowią klucz do waszego sukcesu. Wasze zalety to spryt, zaradność i pracowitość, wady, nerwowość i podatność na manipulacje. Wasza szczęśliwa liczba to 8, wśród osób urodzonych 21 maja są Dusan Kuciak, słowacki piłkarz grający na pozycji bramkarza, Mario Mandžukić, chorwacki piłkarz grający na pozycji napastnika, no i w końcu nie piłkarz, Leszek Teleszyński, polski aktor filmowy i teatralny. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
4: Wypadzik?
3: Radiowy wypadzik
5: z kulturą.
4: A gdzie wypadniemy?
5: Na kasie będzie apartny język a spiewani.
4: Na Kaszuby, mój panie?
6: Rycią Kłychlińsk.
4: Więc idę, Kłychliński.
5: Dumce kłyśka, deś mnie kłyska, to je kłych, a to je młynika.
4: Karmisz ciastem czy całujesz?
5: Jedno nie je przyk dredzi mój.
4: Jakie ciasto proponujesz?
5: Młodzowy.
4: Drożdżowe?
5: A błe kucier kłych, co głe kucierowie jedivele.
4: Z kruszonką czy z lukrem?
5: I tak twoja młynika mce słodzie.
4: A, słodzisz niemiłosiernie. Pewnie czegoś chcesz ode mnie.
7: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
5: Lynka, Kalina Janczewska
4: i Głysk, Tomasz Fopkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Reklama.
1: Na zegarach 8.30, Janusz Ludwiczak witam i zapraszam na kolejny raport z pomorskich dróg. Dziś jazdy utrudniają nam opady deszczu. Pamiętajcie, że przy takiej pogodzie używamy świateł mijania, a nie do jazdy dziennej. Kolejny poranny raport rozpoczynam od Gdyni. O godzinie 9.00 tymczasowo zamknięta zostanie dla ruchu ulica Długa w Dębogórzu. Utrudnienia potrwają około 2 godziny. Z utrudnieniami muszą liczyć się zarówno kierowcy, jak i pasażerowie autobusów linii 86. W Gdyni krótki postój na Chwaszczyńskiej. Na trasie Kwiatkowskiego blisko 3-kilometrowy korek. Jeśli wybieracie tą trasę, przygotujcie się na przynajmniej 30-minutową stratę. Zapycha się też ulica Hutnicza, Pucka i Chylońska. Obwodnicą Trójmiasta jedziemy bez większych utrudnień, wyjątkiem krótki postój przed wyjazdem w Chylonii. W Rumi tradycyjnie o tej godzinie zwalniamy na Sobieskiego, zapycha się także Dębogórska. W Redzie korek tradycyjnie na Puckiej, poza tym w mieście już spokojnie. W Wejherowie, o dziwo jak na tą godzinę przystało, również już spokojnie. Rozładowały się korki także w centrum miasta. Uważajcie jedynie na ekipy remontowe na pierwszej brygadzie pancernej Wojska Polskiego. Na Starej Szóstce zwalniacie przed wjazdem do Gościcina. W Lęborku, jak na czwartkowy poranek, sytuacja nie najgorsza, z wyjątkiem krótkiego postoju przed rondem Solidarności. Na koniec sprawdzamy Słupsk. Stoimy jedynie od węzła wschód w stronę miasta na Bohaterów Westerplatte. W centrum miasta spokojnie, poza Kościuszki i Mostem Zamkowym. Na kolejny raport z pomorskich dróg zapraszam już za niespełna godzinę, a jeżeli jesteście świadkiem jakiegoś zdarzenia, stójcie w korku, poinformujcie nas o tym, tak żebyśmy mogli wam przekazać kolejne informacje z pomorskich dróg, na które zapraszam już za niespełna godzinę. W tej chwili kropi pada, a miejscami nawet leje. I taka pogoda towarzyszyć nam będzie do godzin późno popołudniowych. Na wschodzie naszego regionu lokalnie burze. Dziś niestety ciut chłodniej. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach do 13 stopni w Łebie i Ustce, 14 w Słupsku, Lęborku, Wejherowie, Pucku, do 16-17 w okolicach Redzie, Rumi i Gdyni. Wiatr słaby, umiarkowany, ciśnienie 1023 hektopaskale, biometr niekorzystny.
0: Śniadanie z Norda FM.

Ostatnio w sieci pewien tata z synem pochwalili się, że złapali największego szczupaka i że on miał 133 centymetry i że oni go złowili. No i zaczęła się afera, bo wiadomo, że w sieci to człowiek może pochwalić się wszystkim, no ale jak wędkarze, którzy znają się na robocie, spojrzeli, to mówią, nie, nie, coś tu nie gra. No i okazało się, że to jednak jest nieprawda. Przyznali się, że przekazali nieprawdziwe informacje w sprawie rzekomego rekordowego szczupaka, influencer i freak fighter, bo to właśnie oni są też zapalonymi łowcami ryb, opublikowali przeprosiny po tym, jak środowisko wędkarskie zaczęło podważać autentyczność ich połowu. No i teraz okazało się, że jednak

0: na koni, to nie złapali tego szczupaka, no i przepraszają wszystkich, których zawiedli. Influencer zapowiedział również działania w ramach zadośćuczynienia. Zobowiązał się do przeprowadzenia w przyszłym tygodniu akcji sprzątania brzegów jeziora. Tylko zwycięstwo dodał. Sprawa rekordowego szczupaka w ostatnich dniach stała się głośna w mediach społecznościowych. Internauci zaczęli nawet przerabiać zdjęcia i publikować własne fotografie z doklejoną rybą. No bo przecież każdy chciałby złowić największego szczupaka w Polsce. No ale o to nie jest łatwo.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 299 tysięcy zł.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
4: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
5: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
6: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
5: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
6: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
7: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
8: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
9: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
10: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
9: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
10: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
9: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
10: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
9: Zadzwoń 726 004 004.
1: Reklama.
11: Okno na kulturę.
12: Na kilka chwil z kulturą na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Taniec jako opowieść o emocjach, dorastaniu, relacjach i poszukiwaniu własnego miejsca. Już 22 czerwca na scenie w kinie Fregata w Lęborku odbędzie się wyjątkowy wieczór premierowy Teatru Tańca Jeszcze 5 minut. Podczas wydarzenia wystąpią wszystkie grupy działające przy Lęborskim Centrum Kultury, prezentując autorskie spektakle pełne ruchu, symboli i scenicznej energii. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 18:30. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen emocji i artystycznych kontrastów, od refleksyjnych choreografii po dynamiczne widowiska inspirowane codziennym życiem i naturą. Jednym z głównych punktów

Tu w programu będzie nowa odsłona spektaklu Przy stole w wykonaniu Teatru Tańca Jeszcze 5 minut oraz grupy Jeszcze 5 minut 2. Twórcy pokazują w nim stół nie jako zwykły mebel, ale symbol codziennych relacji, rodzinnych spotkań, konfliktów i ukrywanych emocji. Młodsza grupa Teatr Tańca Jeszcze 5 minut Junior zaprezentują spektakl Podszepty. Jak informują organizatorzy, to historia dzieci próbujących odnaleźć własny głos w świecie pełnym oczekiwań, opinii i narzuconych wzorców. Poprzez taniec młodzi artyści opowiedzą o potrzebie bycia sobą i szukaniu odwagi do słuchania własnego serca. Na scenie pojawi się również spektakl Staje się, przygotowany przez grupę Jeszcze 5 minut 2. Ten spektakl ma być opowieścią o dojrzewaniu i przemianie kobiecej tożsamości od dzieciństwa przez bunt młodości, aż po świadome budowanie własnej siły i dojrzałości. Choreografia oparta na emocjach i ekspresyjnym ruchu ma pokazać, jak człowiek nieustannie zmienia się i odkrywa siebie na nowo. Wieczór zakończy spektakl Rosa, inspirowany słowiańskimi wierzeniami i rytmem natury. Twórcy sięgają po motywy mgły, światła i oczekiwania na wschód słońca, tworząc poetycką opowieść o przemijaniu, nadziei i ulotności najważniejszych chwil. Spektakle odbędą się na scenie Lęborskiego Centrum Kultury Fragata już 22 czerwca o godzinie 18.30, a następne informacje kulturalne już o 12.45.

0: Pozwólcie, że zostanę przy aferkach jeszcze przez chwilę. Wczoraj opowiadałem o posłance, która robiła 90 km dziennie, no bo posłowie teraz rozliczają swoje kilometrówki, no i mam kolejnych, którzy biją rekordy. Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha to jedno z najsłynniejszych sejmowych małżeństw, oboje też korzystają z przywilejów, jakie daje mandat poselski i w tej parze więcej z kilometrówek wyciągnęła pani Gajewska, która w rok wyjeździła 43 500 zł. Jej małżonek rozliczył ponad 14 tysięcy złotych kilometrówki, no tylko, że on jako wiceminister sprawiedliwości ma jeszcze do dyspozycji rządowy samochód. On jeździł rządowym trochę i trochę nierządowym swoim, no i w rok przejechali razem 50 tysięcy kilometrów. To więcej niż ma równik. No tak muszą jeździć ci posłowie nasi. Oni w prawo, w lewo, no muszą spotykać się, no dlatego to tak jest. No przypomnę, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to każdy poseł w ramach ryczałtu do niedawna mógł rozliczyć przejazdy do 3500 km miesięcznie, czyli 42 tysiące rocznie. W ten sposób może liczyć na zwrot kosztów na maksymalne 48 300 zł. System od lat nie był transparentny, nikt bowiem nie sprawdzał, gdzie, kiedy i po co jeżdżą posłowie. No a kto ich sprawdzi? Przecież nawet jak każemy im napisać, żeby pisali, że gdzie oni pojechali, to oni co? Napiszą jedno, a pojadą w zupełnie inne miejsce. No ale to jest przywilej posła.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w żłobku pod Warszawą. Uwaga na burze z gradem i wichurami, są alerty na dziś. Senat zajmie się ustawą o kryptowalutach. Dorota Wardecka. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 2-letniego dziecka w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. Do tragedii doszło wczoraj po południu. Nie informujemy o szczegółach, mówi Paweł Chmura ze stołecznej policji.
1: Dane okoliczności są wyjaśniane teraz pod nadzorem prokuratora. Z tego co wiem, na pewno rodzice zostali objęci pomocą psychologów.
0: Dziś prokuratura ma oficjalnie wszcząć śledztwo w tej sprawie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami. Obowiązują dla województw warmińsko-mazurskich, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. W czasie burz można się spodziewać ulewnych deszczy oraz gradu, a wiatr może się rozpędzać do 65 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa do 20. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają się pojawić zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. Dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Jego serce nie biło, a temperatura ciała wynosiła tylko 22 stopnie. Poznańscy lekarze uratowali życie pacjentowi w głębokiej hipotermii. Pacjenta trzeba było poddać terapii ECMO, czyli podłączyć go do maszyny, która przejmuje zadania serca i płuc i stopniowo ogrzewać jego ciało.
2: Zaangażowane wiele osób. Jest to terapia związana z potencjalnymi licznymi powikłaniami poważnymi. Tych pacjentów jest niewielu w ciągu roku do takiej terapii.
0: Mówi anestezjolog dr Tomasz Bartkowiak. Pacjent pozostaje w szpitalu. Wciąż jest w złym stanie, ale co ważne, nie doznał żadnych ubytków mózgu. Senat przegłosuje dziś ustawę o kryptowalutach w takim kształcie, w jakim uchwalił ją Sejm, a to oznacza, że już niebawem rządowa propozycja trafi na biurko Karola Nawrockiego. Przy czym dwie poprzednie, niemal takie same, prezydent zawetował. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki z jednej strony nie traci nadziei, liczy, że Izba Refleksji poczyni refleksję, ale z drugiej wie, że decyzja już zapadła.
4: Ten tasiemiec, który zaproponował Donald Tusk, no nie uginając się nawet właściwie o krok w tej sprawie, tylko proponując tę samą ustawę już dwukrotnie, a teraz jak rozumiem idzie na trzecie okrążenie, no to nie jest dobre, bo uważam, że ta sprawa powinna być rozwiązana.
3: Po to właśnie jest ustawa rządowa, przekonuje szef Komisji Finansów, senator KO Kazimierz Klejna.
5: Ona jest bardzo dobrze przygotowana. Wszystkie te wątpliwości, które i pan minister Bogucki mówi, i senatorowie opozycji, myśmy, wydaje się, w sposób racjonalny wyjaśnili.
3: Dlatego poprawki PiSu zostaną odrzucone, a Karol Nawrocki po raz kolejny dostanie do podpisania niemal tą samą ustawę.
0: Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Jak mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
6: Te naturalne kosiarki nie emitują hałasu, nie emitują spalin. Zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
0: Od czerwca do końca października na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów owce i kozy będą obgryzały trawę.
7: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Gmina Kosakowo ponownie uruchomiła udogodnienia na plaży. Na brzegu wróciła możliwość korzystania z dodatkowej infrastruktury ułatwiającej uprawianie sportów wodnych. W Mechelinkach w okolicach nowo wybudowanej infrastruktury żeglarskiej został ułożony na wodzie ponton pływający. Wykonano również zjazdy techniczne na plażach w Mechelinkach i Rewie, w tym z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo w Rewie w trakcie montażu są pontony pływające stanowiące przedłużenie istniejącego pomostu spacerowego. W Mechelinkach we współpracy z rybakami montowane są na wodzie pontony pływające wspierające codzienne funkcjonowanie przystani. Rozmawiali o przyszłości turystyki w regionie. W wydarzeniu wzięli udział lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów oraz organizacji turystycznych. W porcie jachtowym w Łebie odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne dla przedsiębiorców pod hasłem Rozwój turystyki w naszym regionie. Uczestnicy zgodnie podkreślili, że największymi wyzwaniami pozostają sezonowość oraz brak spójnej promocji, wskazując jednocześnie konkretne kierunki działań, które mogą wzmocnić potencjał turystyczny Łeby i okolic. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. senator RP Kazimierz Klejna, starosta lęborski Tomasz Litwin, burmistrz Łeby Agnieszka Derba oraz prezes lokalnej organizacji turystycznej Ziemia Lęborska Łeba Jakub

0: Rutkiewicz. Jak podkreślano w podsumowaniu, region posiada duży potencjał, jednak jego pełne uruchomienie wymaga długofalowych i skoordynowanych działań. Z odpowiedzi na zgłaszane potrzeby lokalna organizacja turystyczna Łeba Błękitna Kraina zapowiedziała gotowość do wdrożenia całorocznej kampanii promocyjnej regionu skierowanej do turystów z Polski oraz Czech. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku wzięli udział w spotkaniu poświęconym wsparciu cudzoziemców w regionie. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu Pomorskie Welcome Center. Podczas spotkania zaprezentowano działania skierowane do osób z doświadczeniem migracyjnym oraz możliwości współpracy między instytucjami i organizacjami pomagającymi cudzoziemcom. Rozmawiano m.in. o dostępnych formach wsparcia integracji społecznej oraz wyzwaniach związanych z codzienną pracą z osobami przebywającymi do regionu z różnych części świata. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Stowarzyszenia Port Przestrzeń Otwarta, lokalnych instytucji i samorządów, a także placówki Straży Granicznej w Ustce oraz Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Obecne były również przedstawicielki władz miasta, zastępca prezydenta Słupska Beata Chrzanowska oraz zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk. Dla MOPR-u udział w takich inicjatywach to ważny element budowania współpracy międzyinstytucjonalnej i szukania skutecznych rozwiązań wspierających osoby potrzebujące pomocy oraz integracji w lokalnym środowisku. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała porozumienie z Głównym Urzędem Statystycznym. Celem jest współpraca dotycząca opracowania narzędzi do monitorowania udziału krajowych przedsiębiorstw w strategicznych inwestycjach infrastrukturalnych. Kluczowym elementem porozumienia ma być rozwój metodologii pomiaru tzw. local content, czyli udziału polskich firm i krajowych zasobów w realizacji dużych projektów finansowanych ze środków publicznych. Jak podkreśla dr habilitowany Maciej Sokołowski, członek Rady Nadzorczej Polskich Elektrowni Jądrowych, delegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu, inwestycja jądrowa ma znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa energetycznego, ale również dla gospodarki. Porozumienie przewiduje wspólne działania analityczne i badawczo-rozwojowe. Instytucje mają współpracować przy projektach badawczych, organizacji konferencji, seminariów i warsztatów oraz działaniach edukacyjnych związanych z analizą danych i gospodarką. Podpisane porozumienie ma umożliwić także rozwój wspólnych prac badawczo-rozwojowych dotyczących wpływu projektu jądrowego na gospodarkę oraz lepszego wykorzystania danych analitycznych. Wychodząc dzisiaj rano z domu, pewnie poczuliście, że nie jest zimno dokładnie i w ciągu dnia również zimno nie będzie, wręcz przeciwnie. Temperatura dzisiaj zgodnie z prognozami sięgać będzie naprawdę wysokich wartości. Na termometrach oglądać będziemy mogli takie temperatury, jak chociażby około 18 stopni Celsjusza w Wejherowie, Redzie i Rumi. Troszkę cieplej w chociażby Słupsku, Lemorku, Kobylnicy 19, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mięczewski, witajcie ponownie o poranku. Zapraszam na muzyczne kalendarium. W roku 1979 Elton John został pierwszym brytyjskim artystą, który wystąpił w Związku Radzieckim. Elton zagrał 8 koncertów, które stały się kanwą filmu dokumentalnego To Russia with Elton. Po Związku Radzieckim wokalista wybrał się też do Izraela, gdzie również był jednym z pierwszych zachodnich wykonawców występujących w tym kraju. W roku 83 David Bowie zdobył szczyt amerykańskiej listy piosenką Let's Dance. W roku 85 na świat przyszła Mutia Buena, wokalistka grupy Sugar Babes. W roku 88 Prince wprowadził na pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii swój album Love Sexy. Okładka płyty oparta na zdjęciu Jeana Baptiste przedstawiającego nagiego Prince'a spowodowała liczne kontrowersje. Niektóre sklepy odmawiały sprzedaży płyty lub owijały ją czarną folią. W roku 94 kwartet wokalny All for One zdobył pierwsze miejsce w USA singlem z piosenką I Swear, a w roku 2011 piosenka Rolling in the Deep w wykonaniu Adele dotarła do pierwszego miejsca na amerykańskiej liście przebojów. To krótka historia 21 maja, muzyczna historia 21 maja.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi.pl.
4: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
5: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
4: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
5: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
4: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
6: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.

0: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
1: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
2: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
2: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: Reklama.

0: Czas na nowe technologie o poranku. Wyszukiwarkę Google'a zna praktycznie każdy człowiek na świecie, a Google po 30 latach przestaje być wyszukiwarką. Otóż od samego początku swojego istnienia działał w jeden i ten sam sposób. Wpisujesz zapytanie, otrzymujesz odpowiedź. Ale pojawienie się trybu sztucznej inteligencji w 2025 roku wszystko zmieniło. Okazuje się, że na tym nie koniec. Zakończona już konferencja Google'a obfitowała w ogłoszenia i zapowiedzi dotyczące sztucznej inteligencji i jej dalszej implementacji w ekosystemie Google. No i teraz nie będziecie pytać, a Google będzie odpowiadał, tylko wy będziecie z Googlem rozmawiać. Nie będzie wyszukaj w Google, tylko zapytaj Google, a on ci odpowie, przedstawi kilka teorii, kilka miejsc, w których znajdziecie to, czego szukacie. Będziecie mogli z nim porozmawiać. To będzie taki prawdziwy wujek Google, a nie tylko taki, że on wam pisze, nie? Teraz to będziecie mogli sobie z nim porozmawiać, a potem mu dopowiedzieć, a skoro mówiłeś, czy powiedziałeś, że to jest to, to podaj mi jeszcze inne przykłady. No i tak naprawdę w rzeczywistości to zamiast wyszukiwarki będziemy mieli takiego agenta sztucznej inteligencji, który będzie odpowiadał na nasze zapytania. Tak ma to wyglądać już dosłownie za chwilę. No czekam z niecierpliwością, będę pytał, bo kto pyta, nie błądzi.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17. Reklama.
1: O wpół do dziesiątej ponownie wyjeżdżamy na drogi Pomorza i Kaszub. Janusz Ludwiczak, dzień dobry. Tym razem nasz raport rozpoczynamy od zachodu naszego regionu. W Słupsku już praktycznie spokojnie, nawet na kościuszki tramwajowej. Rozluniło się także na Zamkowej. W Lęborku zwalniamy jedynie przed rondem Solidarności. Tak, mieszkańcy Lęborka dojechali już do pracy. Trasą kaszubską i starą szóstką do Wejherowa jedziemy płynnie. W Wejherowie postoicie jedynie na batalionu morskiego. W centrum miasta już spokojnie. W Redzie luz już na Puckiej. Podobnie z Nastobieskiego w Rumi. Do Gdyni spowalniają Was jedynie światła. W samej Gdyni nadal korek na trasie Kwiatkowskiego, która stoi już od terminala. W drugą stronę postój od Leszczynek. I mam jeszcze informację z ostatniej chwili. Wypadek na obwodnicy Trójmiasta. Tuż za węzłem Wielki Kack doszło do zderzenia pojazdów. Jedno z kierunku Gdańska, zalecam alternatywne trasy objazdowe. Na kolejny raport z pomorskich dróg zapraszam o 15.30. Szerokiej drogi.

Wczoraj obchodziliśmy Dzień Meteorologii. I wiecie co, jak ja czytam te wszystkie prognozy pogody, to ja lekko już zwariowałem, bo niektórzy twierdzą, że za chwilę będzie ciepło, a potem będzie chłodno, a drudzy mówią, nie, nie, to za chwilę nie będzie tak chłodno, tylko będzie ciepło, że lato to będzie w ogóle super ciepłe, no przynajmniej takie są właśnie najnowsze prognozy, o które czytam. Uśrednione prognozy wszystkich modeli wskazują, że przed Europą lato z pogodą, która okresami będzie trudna. Co to znaczy pogoda będzie trudna? Na mapach widać, że pojawią się nie tylko wysokie temperatury, ale miejscami również niedobory opadów, czyli ma być sucho i gorąco. Tak? Tak się ma wydarzyć. Ale czy tak właśnie będzie? Dla Europy oznacza to przewagę wysokich temperatur. Na całym kontynencie lato ma być wyraźnie cieplejsze od średniej. Największe odchylenia prognozowane są od Bałkanów po Polskę. Przewidywane są anomalie sięgające 1-2 stopni na plus. Jeżeli te wartości się sprawdzą, wówczas nie zabraknie fal gorąca i upałów, a termometry w naszym kraju powinny regularnie osiągnąć 25-30 stopni i więcej. I jak to się ma do tego, że w najbliższym czasie synoptycy zapowiadają, że okej, weekend będzie ciepły, nawet 30 stopni w niedzielę ma się pojawić na termometrach, ale już od poniedziałku znowu ochłodzenie. I że czerwiec znowu ma być chłodny. No to jak, nie wiem, kiedy to lato, może ten lipiec, sierpień, może wtedy to takie będą dni z temperaturami w granicach 30 stopni, może i lepiej. No poczekamy, zobaczymy. Ja wam powiem, że czytam te prognozy i już w ogóle im nie wierzę.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
3: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Pozdrowienie dla wszystkich za kierownicą o poranku. Dobre informacje mam dla tych, którzy ostatnio podróżowali autostradą A6 i tam jest kilka takich odcinkowych pomiarów prędkości. I jeśli przyszło do Was powiadomienie, że przekroczyliście prędkość, to znaczy, że jej nie przekroczyliście. Taka sytuacja. Od kilku dni pojawiały się w sieci wpisy oburzonych kierowców, którzy dostali wezwania dotyczące przekroczeń prędkości na jednym z odcinków autostrady A6, mimo iż byli przekonani, że poruszali się przepisowo. Sprawą zainteresowały się media i politycy.

0: Okazało się, że wielu kierowców miało rację, a sprzęt do wykonywania odcinkowych pomiarów prędkości mylił się przy najprostszych obliczeniach. No i teraz co z mandatami? No podobno mają być anulowane. Może nie wszystkie, bo najpierw będzie sprawdzenie, czy to akurat to urządzenie, które niestety nie potrafiło policzyć odpowiedniej prędkości i dzięki temu urządzeniu otrzymaliście ten mandat, to wtedy tak, będzie anulowany. A jeżeli nie to urządzenie, no to nie będzie anulowany. No i teraz zrobił się raban i być może kierowcy po prostu się zdenerwują i powiedzą, okej, jak ten jest zły, to może te inne też są złe i one źle liczą, a potem mnie liczą i każą mi płakać i płacić. No, zobaczymy, czy wyniknie z tego jakaś większa afera. Ja na razie życzę wam szerokiej drogi. Uważajcie również na odcinkowe pomiary prędkości, których coraz więcej w Polsce, a ten na autostradzie A6 chyba na razie został wyłączony.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
2: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
2: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.

0: Reklama.
1: Polska potępia postępowanie Izraela wobec aktywistów z flotylli. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jeszcze dziś lub jutro. Drożeje herbata, tanieją za to tłuszcze. Dorota Wertycka. Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec zatrzymanych aktywistów Global Summit Flotilla. Domagamy się uwolnienia polskich obywateli, oświadczył szef MSZ-u Radosław Sikorski. Przekazał, że polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie. To w związku z zachowaniem jednego z izraelskich ministrów, który na opublikowanym nagraniu szydzi z zatrzymanych aktywistów. Flotilla wyruszyła w zeszłym tygodniu z tureckiego portu w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Według jej danych w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju. Na pokładach, których znajdowało się 428 osób, wśród nich Polacy, szef polskiego MSZ-u zamierza przekazać, że nasz kraj domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami. Dziś lub najpóźniej jutro rano podpisze rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: Rozporządzenie przeszło wszelkie wymagane konsultacje i międzyresortowe, komisję prawną jest już przygotowane. Teraz wersję ostateczną podpisze pan minister premier Gawkowski, a potem zostanie skierowane do mnie do kontrasygnaty.
1: Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu o transkrypcji do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. W zeszłym tygodniu w Warszawie ich akt małżeństwa został jako pierwszy w Polsce przeniesiony do rejestru w drodze transkrypcji. Używki podrożały w kwietniu najbardziej, średnio o ponad 8%. Z raportu UCE Research i Uniwersytetów w USB Merito wynika, że herbata podrożała o ponad 20%. Ceny słodyczy i deserów poszły w górę o ponad 7,5%, napoje zdrożały o blisko 6%, potaniały natomiast tłuszcze o 9,5%, do czego przyczyniły się m.in. wojny cenowe. Wojewoda kujawsko-pomorski pisze do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie opóźnień w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
3: I przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal.
1: Kancelaria prezydenta odpowiada, że wydłużony czas oczekiwania wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby składanych w ostatnich latach wniosków oraz wieloetapowej procedury. Aston Villa triumfowała w Lidze Europy, a to dopiero początek, bo kibiców piłki nożnej czekają w maju jeszcze dwa finały europejskich pucharów, w tym finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Przemysław Pozowski.
4: Aston Villa w pierwszym z finałów klubowych rozgrywek w Europie pokonała niemiecki Freiburg 3-0, a trener ekipy z Birmingham Unai Emery Ligę Europy wygrał po raz piąty.
5: I am not feeling the king.
4: Nie czuję się jak król Ligi Europy. Czuję wdzięczność. Jesteśmy królami. Razem.
5: The king together.
4: W jego ślady w Lidze Mistrzów będzie chciał pójść Luis Enrique, który te najbardziej prestiżowe rozgrywki wygrał dwa razy. Raz z FC Barceloną i raz w ubiegłym roku z PSG. Ale 30 maja w Budapeszcie Paryżanom stanie na drodze nowy mistrz Anglii, czyli Arsenal.
1: A finał Ligi Konferencji w środę ma szansę wygrać inny zespół z Londynu, Crystal Palace.
6: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Gdyni rozpoczęły się tegoroczne prace związane z koszeniem miejskich terenów zielonych. Harmonogram obejmuje place zabaw, skwery, parki oraz główne ulice, a także tereny rekreacyjne w wszystkich 6 rejonach miasta. 18 maja rozpoczęto koszenie terenów przy Alei Zwycięstwa, ulicy Morskiej i trasie Kwiatkowskiego, a także w rejonie centrum miasta i portu. Ekipy pracują również w Rydłowie i Orłowie na Dąbrowie, Karwinach, Chwarznie, Wiczlinie, Witominie, Grabówku, Chylonii, Oksywiu i Obłużu. Od czwartku 21 maja prace rozpoczynają się także na popularnych terenach spacerowych i rekreacyjnych. W kolejnych tygodniach harmonogram obejmie także Park Centralny, Park Kiloński, Park Chwarzno, place zabaw, siłownie plenerowe, parki kieszonkowe oraz tereny zielone przy ulicach w różnych dzielnicach miasta. Wydział Ogrodnika Miasta zaznacza również, że harmonogram prac może być na bieżąco aktualizowany w zależności od pogody i tempa wzrostu roślinności. W Lęborku odbędzie się wydarzenie poświęcone zdrowiu kobiet pod hasłem Zdrowie kobiet bez tabu. Spotkanie zaplanowano na 28 maja w kinie Fregata przy ulicy Gdańskiej 12. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16 i będzie dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Inicjatywa organizowana jest przez samodzielny publiczny

0: Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz Lęborskie Centrum Kultury Frygata. Spotkanie odbywa się w związku z Międzynarodowym Dniem Działań na rzecz Zdrowia Kobiet i ma na celu promowanie profilaktyki oraz otwartej rozmowy o zdrowiu. W programie przewidziano wykład specjalisty w dziedzinie ginekologii i położnictwa, a także rozmowy z lekarzami i położnymi Lęborskiego Szpitala. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania ekspertom oraz wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi zdrowia i profilaktyki. Gościem specjalnym wydarzenia będzie doktor habilitowany nauk medycznych Maciej Władysław Socha, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, specjalista w dziedzinie ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz perinatologii. Spotkanie zakończy projekcja filmu Niespodzianki. Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do swobodnej rozmowy o zdrowiu kobiet bez tabu i skrępowania oraz zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki. Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego ze Szkoły Policji w Słupsku poznają policyjną pracę nie tylko podczas zajęć w szkole, ale także w terenie. Krótkie wizyty w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku są dla nich praktycznym uzupełnieniem nauki i okazją do zobaczenia, jak funkcjonują poszczególne komórki jednostki. Podczas takich wycieczek słuchacze odwiedzają m.in. stanowisko dyspozycyjne, pomieszczeń do osób zatrzymanych oraz miejsca, w których przebywają osoby zatrzymane. Poznają także procedury postępowania od momentu zatrzymania osoby aż do jej umieszczenia w policyjnym dołku, czyli PDOZ. Uczestnicy szkolenia zapoznali się również z zasadami postępowania wobec osób nietrzeźwych. Jak podkreślano, procedury różnią się w zależności od tego, czy na terenie działania jednostki funkcjonuje izba wytrzeźwień, czy alternatywą jest oddział szpitalny. W Polsce działa około 300 policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Dodatkową atrakcją było spotkanie z przewodnikiem zasłużbowego. Słuchacze mogli zobaczyć umiejętności zwierzaka oraz jego możliwości podczas działań związanych z obezwładnieniem osób. Na początku lipca będzie miało miejsce wydarzenie łączące pasję do klasycznej motoryzacji z chęcią pomagania. To dobrze już znane Pomagamy z klasykami. Podczas edycji 2026 cel jest taki sam jak dotychczas. Ponowne wsparcie rozbudowy puckiego hospicjum imienia świętego ojca Pio. Charytatywny festyn będzie miał miejsce 5 lipca w Warszkowie. Na miejscu czekać nas będzie nie tylko masa ciekawych klasycznych maszyn, ale także inne atrakcje i wydarzenia. Będzie też możliwość oddania krwi dla Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Zaplanowano także licytację. Będzie można w jej trakcie kupić legendarnego malucha. Przypominamy, że w ubiegłym roku podczas pierwszej edycji wydarzenia Pomagamy z klasykami udało się zebrać kwotę 145 613 zł i 58 groszy, która zasiliła konto puckiego hospicjum imienia świętego ojca Pio. Poranek już był ciepły, a teraz temperatura tylko idzie w górę. Co prawda dzisiaj jakichś strasznych upałów mieć nie będziemy, ale też nie pomarzniemy. 13 stopni dzisiaj nam będzie towarzyszyło w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 18 w Wejherowie, Radzieru, Mignieminie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowana wartość dziś to 1022 hektopaskale, choć tutaj trzeba zaznaczyć, że powolutku ciśnienie idzie nam w górę. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burzy, bo mogą być porywisty.
1: Norda.

0: Arkadiusz Mieczewski, witam ponownie w czwartkowy poranek i zapraszam na naszą wycieczkę. Na początek zabieram Was do Tajlandii. To bardzo popularny kierunek wśród Polaków. Lubimy latać do Tajlandii. Ostatnio mówiłem, że niestety będzie drożej, będzie można zostać tam krócej, a jeżeli wypożyczycie tam samochód i będziecie jechali autostradą, to uważajcie na słonie. I tu mówię naprawdę bardzo poważnie, bo samochód osobowy stanął w płomieniach tuż po tym, jak zderzył się ze słoniem na jednej z autostrad na południu Tajlandii. Autostrada, proszę, wydawałoby się, że miejsce super bezpiecznie, można osiągnąć prędkość, wiecie, ponad 100 km na godzinę, a okazuje się, że jednak w Tajlandii to nie do końca. Pojazdem podróżowały 3 osoby, jednej nie udało się przeżyć. Jak informują media, to pierwszy przypadek wypadku z udziałem słoni na autostradzie, która nosi nazwę 323. No i trzeba uważać, jak już będziecie w tej Tajlandii i będziecie jechali, to uważajcie. Nie dość, że trzeba uważać na te motorowery, motocykle, bo tego tam jest całe mnóstwo, to jeszcze teraz okazuje się, że trzeba uważać na słonie. Ale taki słoń to pewnie widoczny z daleka, chociaż jak słyszeliście, nie każdy potrafi zobaczyć słonia na autostradzie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny.

0: medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
2: Reklama.

teraz dobrą informację mam dla wszystkich tych, którzy chcieliby kiedykolwiek zobaczyć Mona Lizę. Będzie się przeprowadzała Mona Liza do nowego domu. Będzie można ją zobaczyć bez odwiedzania Luwru. Najsłynniejszy obraz świata opuszcza dotychczasową salę. Francuskie Ministerstwo Kultury właśnie ogłosiło wybór architektów, którzy zaprojektują dla arcydzieła Leonarda da Vinci zupełnie nową, autonomiczną przestrzeń. Zmiana ta ma rozwiązać jeden z największych problemów współczesnego muzealnictwa, czyli paraliżujący tłum. Ogłoszenie to wywołało ogromne poruszenie w świecie sztuki, choć wymaga małego sprostowania. Wbrew niektórym teoriom, Mona Liza wcale nie opuszcza Luwru. Arcydzieło nadal pozostanie w historycznym kompleksie.

0: Jednak rewolucja będzie polegała na tym, że turyści będą mogli je podziwiać bez konieczności zwiedzania reszty muzeum. To fajnie z jednej strony, bo wiecie, to było tak, że trzeba było stać w ogromnej kolejce, żeby wejść do Luwru, a niektórzy chcieli właśnie tylko zobaczyć Mona Lizę. To teraz będzie taka szansa, żeby zobaczyć ją, po prostu tylko ją. No i czekamy z niecierpliwością, no pewnie trochę to potrwa, nim Mona Liza zostanie przeprowadzona, ale jest szansa, że będzie to w 2031 roku. Wtedy możecie sobie zaplanować wypad do Paryża, żeby nie zwiedzać Luwru, a zobaczyć Mona Lizę w osobnym pomieszczeniu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna

0: restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Reklama.

0: ale to Kartuzja miała pierwsze powody do radości. W 23 minucie kartuski zespół na prowadzenie wyprowadził Oscar Vidal. Taki wynik utrzymał się tylko przez 8 minut. Do wyrównania doprowadził gol Damiana Garbacika. Zwycięstwo KP Stolarz Gdański zapewnił Radosław Stępień bramką w 51 minucie. Kto będzie przeciwnikiem KP w finale, przekonamy się 27 maja. Na tę datę zaplanowano drugie półfinałowe starcie, w którym lider czwartej ligi podejmie zespół walczący o bezpośredni awans do drugiej ligi Weekend Rodzino. Przypomnijmy, że finał Pomorskiego Pucharu Polski rozegrany zostanie 4 czerwca na Stadionie Miejskim w Chojnicach. Zmieniamy sypnę. Koszykarze MW Arki Gdynia wciąż w grze o półfinał Orlen Basket Ligi. Żółto-niebiescy po niezwykle emocjonującym spotkaniu pokonali podogrywce Śląsk Wrocław 86-84 i wyrównali stan ćwierćfinałowej rywalizacji na 2-2. Spotkanie w Polsat plus Arenie Gdynia dostarczyło kibicom ogromnych emocji. Po słabszej pierwszej połowie gospodarze przegrywali do przerwy 31-43, ale po zmianie stron wrócili do gry dzięki skutecznej defensywie i trafieniom z dystansu. W końcówce regulaminowego czasu gry ważną trójkę trafił Luke Barrett, doprowadzając do remisu i dogrywki. W dodatkowych 5 minutach decydujące punkty zdobył Milan Barbic. Śląsk miał jeszcze szansę na zwycięstwo rzutem za 3, ale końcowa syrena okazała się szybsza od piłki. Najwięcej emocji kibice przeżyli właśnie w ostatnich sekundach, gdy po analizie powtórek sędziowie uznali, że rzut zawodnika Śląska został oddany już po czasie. AW Arka pokazała ogromny charakter i odrobiła kilkunastopunktową stratę z pierwszej połowy. O awansie do półfinału zdecyduje piąty mecz, który zostanie rozegrany w sobotę we Wrocławiu. Początek spotkania w hali Orbita o godzinie 20.15. W Urzędzie Miejskim Lęborku odbyło się uroczyste podsumowanie 30. edycji indywidualnych biegów przełajowych o Puchar Grand Prix Lęborka. Jubiluszowy cykl trwał od września do kwietnia i tradycyjnie przyciągnął wielu młodych zawodników oraz miłośników biegania. W klasyfikacji generalnej biegu głównego triumfowali Norbert Jefimczyk oraz Klaudia Pilarska. Najlepsi zawodnicy odebrali medale, puchary i nagrody finansowe podczas gali w sali rajców. Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna edycja stała na bardzo wysokim poziomie sportowym, a rywalizacja w wielu kategoriach trwała do ostatnich zawodów. Nie zabrakło także zawodników, którzy pozostali niepokonani przez cały sezon. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku Marek Piotrowski zapowiedział już kolejne zmiany i nowe atrakcje w przyszłorocznej odsłonie Grand Prix. Jak zaznaczył, celem jest jeszcze większa frekwencja i dalszy rozwój imprezy. W klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych zwyciężyła szkoła podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej. Natomiast wśród szkół ponadpodstawowych najlepsze okazało się drugie liceum ogólnokształcące w Lęborku.
1: Jeśli chodzi o pogodę, to nie ma za bardzo co aktualizować, bo się nie bardzo zmienia. Cały czas jest dość stabilna. Dziś na termometrach oglądać będziemy 13 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 18 w Wejherowie, Radzierzu, Gnieminie, Luzinie i 19 stopni Celsjusza w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Zachmurzenie umiarkowane, czyli z jednej strony trochę tych chmur cały czas na niebie się utrzymuje, a z drugiej i błękit nieba jest na nim obecny. Jeśli gdzieś ma padać, to jedynie symboliczne przelotne opady.
2: Śniadanie z Norda FM.

wsiąść do pociągu, no wsiąść jak wsiąść, ale najpierw trzeba kupić bilet. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Polacy przesiadają się do pociągów zamiast jeździć samochodami. No wiadomo, paliwo teraz drogie, to lepiej opłaca się pociągiem. I teraz, żeby kupić bilet na podróż, którą planujecie, to najlepiej zrobić to przynajmniej z 3-tygodniowym wyprzedzeniem, bo na ostatnią chwilę to już

0: nie ma biletów i to prawie na wszystkich trasach. Ale dobra wiadomość jest taka, że zakończyły się testy centralnej magistrali kolejowej, dzięki którym już od przyszłego roku pociągi Pendolino będą mogły w końcu jeździć z prędkością 250 km na godzinę. Powiecie, no ale gdzie to jest ta centralna magistrala kolejowa? Już wam mówię, z Warszawy do Krakowa. Dojedziemy w czasie godzina 50. W tej chwili można tę trasę przejechać o godzinę dłużej, czyli godzina 50 z Warszawy do Krakowa, bo obecnie pociągi Pendolino mają maksymalną prędkość 200 km na godzinę, a będą już jeździć 250. Podobno po to kupiliśmy te pociągi Pendolino, żeby one jeździły szybko, ale wiecie, nasze tory nie pozwalały do tej pory na to, żeby one rzeczywiście jeździły tak, jak powinny jeździć, czyli z prędkością 250 km na godzinę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu nowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
6: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
1: Reklama.

0: Na zakończenie chciałem wam powiedzieć, że okazuje się, że my ludzie od dawien dawna mamy tak, że idąc do toalety, to siadamy i oglądamy albo czytamy. No teraz wiadomo, oglądamy, bo mamy smartfony, ale podczas prac budowlanych w centrum niemieckiego miasta archeolodzy natrafili na unikatowy notes z notatkami w średniowiecznej latrynie. No widocznie komuś, kto czytał podczas siedzenia, ten notes wpadł był do tej latryny, no już potem go, prawda, nie wyciągnął. Ale on się podobno bardzo dobrze zachował, ten notes, i eksperci liczą, że rękopis rzuci nowe światło na życie codzienne i działalność kupiecką w średniowiecznej Westfalii. Okazuje się, że widzicie, to jest fajna rzecz, siedzieć i czytać potem dla potomnych. Potomni mogą coś z tego wyczytać, co tam się działo dawno, dawno temu. A wy pamiętajcie, żeby zaparzyć sobie dzisiaj dobrą herbatkę, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty, a ja zapraszam was już teraz koniecznie i serdecznie na nasze piątkowe, czyli najlepsze w tygodniu, jak zwykle, spotkanie, które już jutro, a piątek, wiadomo, weekendu, początek, to udanego dnia dzisiejszego. A i nie zapomnijcie jeszcze, że dzisiaj dzień odnawiania znajomości. Jak do kogoś dawno nie dzwoniliście, z kimś dawno nie rozmawialiście, to może warto zadzwonić, napisać, spotkać się z kimś, kogo no długo nie widzieliście. Czasami naprawdę warto. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
5: Jest głos polskiego MSZ-u w sprawie zatrzymania międzynarodowej flotylli. Od dziś nowe unijne przepisy dotyczące wody pitnej. Czołowi tenisiści planują protest przed French Open. Dorota Werdycka. Szef MSZ-u Radosław Sikorski wzywa chargé d'affaires Izraela w Warszawie w sprawie działań izraelskiego wojska wobec aktywistów Global Summit Flotilla.

0: Efekt wstrząsającego nagrania z udziałem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira, który szydzi z zatrzymanych aktywistów. W rękach Izraelczyków jest 3 Polaków, 2 mężczyzn i kobieta, którzy płynęli we flotylli z pomocą humanitarną do strefy Gazy. O okrucieństwie izraelskiego wojska mówi Rafał Piotrowski z Global Summit Flotilla.
1: I nie można wykluczyć, że część osób zostanie zatrzymana na dłużej. W trakcie poprzednich flotyli uczestnicy spotkali się z przemocą, z biciem, z torturami, ale także spotkali się z gwałtami, z przemocą seksualną. Bardzo po prostu sama myśl o tym, że takie coś może się stać uczestnikom czy uczestniczkom flotyli, jest po prostu przerażająca.
0: Wicepremier Sikorski pisze też w portalu X, że Polska domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli. Jednocześnie MSZ odradza podróże w okolice Izraela, Palestyny i Strefy Gazy. Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące jakości wody pitnej. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej mają zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, mówi zastępca dyrektora produkcji w krakowskich wodociągach dr Tadeusz Bochnia.
2: Czyli od tego, co z wodą się dzieje jeszcze przed naszymi ujęciami, jeszcze jak stanowi rzekę czy jezioro, czy jakąś tam wodę podziemną, poprzez to, co dzieje się z tą wodą w trakcie produkcji wody uzdatnionej, aż po kran konsumenta, czego zupełnie nie było wcześniej, czyli ten nadzór nad jakością wody zostaje rozszerzony.
0: Przepisy wprowadzają m.in. zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody. Wybrani w zeszłym tygodniu członkowie Krajowej Rady Sądownictwa deklarują chęć natychmiastowego podjęcia pracy i czekają na zwołanie terminu posiedzenia Rady w nowym składzie. Termin posiedzenia zależy jednak od pierwszej prezes Sądu Najwyższego, Szymon Kępka.
3: Małgorzata Manowska, która ma zwołać posiedzenie KRS, kończy swoją kadencję w Sądzie Najwyższym 26 maja. Termin na zwołanie posiedzenia KRS to 30 dni i mija on w połowie czerwca. Dlatego termin posiedzenia najpewniej wyznaczy nowy pierwszy prezes sądu, sędzia KRS Dariusz Zawistowski.
4: Zdajemy sobie sprawę z tego, że są ustawowe terminy i w tych realiach, w których funkcjonujemy, nie spodziewamy się raczej tego, żeby ten termin został zgłoszony przed upływem 30 dni.
3: Sędziowie chcą jak najszybciej podjąć pracę, bo jak mówią, kierują się zasadą odpowiedzialności za stan sądownictwa, który jest w głębokim kryzysie.
0: W pierwszej połowie czerwca temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie, w kolejnej do 24. Będą to wartości powyżej wieloletniej normy z lat 1991-2020. Lipiec i sierpień także będą z temperaturami wyższymi od przeciętnych, podaje IMGW. Czołowi tenisiści świata planują protest, zamierzają ograniczyć swoje wystąpienie medialne przed turniejem wielkoszlemowym French Open do 15 minut. To w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych, podaje BBC. Limit do 15 minut ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe. Sportowcy zwrócili się do organizatorów, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% przychodów na nagrody pieniężne.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gdyńscy ratownicy medyczni zostali wezwani do 10-letniego dziecka. Konieczna była hospitalizacja. Zespół z Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni został zadysponowany do lasu, gdzie 10-letnie dziecko doznało upadku z prowizorycznej huśtawki. Po dotarciu na miejsce ratownicy stwierdzili u pacjenta złamanie przedramienia oraz liczne stłuczenia i otarcia. Zespół wdrożył medyczne czynności ratunkowe, podał leki przeciwbólowe, zabezpieczył złamanie oraz wykonał badanie USG FAST w celu wykluczenia obrażeń wewnętrznych. Następnie dziecko zostało przewiezione do szpitala imienia Kopernika. Jak apelują ratownicy, przebywające w lesie lub miejscach oddalonych od infrastruktury miejskiej, zawsze upewnij się, że korzystasz z atestowanych urządzeń do zabawy. W przypadku urazu kończyny nie podejmuj prób jej prostowania, unieruchomuj ją w pozycji zastanej i wezwij pomoc pod numerami 112 lub 999. Spotkali się, aby porozmawiać o Kaszubi. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, samorządowcy z powiatu lęborskiego oraz reprezentanci gmin. W starostwie powiatowym w Lęborku odbyło się spotkanie poświęcone projektowi Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia. Jak podkreślano, ma on w przyszłości stać się ważnym zapleczem logistycznym, przemysłowym i infrastrukturalnym dla Pomorza i całego kraju. Projekt ma zwiększyć odporność strategiczną Polski, ale również przyczynić się do rozwoju lokalnej gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy i wsparcia przedsiębiorczości w regionie. Tematem spotkania była również współpraca samorządów, bezpieczeństwo regionu oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych pod przyszłe inwestycje związane z projektem. Władze gminy Nowa Wieś Lęborska poinformowały, że działa już specjalny zespół roboczy przygotowujący ofertę inwestycyjną dla potencjalnych partnerów gospodarczych. Obejmuje ona m.in.

0: analizę potencjału gminy oraz wskazanie terenów możliwych do zagospodarowania. Spotkanie w Lęborku było także okazją do wymiany doświadczeń i rozmów o dalszej współpracy samorządów na rzecz rozwoju całej ziemi lęborskiej. 5 kierowców po alkoholu i 19 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych to bilans policyjnej akcji Track and Bus przeprowadzonej w Słupsku. Funkcjonariusze jednego dnia skontrolowali ponad 80 ciężarówek i autobusów. Podczas działań policjanci sprawdzali przede wszystkim trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów, wymagane dokumenty, uprawnienia do kierowania, czas pracy oraz sposób zabezpieczenia ładunku. Wyniki kontroli okazały się niepokojące. Mundurowi zatrzymali 5 kierowców, którzy wcześniej spożywali alkohol. Dodatkowo z powodu złego stanu technicznego pojazdów zatrzymano 19 dowodów rejestracyjnych. Policja podkreśla, że tego typu działania mają poprawić bezpieczeństwo na drogach, szczególnie w przypadku pojazdów ciężarowych i autobusów, których stan techniczny oraz zachowanie kierowców mają ogromne znaczenie dla wszystkich uczestników ruchu. Funkcjonariusze zapowiadają, że podobne kontrole będą prowadzone także w kolejnych tygodniach. 43. Baza Lotnictwa Morskiego poinformowała o możliwym zwiększeniu poziomu hałasu. To w związku ze szkoleniami prowadzonymi na lotnisku w Babich Dołach. Jak przekazano, działania mają związek ze szkoleniem oraz utrzymaniem gotowości operacyjnej jednostki. Mieszkańcy okolicznych terenów mogą okresowo usłyszeć głośniejsze dźwięki generowane przez loty wojskowych samolotów. Wojsko zapewnia jednocześnie, że podejmowane są działania mające ograniczyć uciążliwość. Loty ponaddźwiękowe mają być kierowane głównie nad akweny morskie, aby zminimalizować wpływ hałasu na obszary zamieszkałe. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Chyba odrobinę chłodniej dzisiaj będzie niż wczoraj, ale to są na tyle małe różnice, że nawet tego za bardzo nie odczujemy. 13 stopni Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, troszkę cieplej w pozostałych miejscach. 16 Gdynia, Puck, Kosakowo, 18 Wejherowo, Reda, Rumiak, Gniewino, Luzino. No i 19 stopni Słupsk, Lęborg, Kobylnica, ciśnienie 1022 hektopaskale. Zachmurzenie to raczej umiarkowane. Trochę tych chmur jest, ale z drugiej strony przejaśnienia się pojawiają. Może nam symbolicznie popadać.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Weekend coraz bliżej. Najwyższa pora więc rozpocząć nasze spotkanie, w którym oczywiście nie zabraknie muzyki oraz ciekawostek. Nic tylko zapiąć pasy i przygotować się na mocne wrażenia. Maja Popowska, kłaniam się nisko i zapraszam. Startujemy.
1: Reklama. A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Reklama.

0: Po finale kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami od razu ruszyły spekulacje, kto może pojawić się w następnej odsłonie programu. I to jest już właściwie osobna część tego formatu. Zanim uczestnicy wejdą na parkiet, widzowie i media zaczynają układać własne listy marzeń. Teraz wśród komentowanych nazwisk pojawił się m.in. Skolim. Artysta w rozmowie z Plejadą odniósł się do tematu udziału w show i przyznał, że taka przygoda mogłaby być dla niego ciekawa, także ze względu na zabawę i nagrodę. To dobrze pokazuje, jak działają dziś programy rozrywkowe. Nie żyją tylko wtedy, kiedy są emitowane, żyją też między sezonami, w plotkach, komentarzach, typowaniach i krótkich wypowiedziach gwiazd. Dla jednych to tylko taniec, dla innych świetna maszynka do budowania wizerunku. A dla widzów jeszcze jedna okazja, żeby zawczasu zdecydować, komu będą kibicować, zanim ta osoba w ogóle nauczy się pierwszego kroku.
1: Pół na pół.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Przed tenisistami stołowymi ATS Kamiks Małe Trójmiasto mecz barażowy o awans do pierwszej ligi. Ich rywalem będzie Wicher Lisiec Wielki.

0: Jak mówił w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM prezes ATS Wojciech Sierlisa, klub organizacyjnie jest gotowy na grę szczebel wyżej.
1: Jesteśmy gotowi, nie ukrywam, liczymy na wsparcie tutaj lokalnych włodarzy, mam tutaj na myśli Rumię, Redę, Starostwo Wejherowskie, ale to wszystko nam się układa bardzo dobrze i mam nadzieję, że udźwigniemy ten ciężar. Pierwsza liga wiąże się już z dalekimi wyjazdami po Polsce, ale na pewno promocja powiatu, naszego regionu, jak najbardziej na plus.
0: Gra na wyższym

0: finanse, które trzeba zabezpieczyć przed sezonem, są znacznie, znacznie większe. Koszty wyjazdów to są nieporównywalne, jeśli chodzi o drugą ligę. Niektórzy z zawodników występujących w pierwszej lidze zajmują się już tylko grą w tenisa stołowego. Jest to ich zawód, więc siłą rzeczy zabezpieczenie środków jest znacznie większe dla nich. Mecze są na sztywno ustawiane w sobotę, jest dużo mniej przekładania, więc to też się wiąże z tym, że dużo trudniej pogodzić grę w pierwszej lidze z pracą zarobkową, jeśli ktoś pracuje w weekendy. No tych wyzwań jest znacznie, znacznie więcej niż w drugiej lidze, ale myślę, że damy radę.
1: Najpierw jednak krumska drużyna musi przejść baraże. Mecz odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 16 w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie przy ulicy Zawadzkiego 12. Zmieniamy dyscyplinę. Arka Gdynia przygotowuje się do znaczącego spadku przychodów po degradacji z PKO BP Ekstraklasy. Klub szacuje, że tylko z tytułów środków ligowych straci ponad 9 milionów złotych. To jednak nie koniec strat. W przyszłym sezonie niższe będą także wpływy z dnia meczowego ze względu na spodziewany spadek frekwencji, a także z kontraktów sponsorskich. Arka w sezonie 2025-2026 dysponowała rekordowym budżetem w historii klubu, sięgającym około 30 milionów złotych. Po spadku do niższej ligi wiadomo już, że podobnego poziomu finansowania nie uda się utrzymać. Sytuacja finansowa i sportowa klubu będzie jednym z głównych tematów posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbędzie się w czwartek 21 maja. Spotkanie ma podsumować kończący się sezon oraz nakreślić wstępne kierunki działań na kolejne rozgrywki. Z piłki nożnej przechodzimy do biegania. 64. bieg Westerplatte z większą pulą miejsc startowych i rekordowym zainteresowaniem. Organizatorzy zwiększyli limit uczestników do 5000 pakietów startowych. Na razie drogą elektroniczną zapisało się ponad 1500 osób. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 4000 miejsc rozeszło się w bardzo krótkim czasie, a lista startowa została zamknięta na kilka tygodni przed imprezą. W tegorocznej odsłonie uczestnicy ponownie pobiegną na 10-kilometrowej trasie, której start tradycyjnie wyznaczono w historycznym miejscu na Westerplatte, symbolicznym dla wybuchu II wojny światowej. Meta znajdzie się na terenie Polsat plus Arena Gdańsk. Bieg od lat ma nie tylko sportowy, ale i symboliczny wymiar. To hołd dla obrońców Wybrzeża z 1939 roku. Dla wielu zawodników to także najważniejszy start sezonu i efekt wielomiesięcznych przygotowań. 64. bieg Westerplatte odbędzie się w niedzielę 6 września 2026 roku o godzinie 10. Opłata startowa wynosi 80 zł.
2: Pogoda jest dzisiaj generalnie taka umiarkowana, czyli trochę chmur, trochę błękitu nieba. Temperatura bardzo nie jest niska, ale też nie jest wyjątkowo wysoka. Na termometrach oglądamy 13 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 18 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Mogą się pojawić przelotne opady deszczu miejscami, a na wschodzie regionu nawet lokalne burze, choć szansa nie jest na to specjalnie wysoka.

0: Zakupy nie kończą się przy kasie. Kończą się dopiero wtedy, kiedy wszystko trafia na swoje miejsce. I właśnie tu często robi się bałagan. Torby stoją w kuchni, część rzeczy ląduje na blacie, coś zostaje w przedpokoju, a po godzinie człowiek już nie pamięta, co właściwie kupił. Dobrym sposobem jest rozpakowywanie według kolejności. Najpierw lodówka i zamrażarka, potem produkty suche. Na końcu chemia, kosmetyki i rzeczy dodatkowe. Przy okazji warto od razu wyrzucić niepotrzebne opakowania zbiorcze i ustawić starsze produkty z przodu, a nowsze z tyłu. Dzięki temu jedzenie nie znika w szafkach i łatwiej zużyć to, co już było w domu. To drobiazg, ale bardzo praktyczny, bo rozpakowane zakupy nie tylko robią porządek w kuchni. One też zdejmują z głowy jedno z tych małych zadań, które lubią ciągnąć się przez pół dnia.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad?
3: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
5: Reklama.

świecie filmu sporo mówi się też o polskiej obecności na festiwalu w Cannes. W branżowych i filmowych komentarzach podkreśla się, że rodzimi twórcy są widoczni w różnych częściach tegorocznego programu. Pojawiają się nazwiska znane szerszej publiczności jak Maciej Musiał czy Paweł Pawlikowski, ale też osoby związane z produkcją, aktorstwem i zdjęciami. To ważne, bo Cannes nie jest zwykłym czerwonym dywanem do ładnych zdjęć. To miejsce, w którym buduje się międzynarodową uwagę wokół filmów, twórców i kolejnych projektów. Oczywiście media chętnie pokazują kreacje, premiery i gwiazdy, ale za tym stoi też konkretna praca branży. Dla rodzimego kina taka obecność ma znaczenie, bo pomaga wyjść poza lokalny obieg i przypomina, że nasi twórcy coraz częściej funkcjonują w rozmowie międzynarodowej. A przy okazji jest też ten show biznesowy element, który zawsze przy Cannes działa najmocniej. Trochę sztuki, trochę prestiżu, trochę fleszy i dużo rozmów o tym, kto właśnie zrobił ważny krok w stronę większej kariery. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Reklama.
4: Po utonięciu dwulatka w oczku wodnym dwie opiekunki są zatrzymane. Burze w pięciu województwach właśnie zaczyna obowiązywać alert. O zwycięstwie w trzeciej wojnie światowej opowiada spektakl, którego premiera już jutro. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w sprawie utonięcia dwuletniego chłopca w żłobku w Ząbkach. Zatrzymane kobiety mają 53 i 48 lat. Ciało chłopca odnaleziono wczoraj w oczku wodnym na terenie posesji, na której znajduje się placówka. Mimo reanimacji, także policji i ratowników, okazała się ona bezskuteczna. Aktualnie przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki. Burze przejdą dziś przez północno-centralną Polskę, ale wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie zaczynają obowiązywać. Ostrzeżenia obejmują obszar województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Od jutra ma poprawić się jakość informowania o jakości wody. To na mocy przepisów, które dostosowują polskie prawo do unijnych dyrektyw.

0: Mieszkańcy mają otrzymywać zdecydowanie więcej informacji o jakości dostarczanej wody, jej cenie i zużyciu. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków takich jak szkoły, szpitale czy hotele, mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
1: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
0: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu oraz bakterii Legionella. Ciało kobiety odnaleziono w gruzach budynku zawalonego w niemieckim Görlitz przy granicy z Polską. Dom zawalił się 2 dni temu. Odnaleziona to 25-letnia turystka z Rumunii, ale akcja poszukiwawcza 2 pozostałych osób trwa, w czym pomagają psy tropiące. Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, zawalił się w poniedziałek wieczorem. Z dotychczas niewyjaśnionych przyczyn niewykluczony jest wybuch gazu. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej. Po mszy w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym ceremonia pogrzebowa przeniesie się na Powązki Wojskowe. Artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 79 lat. Sezon w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie kończy się optymistycznie, niespodziewanym zwycięstwem Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej, bo taki właśnie tytuł ma spektakl powstały w koprodukcji z Teatrem Narodowym w Pradze. Za kulisy dwujęzycznej produkcji zajrzała Paulina Nawrocka.
2: No to jest historia, która się odbywa w niedalekiej przyszłości. Jakub Krofta, jestem reżyserem spektaklu. To jest historia, która się odbywa w jakimś takim luksusowym spa, które staje się na jakiś czas domem wybitnych mózgów, którzy mają jedno proste zadanie, przekonać Czechów i Polaków o tym, że są tak naprawdę jednym narodem i połączyć siły i jednak po prostu stawić opór wrogowi.
0: Premiera polsko-czeskiego spektaklu już jutro wieczorem na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki.
3: Michał Janusz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny na antenie Nord FM. Czy przy drogach prowadzących do Gdyni powinny pojawić się dwujęzyczne tablice z nazwą miasta po polsku i po kaszubsku? O tym zdecydują mieszkańcy. Mieszkańcy miasta będą mogli wypowiedzieć się w sprawie wprowadzenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku kaszubskim. Konsultacje prowadzone są na podstawie zarządzenia prezydent Gdyni, a zebrane opinie i sugestie mają być materiałem pomocniczym w dalszym procesie decyzyjnym. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, dla wielu mieszkańców to nie tylko kwestia samych tablic, ale też symbolicznego pokazania, że pamiętamy o historii i o ludziach, którzy współtworzyli Gdynię od samego początku, szczególnie teraz w roku stulecia naszego miasta. Ankieta zawiera 2 obowiązkowe pytania. Czy respondent popiera wprowadzenie dodatkowej nazwy miejscowości oraz czy mieszka w Gdyni? Uczestnicy konsultacji mogą również zostawić własne uwagi i sugestie dotyczące proponowanej zmiany. Formularz można wypełnić online za pośrednictwem strony konsultujemy.gdynia.pl albo osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych przy ulicy Żeromskiego 31 z wejściem od ulicy Derdowskiego. Ważna informacja dla podróżujących z powiatu lęborskiego. Kierowcy i mieszkańcy muszą przygotować się na kilkumiesięczne utrudnienia. Od poniedziałku 25 maja od godziny 12 zamknięty zostanie przejazd kolejowy we Wrześciu w ciągu drogi powiatowej numer 1307G. Powodem są planowane roboty inwestycyjne. Na odcinku objętym pracami obowiązywać będzie zakaz przejazdu. Na czas remontu wyznaczono i odpowiednio oznakowano objazd zgodnie z tymczasową organizacją ruchu. Utrudnienia mają potrwać do 31 sierpnia. Kierowcy i mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania w rejonie prowadzonych prac. Policjanci z Komisariatu Policji w Słupsku poszukują zaginionej 18-letniej Aleksandry Michewicz. Nastolatka po raz ostatni była widziana przez rodzinę w sobotę 16 maja. Zaginiona ma 18 lat, jednak z wyglądu może wyglądać na około 16. Ma 163 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i niebieskie oczy. Nie ma tatuaży ani innych znaków szczególnych. Osoby, które widziały Aleksandrę Michewicz lub mogą znać miejsce jej pobytu, proszone są o kontakt z policjantami pod numerem telefonu Komisariatu Policji w Słupsku albo z numerem alarmowym 112. Straszący od lat budynek dawnego sanatorium Zdrowie w gdyńskim Orłowie zostanie rozebrany. Jak mówi rzecznik wojewody pomorskiej Krystian Kłos, wydana została pozytywna decyzja dotycząca rozbiórki 5-kondygnacyjnego budynku.

0: została wydana po przeanalizowaniu dokumentacji złożonej przez inwestora i stwierdzeniu jej kompletności oraz zgodności z obowiązującym prawem. Przypomnę, że wojewoda nie ma tutaj dowolności w wydawaniu takich decyzji. Jeżeli wszystkie przesłanki ustawowe, prawne są spełnione, to wojewoda jest zobligowana, żeby taką decyzję wydać i tutaj nie ma możliwości swobodnej oceny takiego wniosku.
1: Równocześnie wojewoda pomorska wydała pozytywną decyzję dotyczącą budowy budynku zamieszkania zbiorowego z lokalami użytkowymi przeznaczonymi do zamieszkania tymczasowego, świadczącymi usługi hotelarskie wraz z parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Na razie inwestor nie chce zdradzać planów dotyczących nowego budynku. Sanatorium w Orłowie powstało w 1962 roku. Początkowo miało 3 kondygnacje, jednak ze względu na duże zainteresowanie zostało rozbudowane. Dom profilaktyczno-wypoczynkowy Zdrowie funkcjonował do 2005 roku. Powodem jego zamknięcia miała być osuwająca się w pobliżu skarpa. Od ponad 20 lat obiekt stoi pusty i niszczeje. Południe zostawiamy już za sobą i wchodzimy w tą drugą, cieplejszą część dnia. Dziś na termometrach 13 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 18 w Wejherowie, Redzierumie, Gnieminie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Ciśnienie około 1022 hektopaskale. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, a na niebie również umiarkowana ilość chmur. Miejscami mogą się dziś pojawić lekkie opady deszczu i miejscami może zagrzmieć.

0: prosto.
1: Stare programy telewizyjne mają w sobie coś znajomego. Nawet jeśli realizacyjnie wyglądają już trochę inaczej niż współczesna telewizja, wiele osób chętnie do nich wraca. Chodzi o prowadzących, czołówki, scenografię, żarty, tempo rozmów i ten charakterystyczny klimat czasów, w których oglądało się telewizję trochę inaczej. Bez przewijania, bez wyboru z katalogu, bez sprawdzania 5 platform naraz. Program był wtedy o konkretnej godzinie i tyle. Albo się zdążyło, albo później zostawały opowieści innych. Dziś fragmenty dawnych teleturniejów, talk show, seriali i kabaretów świetnie żyją w internecie. Czasem wracają jako sentyment, czasem jako mem, a czasem jako przypomnienie, że rozrywka nie zawsze musiała być idealnie wygładzona. W tych starych nagraniach jest sporo luzu i przypadkowości. I może dlatego tak dobrze się je ogląda. Nie udają perfekcji, po prostu przypominają, jak kiedyś wyglądało wspólne siedzenie przed telewizorem.
2: No, no, no.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie?

0: Spotkanie w kameralnym gronie. Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
4: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
5: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
6: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
7: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
6: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
8: Reklama.

Wspomniałam już dziś o Tańcu z Gwiazdami, który nawet po finale nie schodzi całkiem z radarów. Oficjalnie zapowiedziano kolejną edycję programu. Show ma wrócić jesienią, a to oznacza, że przed widzami znowu kilka miesięcy typowania nazwisk, domysłów i rozmów o tym, kto powinien wejść na parkiet. To jest już stały element życia tego formatu. Najpierw są spekulacje, potem prezentacja uczestników, później pierwsze treningi, oceny jurorów, emocje w sieci i oczywiście klasyczne spory, czy ktoś odpadł za wcześnie. Program od lat prowadzą Paulina Sykut-Jerzyna i Krzysztof Ibisz. A ostatnia edycja przypomniała, że taniec w telewizji nadal potrafi łączyć rozrywkę, sportowy wysiłek i czysty show biznes. Dla gwiazd to często nie tylko przygoda, ale też mocny medialny test. Kamera widzi postępy, stres, potknięcia i charakter, a widzowie bardzo szybko decydują, komu kibicują, komu nie wierzą i kto ich zdaniem ma w sobie ten błysk, który może zaprowadzić aż do finału.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

Odbyła się premiera spektaklu Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia, a teatr zapowiada też kolejne wydarzenia w Gdańsku i poza nim. To ciekawy temat, bo teatr coraz częściej nie funkcjonuje już tylko jako wieczorne wyjście na jeden tytuł. Wokół spektakli pojawiają się spotkania, rozmowy, konteksty i działania, które przyciągają różną publiczność. Jedni przychodzą dla aktorów, inni dla tekstu, jeszcze inni dlatego, że lubią sprawdzić, co nowego dzieje się na scenie. Gdańsk ma silne zaplecze teatralne, a Teatr Wybrzeże od lat jest jednym z jego najważniejszych punktów. Taka premiera przypomina, że kultura żyje nie tylko wtedy, gdy trafia na czerwony dywan. Czasem najciekawsze rzeczy dzieją się wieczorem na scenie, gdzie widownia siada blisko historii i przez 2 godziny sprawdza, czy opowieść naprawdę ją wciągnie.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki. Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Na antenie Radia Norda FM czas na kulturalną podróż. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Belona znów królową Zatoki Puckiej. Już w ten weekend Puck zamieni się w stolicę pomorskich tradycji rybackich, a wszystko za sprawą Belonady. Wydarzenia, które od lat przyciąga nie tylko wędkarzy, ale całe rodziny i turystów spragnionych regionalnego klimatu. Jest to już 20. edycja tego wydarzenia. Już 23 i 24 maja nad Zatoką Pucką będzie można poczuć prawdziwy smak Kaszub i zobaczyć jedną z najbardziej widowiskowych ryb Bałtyku. Belona słynie nie tylko ze smaku, ale też z efektownych połowów. Zacięta na haczyk potrafi wyskakiwać wysoko nad wodę, dostarczając emocji zarówno zawodnikom, jak i widzom spacerującym po nabrzeżu. Belona, ryba z charakterem, jest jednak coraz rzadszym trofeum wędkarskim. Prawdziwi wędkarze po złowieniu ryby i udokumentowaniu tego faktu wypuszczają ją na wolność. W sobotę o godzinie 13.30 rozpoczną się zawody wędkarskie. Uczestnicy powalczą o nagrody dla najlepszego zawodnika, najlepszej drużyny oraz za złowienie najdłuższej belony. A jest o co walczyć. Rekord Polski tej ryby to aż 87 cm. Organizatorzy zaznaczają, że belonada to jednak coś więcej niż rywalizacja. To wydarzenie, które przypomina o rybackich korzeniach Pomorza i integruje mieszkańców regionu. Organizatorzy przygotowali koncerty, konkursy i atrakcje dla całej rodziny. Na scenie wystąpią m.in. Pucka Orkiestra Dęta, zespół Atlantyda oraz kapela kaszubska Czarne Kapelusze. Nie zabraknie też lokalnych smaków. Na stoiskach będzie można spróbować świeżej i wędzonej belony, a także regionalnych przysmaków i produktów rękodzielniczych. Organizatorzy podkreślają, że to idealna okazja, by spędzić weekend nad morzem, poczuć atmosferę kaszubskiego portu i zobaczyć, jak żywe są rybackie tradycje regionu. Finał i

Ogłoszenie wyników zaplanowano na niedzielę. Wydarzenie będzie miało miejsce 23 i 24 maja, a my słyszymy się już na następnych informacjach kulturalnych o godzinie 16:45.

Hasła to jedna z tych rzeczy, o których przypominamy sobie dopiero wtedy, kiedy nagle nie działają, a wtedy zaczyna się klasyka. Próbowanie starego hasła, nowego hasła, hasła z wielką literą, hasła bez wielkiej litery i tego jednego, które na pewno było właściwe ta staj. Dlatego warto zrobić z tym porządek. Najlepiej używać menedżera haseł, który pozwala zapisywać mocne, różne hasła do różnych kont. Jeśli ktoś woli prostsze rozwiązanie, przynajmniej najważniejsze loginy powinny być zapisane w bezpiecznym miejscu, a nie na przypadkowej kartce przy komputerze. Bardzo ważne jest też włączenie dodatkowego potwierdzania logowania tam, gdzie to możliwe, szczególnie przy poczcie, bankowości i mediach społecznościowych. Jedno hasło do wszystkiego to wygoda tylko do momentu, kiedy coś pójdzie nie tak. Lepiej poświęcić chwilę na porządek teraz, niż później odzyskiwać konto z miną człowieka, który właśnie przegrał pojedynek z własną pamięcią.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
5: Po tragicznej śmierci dwulatka w żłobku dwie opiekunki zatrzymane. Równego wieku przejścia na emeryturę dla wszystkich chce minister funduszy. Gdynia chce dwujęzyczności. Na ulicach chodzi o tablice z napisami. Trwają konsultacje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety mają 53 i 48 lat. Do tragedii w placówce, w której pracują, doszło wczoraj. Niespełna dwuletni chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie należącym do żłobka. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn rozpoczyna liderka Polski 2050 i minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
6: Ja zaczęłam rozmowę o wieku emerytalnym, dlatego że to jest sprawa dzisiaj bardzo poważnie równościowa. Jest ogromna nierówność. Jak mówimy o nierównościach w Polsce na rzecz kobiet, to mówmy też otwarcie o nierównościach, które spotykają mężczyzn. Ktoś się musi odważyć wreszcie o tym mówić, no to może kobiecie łatwiej, więc odważam się o tym mówić.
5: Podczas objazdu po kraju Pełczyńska-Nałęcz chce o tym rozmawiać z Polakami, a potem w rządzie koalicja rządząca odcina się jednak od tych pomysłów, tak mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
7: Nie ma tego tematu. Myśmy bardzo twardo wypowiedzieli się na temat wieku emerytalnego jakiś czas temu i dla nas ustalenia, które dotyczą swego rodzaju umowy społecznej, są niezmienialne, także nie będzie ani dyskusji.

0: na ten temat, ani nie będzie żadnych zmian.
1: Politycy większości partii unikają tematu wieku emerytalnego. Pamiętają historię pierwszego rządu PO, który wiek emerytalny podniósł, a później poniósł wyborczą porażkę. Nieudaną reformę wieku emerytalnego zlikwidował później rząd PiS. Do trzęsienia ziemi doszło rano we Włoszech. Do wstrząsu magnitudzie 4,4 doszło w rejonie Pól Flegrejskich koło miasta Pozzuoli na południu Włoch. Wstrząs był odczuwalny w kilku dzielnicach Neapolu, Tamwi i w okolicznych miejscowościach zamknięto szkoły. Szkody są niewielkie. Tylko 15 minut będą przeznaczać na wystąpienia medialne czołowi tenisiści świata. To ich protest przed startem Rolanda Garrosa. Chodzi o pieniądze, o czym więcej Przemysław Pozowski.
2: Kwadrans, który zawodnicy i zawodniczki zamierzają poświęcić mediom, ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody. A najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata, w tym Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, domagają się korzystniejszego dla graczy podziału środków. I nie chodzi bynajmniej tylko o tych stopu światowych rankingów, ale też o zawodników z dalszych miejsc, którzy nierzadko, by brać udział w turnieju, muszą z niektórych udogodnień rezygnować, mówi nasza tenisistka Katarzyna Kawa.
3: Chciałabym, żeby jeździł ze mną fizjoterapeuta dużo częściej, a nie jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeździć z 2-3-osobowym teamem. To po prostu się nie skleja.
2: Sportowcy zwrócili się do organizatorów turniejów wielkoszlemowych, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% ich przychodów na nagrody pieniężne.
1: Gdynia rozpatruje pomysł wprowadzenia dwujęzycznych tablic z nazwą miejscowości. Konsultacje w sprawie polsko-kaszubskich napisów potrwają do 10 czerwca. Jak podkreślają władze miasta, inicjatywa wpisuje się w obchody stulecia Gdyni oraz podkreśla kaszubskie korzenie miasta i jego silny związek z regionalnym dziedzictwem kulturowym. W lipcu Gdynia będzie gospodarzem 27. Światowego Zjazdu Kaszubów.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie zaprasza przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na bezpłatne spotkanie warsztatowe. To będzie poświęcone narzędziu wspierającemu rozwój firmy i podejmowaniu trafniejszych decyzji biznesowych. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, co realnie wpływa na rozwój przedsiębiorstwa, poznają mocne strony swojej firmy oraz obszary wymagające wzmocnienia, otrzymają raporty z czytelnymi wynikami i rekomendacjami działań, a także uporządkują wiedzę o swojej firmie w 6 kluczowych obszarach, m.in. cyfryzacji, rozwoju produktów czy zarządzaniu. Spotkanie odbędzie się 15 czerwca o godzinie 10 w sali numer 104 Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Zgłoszenia chęci udziału można przesyłać do dnia 8 czerwca za pomocą formularza opublikowanego na stronie wejherowo.praca.gov.pl. Przedsiębiorcy z powiatu lęborskiego ponownie spotkają się w ramach Forum Przedsiębiorców Powiatu Lęborskiego. Trzecia edycja wydarzenia odbędzie się we wtorek 26 maja w Branżowym Centrum Umiejętności w Lęborku. Początek zaplanowano na godzinę 9. Organizatorzy zachęcają do udziału właścicieli firm, osoby planujące rozpoczęcie działalności oraz wszystkich zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości i rozwoju biznesu. W programie przewidziano otwartą dyskusję z uczestnikami, którą poprowadzi starosta lęborski Tomasz Litwin. Podczas forum zaplanowano także dwie prelekcje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości finansowego wsparcia dla firm. Brygida Maszota z Kancelarii Rachunkowej w Lęborku przedstawi zagadnienia związane z wyborem formy działalności, od jednoosobowej działalności gospodarczej po spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z kolei Wioletta Labuda z Banku Rumia Spółdzielczego opowie o dostępnych narzędziach wspierających rozwój przedsiębiorstw. Organizatorzy podkreślają, że forum ma być nie tylko okazją do zdobycia wiedzy, ale także miejscem wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów biznesowych. Po części prelekcyjnej zaplanowano czas na rozmowy i networking. Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszego zgłoszenia poprzez formularz internetowy. Sąd Rejonowy w Słupsku po raz drugi zaprasza mieszkańców na Noc Sądów. Wydarzenie odbędzie się 22 maja w godzinach od 17 do 21 i będzie częścią ogólnopolskiej akcji przybliżającej działanie wymiaru sprawiedliwości. Organizatorzy chcą pokazać, że sąd nie musi być miejscem odległym i niezrozumiałym. W programie przygotowano panele, warsztaty, pokazy oraz atrakcje edukujące dla młodzieży i dorosłych. O godzinie 17.15 w jednej z sal rozpraw odbędzie się panel Nie lajkuj hejtu z udziałem Przemysława Kacy i kuratora sądowego Łukasza Wirkusa. O 18.30 zaplanowano symulację historycznego procesu polskich lotników z 1936 roku. Przez cały wieczór uczestnicy będą mogli spotkać się z przedstawicielami zawodowymi zawodów prawniczych, m.in. z prokuratorem, komornikiem, notariuszem, radcą prawnym, adwokatem, kuratorem sądowym i mediatorem. W programie znalazła się także gra terenowa Spadek, pokazująca, jak załatwić

0: sprawę spadkową w sądzie rejonowym. Dla starszej młodzieży i dorosłych przygotowano projekcję filmu o historii wykonywania kary śmierci w Słupsku. Przed budynkiem sądu służba więzienna, policja oraz szkoła policji zaprezentują sprzęt, umundurowanie i techniki kryminalistyczne. Na korytarzach będzie można obejrzeć wystawę prac plastycznych. Ważna informacja dla trójmiejskich kierowców. W najbliższy weekend w Gdyni kręcony będzie serial, co spowoduje utrudnienia na drogach. Od 23 maja w kilku lokalizacjach w Gdyni zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany związane są z realizacją kolejnych odcinków serialu Zatoka Szpiegów. W związku ze zdjęciami filmowymi od 23 do 27 maja całkowicie zamknięta będzie ulica 3 maja na odcinku od 10 lutego do ulicy Batorego. Od 24 do 26 maja całkowicie zamknięta będzie również ulica Batorego od skrzyżowania z ulicą 3 maja do parkingu włącznie. Aktualne informacje na omawiany temat znajdziecie na stronie zdz.gdynia.pl. Najwyższe temperatury mniej więcej teraz dla dzisiejszego dnia możemy zobaczyć na termometrach. Jakiegoś strasznie wielkiego szału nie ma upałów, ale jest dość ciepło. 13 stopni Dębki, Władysławowo, Łebołska to najniższa temperatura w regionie. 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 18 w Wejherowie, Redzie, Rubi, Gniewinie, Luzinie i 19 stopni Celsjusza w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Gdzieniegdzie mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, chmur trochę na niebie się utrzymuje, ale błękit też jest obecny.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

Kulisy pracy znanych osób często interesują nas bardziej niż oficjalne występy. Chcemy wiedzieć, jak wygląda dzień aktora na planie, co robi prowadzący przed wejściem na antenę, ile trwa przygotowanie do koncertu i czy gwiazdy naprawdę mają tyle luzu, ile widać na zdjęciach. To działa, bo pokazuje rozrywkę od bardziej ludzkiej

lekkiej strony. Nagle okazuje się, że za krótkim występem stoi próba, makijaż, stres, powtórki, zmęczenie i cała ekipa, której nie widać w kadrze. Dlatego tak dobrze oglądają się materiały zza kulis, relacje z garderoby czy krótkie nagrania z przygotowań. One nie muszą zdradzać wielkich tajemnic, wystarczy, że pokazują kawałek świata, do którego normalnie nie mamy dostępu. I chyba właśnie dlatego show biznes tak dobrze żyje w mediach społecznościowych. Oficjalny występ ogląda się raz, a kulisy potrafią dopowiadać historię jeszcze długo po nim.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726

0: 4004.
1: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
2: Reklama.

Tarnowska Nagroda Filmowa ma w tym roku jubileuszową 40. edycję. I to dobry moment, żeby przypomnieć, jak ważne są takie festiwale dla polskiego kina. W programie są projekcje konkursowe, spotkania z twórcami, wydarzenia edukacyjne, seanse plenerowe i propozycje dla młodszych widzów. Organizatorzy zapowiadają blisko 60 wydarzeń, więc nie jest to tylko kilka pokazów dla najbardziej zagorzałych kinomanów. To raczej pełny filmowy tydzień, podczas którego można zobaczyć polskie produkcje, porozmawiać o nich i przy okazji sprawdzić, jakie tytuły najmocniej działają na publiczność. W konkursie pojawiają się m.in. Chopin, Dobry Chłopiec, Franz Kafka i Wielka Warszawska. Takie festiwale mają też swoją showbiznesową stronę, bo przy filmach zawsze pojawiają się nazwiska aktorów, reżyserów i twórców, o których później mówi się szerzej. Tarnów przez chwilę staje się więc nie tylko miejscem seansów, ale też miejscem, gdzie polskie kino można obejrzeć z bliska, bez czerwonego dywanu na pokaz, za to z prawdziwą rozmową o filmach.

taśma klejąca, zapalniczka do świeczek, baterie, ładowarka, miarka, długopis, mały śrubokręt. Najprościej stworzyć jedną szufladę albo pudełko na drobiazgi użytkowe. Nie chodzi o wrzucanie tam wszystkiego, tylko o konkretny zestaw rzeczy, po które często sięgacie. Warto je trzymać razem, bo wtedy nie trzeba przeszukiwać kuchni, biurka i przedpokoju za każdym razem, gdy chcecie przeciąć metkę albo wymienić baterię w pilocie. Dobrze działa też zasada odkładania od razu po użyciu. Brzmi banalnie, ale właśnie tu najczęściej zaczyna się problem. Rzecz użyta tylko na chwilę potrafi potem przez tydzień udawać element wystroju na półce. Jedno miejsce dla domowych drobiazgów naprawdę oszczędza czas. I nerwy, zwłaszcza wtedy, kiedy nożyczki są potrzebne dokładnie teraz, a nie po małym śledztwie rodzinnym.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W automobil Wejherowo

0: zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.

Poznański Malta Festiwal wraca w czerwcu i znowu ma objąć kilka różnych dziedzin. Od teatru i tańca po muzykę, kino, działania społeczne oraz projekty w przestrzeni publicznej. To ważne, bo Malta od lat nie jest festiwalem jednego typu wydarzeń. Bardziej przypomina miejski program, w którym można wybrać coś dla siebie. I nie trzeba być specjalistą od sztuk performatywnych, żeby wejść w ten klimat. Część osób przyciągają spektakle, część koncerty, część po prostu lubi, kiedy miasto przez kilka dni działa trochę inaczej niż zwykle. Poznań ma z Maltą długą historię, a tegoroczna edycja zapowiadana jest jako międzynarodowa przestrzeń spotkania różnych form sztuki. Dla widzów to dobry pretekst, żeby nie traktować kultury jak wydarzenia od święta. Można przyjść na jeden punkt programu, zostać na dłużej, sprawdzić coś nietypowego i wyjść z poczuciem, że miasto ma więcej warstw niż codzienna trasa do pracy, sklepu i domu.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
2: Po utonięciu dziecka w żłobku pod Warszawą przesłuchano świadków. Sadownicy narzekają na efekt przymrozków i suszy i mówią o pogromie. Maturzyści po raz ostatni w tym roku piszą egzaminy. Dziś sporo języków w każdym wydaniu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Niespełna dwuletni chłopczyk został wczoraj znaleziony na terenie placówki w oczku wodnym. Mimo reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
3: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
2: W sprawie zostali przesłuchani pierwsi świadkowie. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. O pogromie mówią sadownicy po tegorocznej zimie. Według nich w każdym gatunku upraw owoców zbiory będą niższe, nie tylko od zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat. To efekt przymrozków i suszy. Niekorzystne warunki pogodowe zniszczyły znaczną część upraw owoców według plantatorów i handlarzy. Na dobre ceny trudno będzie liczyć, bo większość towaru przyjedzie z zagranicy, o czym więcej Tomasz Fęska.
4: Tylko w nielicznych częściach kraju straty są mniejsze niż pierwotnie zakładano. W większości mogą się jeszcze pogłębić, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
5: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki, w jabłkach.
4: Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mi mieszkańcy Czerska niedaleko Góry Kalwarii.
6: Owoc wymarzł. Nie ma nic. Rzodkwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic. Powiem panu tak, gorsze były te mrozy niż ta susza.
7: To jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. O tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
4: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej.
2: Naukowcy alarmują lodowce Pamir w Tadżykistanie.

0: topnieją szybciej niż zakładano, także na wysokościach przekraczających 5000 metrów nad poziomem morza. Według badaczy proces może zagrozić bezpieczeństwu wodnemu milionów ludzi w Azji Centralnej, ale eksperci podkreślają, że skutki zmian klimatu w Pamirze mogą wykraczać daleko poza samą Azję Centralną, wpływając na bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne i migracyjne całego regionu euroazjatyckiego. W ostatnim dniu pisemnych matur, dziś w planach egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym, to egzamin obowiązkowy dla abiturientów ze szkół lub klas dla mniejszości narodowych. Chętni mogą go także zdawać na poziomie rozszerzonym, a na zakończenie sesji pisemnych matur, dziś jeszcze w rozpisce, także egzamin z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych, do których przystępują absolwenci klas dwujęzycznych. Wyniki matur poznają 8 lipca. Ponad 600 wydawców z 33 krajów świata pojawi się w Warszawie. Trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Orel.
1: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
0: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
2: Te informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowo będzie świętować. Już tylko kilka dni dzieli nas od tegorocznego Dnia Jakuba. Obchody 383. rocznicy urodzin Wejherowa rozpoczniemy w najbliższą sobotę o godzinie 18.30. Na scenie wystąpi wtedy zespół Ex Manam z największymi przebojami Manam. O godzinie 20.00 hejnałem miasta oraz symbolicznym wystrzałem z armaty rozpocznie się część oficjalna wydarzenia. W jej trakcie Krzysztof Hildebrandt, prezydent miasta Wejherowa, wręczy nagrody mieszkańcom miasta za działalność społeczną, kulturalną, sportową oraz wkład w rozwój miasta i lokalnej społeczności. Finałem Dnia Jakuba będzie koncert Dawida Kwiatkowskiego, który rozpocznie się o godzinie 21.00. Pełen harmonogram wydarzenia znajdziecie na plakacie opublikowanym chociażby na oficjalnym facebookowym profilu Urzędu Miasta Wejherowo. W Lemborku odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Emerytów, i osób niepełnosprawnych w Lemborku. Spotkanie zgromadziło członków stowarzyszenia oraz gości z różnych miejscowości powiatu lemborskiego. Była to okazja do integracji, wspólnych rozmów oraz podkreślenia znaczenia wzajemnego wsparcia i budowania otwartego społeczeństwa. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów i organizacji społecznych. Miasto Lembork reprezentował zastępca burmistrza Krzysztof Król, natomiast powiat lemborski wicestarosta Adrian Wenta. Samorządowcy skierowali do uczestników życzenia zdrowia, siły i codziennej życzliwości. Spotkanie otworzył prezes stowarzyszenia Zenon Gawryło, który przywitał wszystkich zgromadzonych gości. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele kół działających w Łebie, Wicku, Mostach i Lubowidzu. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych od ponad 4 lat prowadzi działania na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnością. Organizuje wydarzenia kulturalne, artystyczne i turystyczne, a także integruje lokalne środowisko i reprezentuje interesy swoich członków wobec instytucji oraz władz samorządowych. Organizatorzy podkreślali, że obchody były nie tylko okazją do wspólnego świętowania, ale także przypomnieniem o potrzebie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. W Urzędzie Gminy Redzikowo odbędzie się otwarty dzień profilaktyczny. Wydarzenie zaplanowano na piątek 22 maja w godzinach od 10 do 14 w sali konferencyjnej urzędu. Na odwiedzających czekać będą stoiska instytucji i organizacji zajmujących się zdrowiem oraz profilaktyką. Swoją ofertę REP zaprezentują m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia. Na miejscu będzie można wyrobić kartę EKUS. Obecni będą także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stomijnego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku, Słupskiego Stowarzyszenia Amazonka oraz Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo. Uczestnicy będą mogli m.in. skorzystać z pomiaru składu masy ciała, uzyskać informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej oraz dowiedzieć się, jak prawidłowo badać piersi i jądra przy użyciu fantomów i specjalnego sprzętu. Centrum Usług Społecznych będzie dostępne w godzinach od 10 do 12. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców oraz osoby odwiedzające urząd do skorzystania z przygotowanych stoisk. Projekt Wspólny Dom otrzymał dofinansowanie. Inicjatywa realizowana jest przez Muzeum Emigracji w Gdyni. Projekt Wspólny Dom w szczególności obejmuje członków ukraińskiej społeczności migracyjnej i uchodźczej z Trójmiasta, Gdyni, Gdańska i Sopotu, a także mieszkańców lokalnej społeczności. Celem inicjatywy jest budowanie dialogu, spójności społecznej i wzajemnego zrozumienia między migrantami, uchodźcami a społecznością przyjmującą. Projekt angażuje kilka wzajemnie uzupełniających się

grup odbiorców i odbiorczeń, których potrzeby są zaspokajane poprzez wsparcie psychologiczne, działania kulturalne, edukacyjne i środowiskowe. Główną grupę docelową stanowią migranci, migrantki i uchodźcy, czyli dorośli, rodzice, młodzież, artyści, którzy są w trakcie adaptacji do nowego środowiska społecznego, kulturowego i językowego. Projekt realizowany jest ze środków Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. Kwota dofinansowania wynosi 100 tysięcy złotych. Trzynaście stopni Celsjusza dzisiaj nam towarzyszy na termometrach w pasie nadmorskim Dębki, Władysławowo, Łebałuska, w pozostałych miejscach nieznacznie cieplej. 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 18 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewnie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przelotne opady deszczu są dzisiaj w programie, choć szansa na nie, trzeba przyznać, nie jest specjalnie wysoka. Jeszcze niższa jest szansa, ale jest, że może nam dzisiaj miejscami zagrzmieć. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie tej burzy może być porywisty. Norda FM.

A za chwilę w naszym studiu radiowym gość dnia. Rozmowa na temat aktualnych wyzwań i wydarzeń z naszego regionu. Nie przegapcie! I ode mnie to już wszystko, co przygotowałam w ramach naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję Wam bardzo, że byliście. Życzę Wam przyjemnej reszty dnia i już teraz zapraszam na jutro. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
4: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie! Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje

0: oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
1: Reklama. Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest Szymon Kolb, czyli uczeń powiatowego zespołu szkół nr 1 w Wejherowie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: No i uczeń to jest jedno, ale powinniśmy chyba to zacząć od tego najważniejszego, czyli laureat Olimpiady Wiedzy o Filmie Ogólnopolskiej. No i to jest chyba to, czym można się pochwalić, bo nie ukrywajmy, bycie laureatem jakiejkolwiek olimpiady to jest bardzo już duże wyróżnienie, a wiedza o filmie to jest też bardzo specyficzna chyba troszkę dziedzina.
2: Owszem, zdecydowanie mniej osób bierze udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie, ale nadal sporo. To jest 200 albo 300 osób do pierwszego etapu, w drugim to już mamy chyba 70. Laureatów jest tylko 12, ale no sama grupa wyjściowa nadal jest dość spora.
1: No i jesteś w gronie tych najlepszych. Co to znaczy, że ty wiesz o filmie najwięcej w kraju wśród oczywiście młodych ludzi, bo nie przesadzajmy, pewnie są tacy, którzy jeszcze się mogą pochwalić większą wiedzą na przestrzeni wielu lat.
2: No już na samej olimpiadzie zająłem dopiero tam 7 miejsce, więc wiem, że szóstka na pewno lepszych. Ale wiedzieć dużo o filmie w moim wieku to wcale nie jest wiedzieć aż tak dużo. Po prostu jesteś trochę lepszy niż po prostu średnia społeczeństwa.
1: No nie, no przecież jak się ciebie przed chwilą zapytałem o Emira Kusturica, to nie wiedziałeś. No to już jeden punkt z plecy, sorry. No dobra, ale przede wszystkim skąd taka pasja w ogóle? Skąd to zamiłowanie do filmu, bo... Okej, seriale, teraz żyjemy krótkimi treściami przecież, no już nie mówiąc o jakichś rolkach, o innych rzeczach. Do filmu trzeba przysiąść, trzeba spędzić te półtorej, dwie godziny, jeżeli mówimy oczywiście o lekkich filmach, bo filmy, które są konkretniejsze, gdzie już jest historia, fabuła taka bardziej rozwiązana, to przecież powiedzmy sobie szczerze, pełne skupienie, no i trzy godziny czasem bite.
2: U mnie trzeba podzielić na trzy etapy. Najpierw takie lekkie zainteresowanie popkulturą, potem głębsze popkulturą i dopiero potem przyszły filmy. Pierwszy etap to kuzynka pokazała mi Gwiezdne Wojny. To było wow, kosmos, miecze świetne, co się dzieje. I potem przez następne kilka lat. Po prostu tylko Gwiezdne Wojny, nic innego nie oglądałem. Wtedy tam jeszcze doszły jakieś Marvele, DC, tego typu rzeczy. I zacząłem też czytać książki. A potem już tak zbliżając się do tego trzeciego etapu, zacząłem czuć, że są inne rzeczy. Co nie, też trzeba spróbować. I tak sobie zacząłem jakieś nadrabiać, właśnie też lżejsze filmy głównie, ale też jakieś animacje, czasem coś cięższego wleciało i pewnego dnia wieczorem uznałem, że dobra, obejrzeć jakieś dwa dłuższe, jakieś takie poważne filmy, że tak ujmę. I wtedy padło na Ojca Chrzestnego i Skazanych na Shawshank, bo były dwoma najlepszymi filmami na Filmwebie, no od czego trzeba zacząć. I obejrzałem, tak skończyły się napisy końcowe w Shawshanku, bo to oglądałem jako drugie, tak. Patrzyłem na ten ciemny już ekran, na ten telewizor, miałem takie, okej, to jest to. Jakby teraz film. Najpierw, zanim obejrzałem te dwa filmy, to chciałem być kosmonautą, nie. Chciałem kosmonautykę studiować.
1: Science fiction, tak, Gwiezdne Wojny bardzo mocno się zakojarzył, zakorzeniły w tobie.
2: Tak, wtedy przyszła druga klasa, obejrzałem te dwa filmy i 180 stopni po prostu na film. Tylko to, od tego momentu.
1: No ale 180 stopni znaczy, że science fiction już odeszło trochę na bok i weszło inne kino, czy science fiction dalej gdzieś tam w duszy bardzo mocno gra?
2: Gra bardzo mocno, ale no rzeczywiście już trochę bardziej z boku. Teraz raczej takie, nazwijmy to w miarę poważne kino. Mimo wszystko to science fiction to nadal jest perełka dla mnie.
1: Ja też pytam właśnie, no bo science fiction to jest zupełnie inne kino, tak? Tam jest inna historia, tam jest jednak w dużej mierze zabawa, pokazywanie innego świata. Oczywiście są też kwestie związane z jakąś treścią głębszą, tak? Ale no, efekty specjalne, to wszystko to jednak robi to, że to jest bardzo widowiskowe, a nie do końca inne poważniejsze filmy bazują na tych emocjach, czyli na wielkich rzeczach, które się dzieją, tylko często właśnie na tej treści.
2: Znaczy, uważam, że chyba nie możemy tak dzielić kina na zasadzie widowiskowe i poważne, bo widowiskowe kino też może być poważne, rzadko tak się dzieje, jakby bądźmy szczerzy. Widowiskowe kino raczej chce na siebie zarobić, a poważne kino raczej chce po prostu coś pokazać, ale nie możemy stawiać takiej granicy, że coś jest

0: duże, to jest złe i to nie można o nim mówić w jakiś szerszy sposób. No jednak większość opowieści, zarówno tych poważniejszych i tych mniej poważnych, jest w jakiś sposób się plasuje w tym monomicie Campbella, co nie? To mimo wszystko jest jakaś podobny schemat i po prostu wkładamy w to inne historie, inne emocje, inny przekaz.
1: No ale tak czy siak, to jest jedna z głównych emocji. No kino, które zakorzeniło nam się już przecież kilkadziesiąt lat temu, ponad setkę, prawdę mówiąc, no bardzo mocno jednak zmieniło nam postrzeganie świata, sprawiło, że no troszkę otworzyliśmy się na te wizje właśnie za pomocą reżysera, za pomocą tego, co jest przedstawione na tym ekranie. Bardzo mocno przecież nam się to wszystko rozwinęło, no i zarazem ty... Tak podchodząc jeszcze do tych kwestii samej olimpiady nawet i wiedzy o filmie, no to nie jest tylko wiedza na zasadzie, który film jest, że tak powiem, najwyżej w rankingu i trzeba go obejrzeć, tylko to jest bardzo szeroka wiedza, bo przecież mamy i kino ambitne, mamy no wiele różnych rodzajów kin, które no często, powiedzmy sobie, na srebrnym ekranie nie do końca możemy zobaczyć, co nie znaczy, że są mniej wartościowe.
0: Zgadzam się. I tutaj rzeczywiście znowu kino ambitne jest kinem ambitnym. To jest bez... nie mogę się zgodzić. Ale w każdym kinie mogę znaleźć to, co chcę. Jeśli odpalę jakiś, dajmy na to rzeczywiście jakiś taki mierniejszy film, nadal jeśli szukam czegoś, to jestem w stanie znaleźć tą wartość, której szukam, którą chciałbym jakoś przeanalizować. Ale rzeczywiście to muszę włączyć film i poszukać czegoś, co mnie uderzy. Czegoś, nad czym chcę pomyśleć. Zdecydowanie te ambitniejsze filmy bardziej zachęcają do tego myślenia niż, dajmy na to, Avengersi, ale w Avengersach też jestem w stanie znaleźć coś, nad czym chciałbym pomyśleć czasem.
1: No powiedzmy szczerze, rozrywka to też jest ważna sprawa naszego życia. Odcięcie się troszkę od trudnych tematów, przejście do właśnie czegoś, co nam troszkę zresetuje nas, powiedzmy. To jest też ważna kwestia i tutaj kino stanowi bardzo dużą siłę, jeżeli chodzi o rozrywkę.
0: No to jest niesprzeczalny fakt, jednak kino od początku było rozrywką, tak? Na samym początku tworzenia kina, gdzie w zasadzie filmy miały po tych kilka minut, może nawet kilkadziesiąt sekund, to po prostu przez większość ludzi, szczególnie tych z wyższych sfer, no to była po prostu głupia rozrywka dla mas, którzy mogli sobie pójść za te grosze, które mieli i obejrzeć krótki filmik, coś czego dotąd nie widzieli.
1: A teraz siedzimy w kinach, oglądamy często właśnie niekończące się wręcz historie, ale powiedz mi też bardzo ważna rzecz, bo to, do czego dążymy, czyli zacząłeś oglądać filmy, pewnie tak jak wszyscy na początku, z czystej gdzieś tam ciekawości, ale teraz już, kiedy no nawet przygotowywałeś się do właśnie tej olimpiady, czy też właśnie do tej rozwoju swojej pasji patrzysz na kino w ten sam sposób jak my wszyscy, którzy idziemy i właśnie szukamy w nim rozrywki, ewentualnie właśnie jakiegoś zawieszenia w emocjach, czy patrzysz już bardziej też technicznie, czy tutaj są odpowiednio, powiedzmy sobie, użyte czy to efekty, czy ruch kamery, czy patrzysz też na takie rzeczy, których często no, normalnie nie zauważamy, bo po prostu liczy się dla nas całość.
0: Znaczy ja osobiście mam tak, że jeśli oglądam jakiś film za pierwszym razem, szczególnie w kinie, to ja się skupiam na nią całkowicie na historii. Jeśli potem sobie ten film włączę drugi raz już w domu, na jakiejś platformie streamingowej, to rzeczywiście jestem w stanie sobie go spauzować, zwalniać, żeby po prostu przeanalizować te poszczególne fragmenty, popatrzeć na też wizualne opowiadanie tej historii. Ale jednak jeśli oglądam coś za pierwszym razem, to rzeczywiście jednak zdecydowanie z pozycji takiej normalnej, że tak powiem, osoby, która po prostu chce pochłonąć to, co widzi.
1: Ale chyba to drugie obejrzenie, trzecie jest jeszcze ciekawsze, bo wtedy jesteśmy w stanie wielu takich fajnych szczegółów zobaczyć.
0: No to drugie, trzecie obejrzenie jest szczególnie ciekawe dla osób, które rzeczywiście szukają też tych rozwiązań właśnie audiowizualnych, bo to naprawdę daje frajdę, gdy widzisz coś na ekranie. W sensie nie, że widzisz tą historię, tylko widzisz, jak oni nagrali tą historię, jak oni ją udźwiękowili, tego typu rzeczy i to naprawdę daje frajdę, gdy jesteś w stanie sobie rozłożyć, jak wyglądało to, co było za kamerą, a nie tylko to, co widzisz przed kamerą.
1: Ja tak pytam, bo rozmowa o filmie to jest jedna, ale rozmowa o twojej przyszłości, którą film złączysz, to łączysz z filmem, to już za chwilę o niej porozmawiamy i dlatego niech to będzie taki wstęp właśnie do tej całości, ale to już, proszę państwa, za chwilkę po krótkiej przerwie.

0: I wracamy na naszej antenie do rozmowy na temat pasji, przede wszystkim pasji filmowej Szymona Kolpa. Szymon, więc właśnie powiedz mi, bo ta cała pasja związana z filmem zaczęła się te parę lat temu, tak jak mówisz. Ona oczywiście miała szansę się rozwinąć, kiedy przygotowywałeś się do tej olimpiady wiedzy o filmie. Rozumiem, wiedza o filmie to nie tylko w tym wypadku ta wiedza, którą musiałeś posiąść, jeżeli chodzi o rodzaje, gatunki i inne, tylko też trochę o techniki, także jeżeli chodzi o filmowe, czy tutaj już mniej?
1: Znaczy, na olimpiadzie o technice filmowej było bardzo mało. Wydaje mi się, że tylko w pierwszym etapie, który był quizem online, były dwa pytania chyba związane z tym. Więc raczej jak ktoś się przygotowuje do tej olimpiady, to nie musi na te techniki patrzeć. Raczej rzeczywiście podział gatunkowy i historię kina.
0: Ale ty już patrzysz szerzej.
1: Ja patrzę szerzej, no bo jednak wiążę karierę i życie z filmem, więc no technika jest mi potrzebna. W samych gatunkach nie pojadę.
0: No dobra, ale co to znaczy wiążesz się, bo powiedzmy sobie szczerze, można pisać scenariusze filmowe, można być aktorem, reżyserem, dźwiękowcem, czy czymkolwiek innym. Przy filmie pracuje no, setki osób, tak, przy takim dużym, więc powiedzmy sobie szczerze, pole do rozwoju jest bardzo szerokie. Ty, rozumiem, celujesz najwyżej.
1: Tak, owszem, celuję najwyżej. Staram się celować w reżyserię. Po prostu daje mi to możliwości. Znaczy nie, że daje mi większe możliwości niż na przykład bycie oświetleniowcem, ale po prostu daje mi te możliwości, których ja szukam. To jest możliwość opowiadania jakiejś historii i pokazywania świata jakby moim okiem. I to jednak najbardziej jestem w stanie realizować jako reżyser, który ma kontrolę kreatywną nad filmem. W większości wypadków ma tą kontrolę.
0: No to tu science fiction będzie ciężko, bo w Polsce, powiedzmy sobie szczerze, science fiction mało istnieje, tak?
1: Mało istnieje.

0: sam jestem w stanie pomyśleć o trylogii, która powstała chyba w latach 80. Niestety nie jestem w stanie teraz ani podać tytułów, ani twórcy.
1: No właśnie, ale już jeżeli chodzi o listy do M, czy inne takie kino popularne, to jest tego bardzo dużo, bo my jesteśmy chyba specjalistami

0: powiedzmy sobie, gatunek filmowy, w którym chciałbyś się odnaleźć?
1: Rzeczywiście, my jako Polacy bardzo lubimy albo filmy wojenne, albo paradokumenty, ale jednak gdy wychodzi coś innego, to ma branżę, tak ujmę. No, Paweł Pawlikowski robi filmy wojenne też, ale też około wojenne, że tak powiem, dramaty jakieś inne i one mają branżę zawsze, tak? One są wysyłane na festiwale, one są oglądane w kinach, więc nie mówiłbym, że Polacy lubią tanie komedie w telewizji, bo jak wychodzi film, który ktoś zobaczy, że jest wartościowy, to rzeczywiście wtedy więcej ludzi go też ogląda. Ja osobiście wiązałbym się z dramatami, tego typu rzeczami, chociaż rzeczywiście chciałbym zrobić jakiś taki wielki blockbuster science fiction. Nawet niech będą jakiś Marvel, co nie, po prostu chcę kiedyś dostać jakieś ogromne pieniądze i zrobić z tego film.
0: Każdy chce dostać ogromne pieniądze, jak dacie mi, to ja też zrobię film. No, śmieję się oczywiście, tak, ale faktycznie no, gdzieś tu u nas troszkę kuleje, tam Tomasz Bagiński kiedyś próbował te legendy polskie, to gdzieś tam nie wyszło, bo to też było fajne założenie, więc może akurat ten świat stoi przed tobą otworem, bo no, tu jest szerokie pole do popisu, oczywiście one jest bardzo trudne, bo nowoczesne filmy science fiction to jest naprawdę wielkie produkcje, no tutaj trzeba już naprawdę chyba, tak mi się wydaje, no nie znam się na tym, może ty się znasz bardziej, no dużej kasy ku temu, żeby te wszystkie efekty i całą resztę charakteryzacji kostiumów wszystkiego zmieścić.
1: No tak, bo polskie produkcje mają, w kontekście dajmy na to hollywoodzkich, mają śmiesznie małe budżety, no i za takie budżety nie jesteś w stanie sobie wygenerować jak Villeneuve w Dune ogromnego statku kosmicznego na co drugim kadrze. Także dopóki jakby kino w Polsce nie zacznie zarabiać w pewien bardziej lepszy sposób, no to nie będzie też robić droższych filmów, no bo to się nie zwróci na zwyczajnym świecie.
0: A próbujesz już coś kręcić? Powiedzmy sobie też, że jesteś młodą osobą, teraz wchodzi bardzo dużo nowoczesnych technologii, które dają nam zupełnie inne możliwości, więc za parę lat, no bo jeszcze wiadomo, jesteś młodym człowiekiem, jeszcze szkoła przed tobą i inne rzeczy, no to za te parę lat już to wszystko może być troszkę jeszcze bardziej dostępne niż teraz, więc może tylko wyobraźnia cię ogranicza.
1: Na razie było kilka dość mizernych podejść. Bardzo krótkie filmiki, z których ogólnie jestem bardzo niezadowolony. Większość, wszystkie z nich po prostu wymazałem z istnienia. Gdzieś tam się kreują jakieś kolejne projekty, ale no mam problem z napisaniem tej historii. Jakby mam taki problem, że jakby mam dużo pomysłów i wiem, że one są dobre, że jakby je odpowiednio rozwinąć, to idealnie nadawałoby się na tą opowieść filmową, ale mam problem już właśnie z napisaniem, tak? Po prostu przelaniem na papier całego pomysłu, bo po prostu gubię się w pewien sposób w dialogach przede wszystkim.
0: I rozumiem, że tutaj też to zobaczę. Zawsze w filmach jest tak, że reżyser to jest jedno, scenariusz często pisze ktoś inny, no robi się na podstawie scenariusza filmu, więc może to jest dla ciebie też rozwiązanie.
1: To jest dla mnie rozwiązanie, tylko no musiałbym sobie znaleźć albo scenarzystę, albo kogoś, kto by mi te scenariusze znajdował, a chwilowo nie jestem w pozycji, żeby sobie znajdować scenariusze i je kręcić.
0: A co sądzisz o tych nowoczesnych technologiach? Bo może to jest też jest jakieś rozwiązanie.
1: Jakie konkretne technologie?
0: No, na przykład, no skoro mówisz, że masz pomysł, który można jakoś przelać, a nie jesteś w stanie tego w 100% napisać, no to przecież od tego są teraz narzędzia różnego rodzaju, czaty i inne, które są w stanie tą myśl bardziej rozwinąć.
1: Znaczy, on rzeczywiście byłby w stanie tą myśl rozwinąć, tylko czy on by ją rozwinął w taki sposób, w jaki ja chcę i czy by do tego, no nie potrzeby do tego emocjonalnie, bo to jest czat. I chodzi o to, że możesz mu kazać napisać skrypt, ale gdy będziesz czytał ten skrypt, to będziesz czuł, że to nie jest to, że ten skrypt nie ma w sobie tej duszy, którą ma skrypt napisany przez człowieka i uważam, że to też byłoby czuć w już na gotowym filmie. A druga sprawa, jednak już dostaniesz ten skrypt, ale przeczytasz go i stwierdzisz, że no nie, musisz go całego w sumie przepisać. I zaczynasz znowu od zera, tylko że straciłeś już czas na wygenerowanie danego skryptu i przeczytanie go.
0: Czyli w tym momencie rozumiem, bo tak specjalnie trochę to poruszyłem, patrząc też pod kątem przyszłości, która nam się, jak wiadomo, cały czas zmienia, że w filmie siła jest i tutaj akurat tych ludzkich emocji, tego stanu, żadna sztuczna inteligencja nie jest w stanie zastąpić.
1: Znaczy, sztuczna inteligencja mogłaby tworzyć rzeczywiście filmy, raczej fragmenty po prostu filmów, które są skupione tak wyłącznie na akcji, ale tu też trzeba

0: że dobrą akcję też trzeba odpowiednio poprowadzić z perspektywy ludzkiej. To też nie jest tak, że możesz po prostu znowu wpisać kilka promptów i dostaniesz idealny film i wszyscy stwierdzą, to jest lepsze niż Mission Impossible dotychczas, my już nie chcemy, żeby ludzie robili nam filmy. Można wykorzystywać AI, myślę, że to będzie wykorzystywane, ale raczej nie będzie się sprzedawać na dłuższą metę.
1: No to cóż, mi pozostaje życzyć tego, żebyś faktycznie rozwinął swoje skrzydła jeszcze bardziej. Państwo, jak słyszeliście, tutaj w filmie jest naprawdę wiele ciekawych, wartych po prostu aspektów, które warto wspierać. Chodzić do kina, oglądać te filmy, nie czekać, aż sztuczna inteligencja wyprze nas z tego wszystkiego, no i inwestować w takich młodych ludzi. Miejmy nadzieję, słuchaj, trzymamy za ciebie kciuki, niech się dzieje. Za parę lat mam nadzieję, że spotkamy się tutaj i będziesz mówił o swojej pierwszej już profesjonalnej produkcji. Ja oczywiście trzymam kciuki i na to wszyscy czekamy. Dziękuję ślicznie, Mieszko Letrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem był dzisiaj Szymon Kolb, między innymi laureat Olimpiady Wiedzy o Filmie, Urzeń Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Fejherowie. Dzięki ślicznie.
0: Dziękuję, do widzenia. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
3: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
2: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.

0: go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47 na zegarach. Michał Jarosz, jak zwykle o tej porze melduje się przy mikrofonie, aż mi się tutaj język niemal zaplątał i to chyba z wrażenia, bo to jest właśnie ta pora, żeby zobaczyć, co się dzieje w naszych lokalnych mediach. Tutaj już ze mną w studiu są Olga Reszke z portalu nadmorski24.pl w nowej odsłonie, o czym już ostatnio wspominaliśmy.
2: Ale ja w nowej odsłonie, no czy strona w nowej odsłonie?
1: A może obie rzeczy?
2: Ja też w nowej odsłonie.
3: Olga codziennie jest w nowej odsłonie.
1: I oczywiście już tutaj się odzywa Mieszka Weltrowski z twojej telewizji morskiej. Co tam ciekawego się dzieje, Olga, powiedz.
2: No dziś na portalu, no nowym portalu nadmorski24.pl piszemy między innymi, że do Urzędu Stanu Cywilnego w Gdańsku wpłynęły pierwsze wnioski dotyczące uznania aktów małżeńskich par jednopłciowych zawartych poza granicami Polski. W artykule znajduje się m.in. ankieta, w której można wyrazić opinię na ten temat, do czego gorąco zachęcamy. Zostajemy w Trójmieście i przypominamy, że do 10 czerwca mieszkańcy Gdyni mogą wyrazić swoje zdanie w sprawie dwujęzycznych tablic z nazwą miasta. Jak można zagłosować na wybraną opcję? O tym rzecz jasna przeczytacie w jednym z naszych artykułów. No, już weekend zbliża się wielkimi krokami. Z całym wachlarzem wydarzeń, wśród nich jedna z flagowych imprez Pucka, czyli Belonada, w której główną rolę gra charakterystyczna ryba z zielonymi ośćmi. I tak 23 i 24 maja Port Haller ponownie stanie się miejscem spotkania miłośników morza, dobrej zabawy i regionalnych smaków. Co jeszcze będzie czekało na gości tego niezwykłego wydarzenia? O tym piszemy na portalu nadmorski24.pl.
1: A o czym mówić będzie twoja telewizja morska w serwisie?
3: A my też sobie opowiemy, co będzie się działo w najbliższy weekend, bo faktycznie ten weekend będzie bardzo bogaty w wydarzenia. Skupimy się na tym wydarzeniu, które już jutro się zaczyna, prawdę mówiąc, wielką paradą ulicami Wejherowa, a to ze względu na to, że proszę państwa, już niedługo urodziny miasta. Tutaj Wejherowo jest tym właśnie specyficznym miastem, które dokładnie zna datę swoich urodzin, czyli 28 maja i tak zawsze w okolicach tego, czyli weekend przed, jest Dzień Jakuba. No i tutaj oczywiście będzie bardzo dużo się działo, w tym występ gwiazd Dawida Kwiatkowskiego i o tym sobie opowiemy, ale opowiemy także chociażby o innym ciekawym wydarzeniu już z okazji Dnia Matki, które przypada w przyszły wtorek z 27. To jest chyba wtorek, jeżeli dobrze
2: pamiętam.
3: Nie, poniedziałek
2: jest
3: Dzień Matki.
2: Nie, 26. No, jako matka to wiem, pamiętam i czekam.
3: No to proszę państwa, to przepraszam, biję się w lewą piersi, bo bliżej serduszka i tutaj gmina Wejherowo będzie już w najbliższą sobotę świętować w bardzo specyficzny i bardzo ciekawy sposób, więc także zachęcamy do tego, żeby się razem właśnie pojawić w Art Parku w Bolszewie w najbliższą sobotę. To i dużo więcej oczywiście o 17.20.
1: No to dostaliśmy porcję informacji i teraz czas na porcję muzyki.

0: Reklama.
1: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center, Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
4: Młody funkcjonariusz Straży Granicznej zmarł w internacie w Szczecinie. Będzie pilna kontrola ministra rodziny w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. Najtrudniejsza trasa piesza w Beskidach znów otwarta. Trzeba na niej bardzo uważać. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz służby granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala, informuje prokuratura okręgowa w Szczecinie. Do zdarzenia, które doprowadziło do tragedii, doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na terenie jednego z internatów w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie, spożywali alkohol. Martwego 19-latka odnaleziono o poranku w jego łóżku. W sprawie zostało wszczęte śledztwo. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Dwie opiekunki zostały zatrzymane, a resort rodziny, pracy i polityki społecznej zarządził pilną kontrolę w placówce opiekuńczej w Ząbkach, gdzie 2-letnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura, a rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
5: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
6: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
5: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
6: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
5: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono.
4: Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień wówczas nie stwierdzono. W Warszawie odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej po mszy w Kościele Środowisk Twórczych. Na placu teatralnym ceremonia pogrzebowa przeniosła się na Powązki Wojskowe. Artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 79 lat. Wspomnienie przygotował Grzegorz Kozioł.
7: Kończyła studia na Wydziale Aktorskim warszawskiej PWST. Występowała na scenach kilku warszawskich teatrów, a także w wielu spektaklach teatru telewizji. Jako aktorka filmowa debiutowała w 1970 roku w krajobrazie Po bitwie Andrzeja Wajdy. Jak mówiła, starała się, by ją nie zaszufladkowano.
8: To znaczy stosowałam tak zwany przy okazji dla siebie dobry płodozmian. Dramat, komedię.
7: Do jej najsłynniejszych ról należą występy u mistrzów polskiego kina, w tym w kultowych produkcjach Stanisława Barei oraz Juliusza Machulskiego.
4: Stanisława Celińska w ostatnich latach zdobyła ogromną popularność jako wokalistka. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera zmarły nagle. Trener i piłkarz był wychowankiem Rakowa. Rada Miasta zdecydowała też o usunięciu

0: z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków, byłego sponsora klubu Zonda Krypto. Obiekt przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy, Miejski Stadion Piłkarski Raków. Babiogórski Park Narodowy otworzył po zimie dla turystów żółty szlak biegnący od Górnego Płaju na szczyt Babiej Góry, zwany Percią Akademików. To najtrudniejsza piesza trasa w Beskidach, jest jednokierunkowa z łańcuchami i drabinkami. Szczególnie trudna do przejścia jest 8-metrowej wysokości ściana zwana Czarnym Dziobem. Szlak jest zamykany na czas zimy. Mimo otwarcia park zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wciąż zalegające na szlaku warstwy zmrożonego śniegu i lodu.
1: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Gmina Szemud przypomina hodowcom o możliwości uzyskania dopłat. To już ostatnie dni na złożenie wniosku. Jeśli zaznaczysz udział w QMP na wniosku o dopłaty bezpośrednie do 1 czerwca, otwierasz sobie drogę do konkretnego dodatkowego wsparcia finansowego. Co ważne, do dnia 1 czerwca wniosek można jeszcze uzupełnić i dodać udział w QMP. Jeśli w Twoim gospodarstwie realizowana jest praktyka zwiększania powierzchni 20% lub 50%, warto również zaznaczyć QMP w wniosku. Oznacza to, że spełniasz już wymagania systemu i zostawisz sobie możliwość uzyskania dodatkowej płatności, nie rezygnując przy tym z innych praktyk dobrostanowych. Podstawowe wymagania, aby dołączyć do QMP, to odpowiednia rasa bydła, utrzymanie bydła w systemie bezuwięziowym, opracowany plan żywienia i dbałość o jakość paszy, stała współpraca z lekarzem weterynarii oraz zwiększenie powierzchni o 20% lub wybieg. Jak zyskać to dofinansowanie? Tego dowiecie się ze strony szemud.pl. Uczniowie klas 1-3 niepublicznej szkoły podstawowej Szczęśliwa Przystań odwiedzili starostwo powiatowe w Lęborku. Podczas wizyty dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda codzienna praca urzędu oraz dowiedzieć się, czym zajmuje się samorząd powiatowy. Spotkanie odbyło się 20 maja i było okazją do poznania funkcjonowania poszczególnych wydziałów starostwa oraz miejsc, do których mieszkańcy zgłaszają się w różnych sprawach urzędowych. Przewodnikiem po budynku oraz zabytkowych wnętrzach była naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Katarzyna Czechowska. Zwiedzanie rozpoczęło się w sali obrad Rady Powiatu Lęborskiego. Dzieci obejrzały specjalnie przygotowaną prezentację dotyczącą działalności urzędu oraz najciekawszych miejsc znajdujących się na terenie powiatu lęborskiego. Następnie uczniowie odwiedzili gabinet starosty Tomasza Litwina, który opowiedział o swojej codziennej pracy i przygotował dla gości słodki poczęstunek. Podczas wycieczki uczniowie poznali również pracę Wydziału Geodezji i Wydziału Edukacji. Dowiedzieli się m.in., gdzie w przyszłości będą mogli odebrać prawo jazdy lub zarejestrować samochód. Na zakończenie wizyty dla dzieci czekały upominki w postaci kolorowanek związanych z powiatem lęborskim oraz edukacyjne modułowe pufy, z których można było układać obrazki. Spotkanie zakończyło się wspólną fotografią przed wejściem do starostwa. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku wzięli udział w spotkaniu poświęconym wsparciu cudzoziemców w regionie. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu Pomorskie Welcome Center. Podczas spotkania zaprezentowano działania skierowane do osób z doświadczeniem migracyjnym oraz możliwości współpracy między instytucjami i organizacjami wspierającymi cudzoziemców. Rozmawiano także o dostępnych formach pomocy, integracji społecznej oraz wyzwaniach związanych z codzienną pracą z osobami przebywającymi do regionu z różnych części świata. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Stowarzyszenia Port Przestrzeń Otwarta, lokalnych instytucji, samorządów, a także placówki Straży Granicznej w Ustce oraz Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Obecne były również przedstawicielki miasta Słupska, zastępca prezydenta Beata Krzanowska oraz zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Bogna Winiarczek. Dla MOPR-u udział w takich inicjatywach to ważny element budowania współpracy międzyinstytucjonalnej i szukania skutecznych rozwiązań wspierających osoby potrzebujące pomocy oraz integracji w lokalnym środowisku. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i rozmów o działaniach na rzecz cudzoziemców w regionie. Już w ten weekend Wejherowo ze stolicy powiatu zamieni się w stolicę smaku. Przy okazji Dni Jakuba miasto odwiedzi Liga Food Trucków. W dniach 23-24 maja samochody pojawią się w parku Cedron. Na miejscu będzie można spróbować specjałów z wielu stron świata, od Azji przez Meksyk, aż po tradycyjne polskie zapiekanki czy burgery. Jak zawsze każdy znajdzie coś dla siebie. Food Trucki obecne będą na miejscu od godziny 12. Godzina 15 już za nami, a powyżej 15 stopni Celsjusza na termometrach w większości miejsc regionu. 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 18 w Wejherowie, Radzie, Rubi, Gniewinie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lamborku, Kobylnicy,

0: No i poniżej tych 15 jedynie w pasie nadmorskim, około 13 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Na barometrach coraz wyższa wartość dzisiaj to 1022 hektopaskale. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie może trochę popadać.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Radio Norda FM i Sabrina Carpenter. No i mamy czwartek, kilkanaście minut po godzinie 15. Robert Jastrzębski, dzień dobry. I uwaga, bo zaczynamy od tematu, który może wywołać lekkie burczenie w brzuchu, proszę Państwa. Bo doszły mnie słuchy, że do Lęborka zawitał pan Książulo. Jak się domyślacie, nie przyjechał oglądać zabytków, tylko sprawdzić lokalnego kebaba. Znany z testowania jedzenia w całej Polsce, twórca odwiedził jedno z popularnych miejsc w Lęborku, spróbował, ocenił i jak zawsze podzielił się swoją opinią. Czyli podejrzewam, że teraz pół Lęborka sprawdza, czy to naprawdę taki dobry kebab, a druga połowa już stoi w kolejce. No i tak jak widać, słychać, czasem wystarczy jedna wizyta i nagle całe miasto wie, gdzie dzisiaj na obiad. Później kawa albo herbata, bo mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Tak mi tutaj podpowiada kartka z kalendarza. No to będzie się działo. Zapraszam do godziny 18, program Norda na fali.
1: Norda na fali. Norda na fali. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu

0: działalności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
3: Reklama.

0: Tu Radio Nordo FM i tak gramy w czwartkowe popołudnie, bądźcie z nami. I teraz dajcie głośniej, bo zbliżamy się do godziny 15.30 i będą ważne informacje dla kierowców. Kierowców szczególnie powiatu lęborskiego, bo od poniedziałku 25 maja od godziny 12 zamknięty zostanie przejazd kolejowy Wrzeście. I to jest droga powiatowa numer 1307G i niestety trzeba przygotować się na objazdy, bo na czas remontu obowiązywać będzie całkowity zakaz przejazdu. Utrudnienia potrwają ponoć aż do końca sierpnia, więc to nie jest szybka akcja, tylko coś, co trzeba uwzględniać w codziennych trasach. Czyli planujemy wcześniej, patrzymy na oznakowanie i uzbrajamy się w cierpliwość, a my już za moment sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na regionalnych drogach tu i teraz. Raport drogowy o 15.30 się poleca, zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Informatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
1: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
0: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Reklama.
3: O wpół do czwartej po południu ponownie wyjeżdżamy na drogi Pomorza i Kaszub. Janusz Ludwiczak, dzień dobry. W Gdyni stoimy na Wielkopolskiej, już od Łowickiej w stronę Karwin. Na Morskiej zator od dworca kolejowego do trasy Kwiatkowskiego. Na samej estakadzie stracicie przynajmniej 20 minut. Na Janka Wiśniewskiego dwukilometrowy korek, który rozpoczyna się już od Polskiej. Na obwodnicy Trójmiasta spowolnienie przed wjazdem na węzeł gdyńskich Kosynierów. Przenosimy się na drogi Małego Trójmiasta Kaszubskiego, w Rumi zwalniamy na Sobieskiego. Warto unikać też Dębogórskiej. W Redzie zapycha się Gdańska, no i oczywiście jak na tą godzinę przystało Pucka. Czas teraz na Wejherowo, w centrum najgorzej na 3 maja Sienkiewicza i Chopina. Batalionu Morskiego stoi praktycznie na całej długości. Zwalniamy też na Przemysłowej. Wjeżdżając do Bolszewa, liczcie się z korkiem na Zamocnej. Na Starej Szóstce o tej godzinie jazda zderzak zderzak w Gościcinie. Przenosimy się do Lęborka. W mieście popołudniowy szczyt rozkręcił się już na dobre. Jazda w żółwim tempie na Krzywoustego i Zwycięstwa. Kolejka czeka nas przed rondem Popiełuszki. Nasz popołudniowy trafik zakończymy w Słupsku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o wypadku na 71 km na drodze krajowej nr 21. W miejscowości Zimowiska z pojazdu ciężarowego wysypał się nawóz. Ruch odbywa się teraz wahadłowo. Tak więc liczcie się niestety z dłuższym postojem. A w samym Słupsku najgorzej jest na Kościuszki, Armii Krajowej i Moście Zamkowym. Zatkana jest też Kaszubska. Kilka dodatkowych minut stracicie też na Głównej w drodze do Kobylnicy. Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam oczywiście szerokiej drogi. Wieczór w naszym regionie już bez opadów, a słońce towarzyszyć będzie nam do godziny 20.55. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego. Miejscami silne mgły, ograniczające widoczność do około 500 metrów. Temperatura minimalna 7 stopni w Pucku, 8 kresek na termometrach w Redzie, Rumi i Wejherowie, 9 w rejonie Gdyni, do 10 stopni w Lęborku i Słupsku. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Nasz radiowy barometr w Wejherowie pokazuje teraz 1024 hektopaskale.

0: Calvin Harris, a wcześniej zespół Kult. A do 18 to jest program Norda na fali. Każdy, kto słucha Radio Nordo FM, wie, że nie gramy tutaj muzyki rockowej, ale nie mogłem sobie tego odmówić, bo za chwilę fali ciekawostek. Będzie głośno i to za sprawą tego, co działo się na drugim końcu Polski, czyli w Chorzowie. Legenda światowego metalu zagrała po polsku kultowy hit zespołu Perfect. Chcemy być sobą. Publiczność oszalała, a sam Zbigniew Hołdys nie krył wzruszenia. Koncert przeszedł do historii, ponad 90 tysięcy ludzi i rekord frekwencji na Stadionie Śląskim. No to teraz tak się jeszcze zastanawiamy, kto chciałby zobaczyć Metallicę na żywo tutaj u nas w Trójmieście albo nawet w małym Trójmieście Kaszubskim. No, tylko jest jeden mały problem. Gdzie byśmy pomieścili tę publikę, prawda? Póki co zapraszam na falę ciekawostek, będzie o Metalice, a później wyjątkowo na naszej antenie pojawi się ten słynny hit zespołu Perfect, czyli Chcemy być sobą. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
5: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
6: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
5: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
6: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
7: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
8: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
7: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
8: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
7: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
8: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Zadzwoń 726 004 004.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Metallica zagrała kultowy polski hit w Chorzowie. To był wieczór, który na długo zapisze się w pamięci fanów rocka w Polsce. Podczas koncertu w Chorzowie Metallica zaskoczyła wszystkich, wykonując fragment kultowego utworu zespołu Perfect. Zbigniew Hołdys, autor piosenki, podzielił się nagraniem wideo w mediach społecznościowych. Legendarny zespół Metallica po raz kolejny udowodnił, że potrafi zaskoczyć swoich fanów. Tym razem podczas koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie muzycy sięgnęli po jeden z najważniejszych utworów polskiego rocka Chcemy być sobą zespołu Perfect. O wyjątkowym geście Metalliki poinformował Zbigniew Hołdys, autor tekstu i muzyki do utworu Chcemy być sobą. Muzyk nie krył emocji, dzieląc się wiadomością na Facebooku. Dostałem cynk z dwóch źródeł, że przed chwilą Metallica zagrała w Chorzowie Chcemy być sobą, napisał Hołdys. Wpis natychmiast obiegł sieć, wywołując falę komentarzy i wzruszeń wśród internautów. To nie pierwszy raz, gdy Metallica oddaje hołd lokalnej kulturze podczas swoich tras koncertowych. W poprzednich latach zespół wykonywał już fragmenty takich utworów jak Ceno Warszawie, czy Słowa Niemena, czy Wehikuł czasu grupy Jam. Takie momenty sprawiają, że zespół jest blisko publiczności na całym świecie, oddając hołd lokalnej muzyce. Przypomnijmy, że utwór Chcemy być sobą to drugi singiel zespołu Perfect z albumu Perfect wydanego w 1981 roku. Tekst i kompozycję stworzył Zbigniew Hołdys. Piosenka od lat uchodzi za jeden z najważniejszych hymnów polskiego rocka i niezmiennie wzbudza emocje wśród kolejnych pokoleń słuchaczy.

0: Bardzo wyjątkowo dzisiaj na naszej antenie zespół Perfect i chcemy być sobą 5 minut 23 sekundy. Kiedyś tak się robiło muzykę. A to wszystko dzięki temu, że w fali ciekawostek mówiliśmy o koncercie zespołu Metallica, gdzie legendarny zespół zagrał ten wielki przebój Perfectu. Tu Radio Norda i mamy nowe informacje dla kierowców i rowerzystów z regionu. W powiecie lęborskim rusza kolejna inwestycja drogowa. Planowana jest przebudowa trasy na odcinku Nowęcin-Szczenurze. Oj, trudne słowo. A chodzi o ponad 3 km drogi, która ma zyskać nową nawierzchnię, zostać poszerzona i co ważne, pojawi się tam także ścieżka rowerowa. No i więcej szczegółów na ten temat zdradzi nam Michał Jarosz w kolejnym serwisie regionalnym Radio Norda FM po 16. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: A gdyby tak świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
0: Reklama.
4: Szef firmy Cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Mamy pogodę na lato, a w prognozach upał i gwałtowne zjawiska. Polskie tenisistki poznały swoje rywalki w pierwszej rundzie French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis, prezes firmy Cinkciarz.pl, wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
5: My oczekujemy na informację z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się wprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
4: Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Norweski rząd polecił szpitalom i samorządom przygotowanie 7 tysięcy łóżek dla rannych żołnierzy i cywilów na ewentualny wypadek wojny. Minister obrony Norwegii uspokoił, że nic nie wskazuje, by miała ona wybuchnąć w najbliższym czasie, ale system zdrowia musi być na nią lepiej przygotowany. Aktualnie norweskie szpitale dysponują 10 tysiącami łóżek. Brakuje wsparcia chorych na Alzheimera czy Parkinsona oraz ich opiekunów. Przez dekadę w Polsce niewiele się zmieniło pod tym względem. Po przebadaniu sprawy Najwyższa Izba Kontroli jasno wskazuje, że system ochrony zdrowia w przypadku chorób otępiennych nie zdaje egzaminu, a problem będzie się tylko pogłębiał. Do tej pory brakowało współpracy między resortami. Teraz dochodzi do tego jeszcze brak wczesnej diagnostyki. Raport NIK przejrzał Błażej Kulesza.
6: W Polsce z Parkinsonem czy Alzheimerem żyje nawet 700 tysięcy osób, ale realna liczba chorych może być znacznie wyższa, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
7: Nie mogły liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę państwa, a ich opiekunowie na wsparcie.
6: Raport jasno wskazuje, że osób starszych pod kątem wspomnianych chorób po prostu się nie diagnozuje.
4: Krajowy program działań wobec chorób otępiennych przyjęto dopiero w grudniu ubiegłego roku. Kontrolerzy jasno wskazują, że nie rozwiąże wszystkich problemów, tym bardziej, że chorych przybywa. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje dołoży też podbijające temperaturę w skali całego kraju zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
8: Większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu upałów.
4: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Przeciwniczka Igi Świątek, 17-latka, w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Starsza o 7 lat od

0: Świątek. Wcześniej z nią nigdy nie grała. Magdalena Frank trafiła na Rumunkę Elenę Gabrielę Rus, a Magdalinet zagra z Czeszką Terezą Walentową. Zmagania w zasadniczej części turnieju rozpoczną się w niedzielę.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W Redzie odbędą się manewry ratownicze pod nazwą Ćwiczenia Terenowe Pomerania 2026. Organizatorem wydarzenia jest Polski Czerwony Krzyż, w szczególności Grupa Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto. W Redzie podpisane zostało porozumienie dotyczące organizacji manewrów, które zaplanowane zostały w dniach od 10 do 14 września.
2: W Redzie we wrześniu odbędą się duże takie manewry ćwiczebne, szkoleniowe, polegające na współpracy służb i tu szczególnie ratowników PCK, bo to oni są stroną tutaj porozumienia, ale też OSP, PSP, policji. I w ćwiczeniach będzie chodziło o przetestowanie różnych sytuacji kryzysowych. W tym celu właśnie nie po to, żeby ćwiczenia od razu odtrąbić wielki sukces, tylko po to, żeby przećwiczyć najróżniejsze, najtrudniejsze sytuacje, jakie mogą się w naszym mieście wydarzyć i żeby być na nie przygotowanym.
1: Mówi burmistrz Redy Mateusz Richert. W ramach manewrów ratowniczych odbędą się działania wysokościowe czy poszukiwania. Manewry każdorazowo mają rangę wydarzenia o charakterze ogólnopolskim. W tym roku udział w nich weźmie około 150 osób z Polski i z zagranicy.
3: To, że z każdego roku przybywa nam uczestników, to świadczy o tym, że po pierwsze impreza się podoba, a po drugie to, że uczestnicy tego wydarzenia dostrzegają sens partycypowania.
1: Tłumaczy dyrektor Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK Piotr Zaborowski. W ramach wydarzenia 14 września odbędzie się też piknik służb w Parku Miejskim w Redzie. Powiat Lęborski rozpoczyna proces inwestycyjny związany z przebudową drogi powiatowej na odcinku Nowęcin-Szczenurze. W planach znajduje się nie tylko modernizacja jezdni, ale również budowa ścieżki rowerowej. Pierwszym etapem przedsięwzięcia było podpisanie umowy dotyczącej przygotowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi. Planowana przebudowa obejmie odcinek o długości około 3,4 km przebiegający przez tereny leśne i rolnicze. W przyszłości droga ma krzyżować się z budowaną linią kolejową numer 230. Projekt zakłada m.in. wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 metra, zabezpieczenie krawędzi drogi oraz wykonanie odwodnienia i utwardzonych zjazdów. Ważnym elementem inwestycji będzie także budowa ścieżki rowerowej, która ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników i rozszerzyć sieć tras przyjaznych rowerzystom. Zgodnie z podpisaną umową dokumentacja projektowa ma zostać przygotowana do 15 listopada 2020. 28 roku. Koszt wykonania projektu wyniesie ponad 197 tysięcy złotych i zostanie w całości pokryty przez powiat lęborski. Umowę podpisał dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku w obecności władz powiatu. Wystawy malarskie, barwny przemarsz przez miasto i nocne malowanie muralu. W ten sposób dziesięciolecie istnienia obchodzić będzie słupski plastyk. Jak mówi Kinga Zaborowska-Żakieta z Liceum Sztuk Plastycznych, w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku w ramach obchodów przygotowano również całodobowy maraton sztuki 24 na dobę.
4: Młodzież ucząca się już w naszej szkole wraz z tą, która zamierza się u nas uczyć oraz z nauczycielami przedmiotów artystycznych spędzają 24 godziny podczas różnych warsztatów artystycznych. Planowane jest również malarskie i rysunkowe studium modela, które przygotowuje przyszłych kandydatów do egzaminu wstępnego do Liceum Sztuk Plastycznych.
1: Głównym punktem obchodów będzie jednak barwny pochód plastyków, grafików, stylistów i filmowców ulicami Słupska. Przemarsz zaplanowano w piątek, kwadrans po 11 spod Drewniaka przy Szymanowskiego. Uczniowie, absolwenci i nauczyciele szkoły przejdą m.in. na Rynek Rybacki. Na zakończenie pod Raduszem zaplanowano wspólne zdjęcie. Kształcimy praktyków sztuki, podkreśla Katarzyna Tomasiak ze Słupskiego Plastyka.
5: Dajemy młodym ludziom narzędzia do tego, by ich pasja stała się dobrze płatnym i satysfakcjonującym zawodem. Kształcimy w technikum, tych fachowców już poznają w trakcie kształcenia, między innymi właśnie ze swojego podwórka i dzięki temu mogą się zwrócić już czy do informatyków, czy programistów zaprzyjaźnionych, czy właśnie do filmowców.
1: Ponadto w ramach dziesięciolecia w gmachu szkoły można będzie oglądać wystawę linorytów, zaś w słupskim ratuszu do 22 czerwca prezentowana będzie słupska natura i architektura, czyli technika graficzna wymagająca dużo cierpliwości. Obecnie do 3 klas w Liceum Sztuk Plastycznych uczęszcza 50 uczniów i uczennic. 16 z groszem na zegarach, a 16 stopni z groszem na termometrach w Gdyni, Pucku i Kosakowie pasuje idealnie. W pozostałych miejscach już aż tak nie pasuje, bo 13 stopni dziś mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce,

18 w Wejherowie Rydzieru, Gnieminie, Luzinie i 19 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. W okolicach Słupska i Luzina mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a we wschodniej części regionu może gdzieś jeszcze pogrzmieć, choć trzeba przyznać, że szanse na to są cały czas stosunkowo niskie. Norda FM.

0: Radio Nordo FM w czwartek. Dzień dobry, Robert Jastrzębski i zapraszam po południowy program Nordo na fali. Do 18 jesteśmy razem. I kto się dzisiaj zagubił? Mamy czwartek, 21 dzień maja i mam dla was idealny plan, bo można dzisiaj napisać do kogoś, z kim dawno nie gadaliście, najlepiej przy herbacie, a to dlatego, że dzisiaj kartka z kalendarza podpowiada nam, że jest Międzynarodowy Dzień Herbaty. Chociaż niektórzy powiedzą, że wolą kawę, ale niech będzie, herbatka nie zaszkodzi. Do tego nie zapominamy, że z kwiatami idziemy dzisiaj do Wiktora i Tymoteusza, składamy im wszystkiego najlepszego i być może taka herbatka byłaby całkiem niezłym prezentem z okazji imienin, prawda? To jeszcze po pracy słuchajcie Radio Nordo FM, bo w tej godzinie będą fajne rzeczy. Przed nami kolejny radiowy spacerek na Kaszubach z Gustkiem i Lenką. Będziemy sprawdzać jeszcze co na drogach regionalnych, a po 16.30 na naszym Facebooku. Zagadka dnia, zabawa skojarzeniowa. Zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
3: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
5: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla was.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
2: Wypadzik?
1: Radiowy wypadzik z kulturą.
2: A gdzie wypadniemy?
1: Na kasiebedze apartny język aspiewani.
2: Na Kaszuby, mój panie?
3: Rycią Kłychlińsk.
2: Więc idę, Kłychliński.
1: Dumce kłyśka, deśmie kłyska, to je kłych, a to je młynika.
2: Karmisz ciastem czy całujesz?
1: Jedno nie je, przyk dredzi mój.
2: Jakie ciasto proponujesz?
1: Młodzowy.
2: Drożdżowe?
1: A błe kucier kłych, co głe kucierowie jedivele.
2: Z kruszonką czy z lukrem?
1: I tak twoja młynika mce słodzie.
2: A, słodzisz niemiłosiernie. Pewnie czegoś chcesz ode mnie.
4: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
1: Lynka, Kalina Janczewska
2: i Głystk, Tomasz Fopkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Czwartkowe popołudnie w Nordzie na fali z takimi przebojami Wiktor, Dyduła. A tu Robert Jastrzębski. Zbliżamy się do godziny 16.30. W najbliższy weekend w Gdyni szykują się utrudnienia, bo na ulicach kręcony będzie serial Zatoka Szpiegów. No to teraz mam do was pytanie, kto w Gdyni, kto wskakuje na plan filmowy? Bo skoro zamykają ulicę, to może ktoś zrobi karierę statysty. Wychodzicie po bułki, a wracacie z debiutem w serialu, prawda? I kto wie, może ktoś z was załapie się na swoje 5 sekund sławy. A tak poważnie uważajcie, bo będą utrudnienia i więcej na ten temat powiemy za chwilę w ostatnim raporcie drogowym Radia Norda. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Reklama.
5: Tu Radio Nord FM, Robert Jastrzębski, 16.30, po raz ostatni sprawdzamy, co na regionalnych drogach. Na początek ważna informacja dla trójmiejskich kierowców. W najbliższy weekend w Gdyni kręcony będzie serial, co spowoduje utrudnienie na drogach. Od 23 maja w kilku lokalizacjach w Gdyni zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany związane są z realizacją kolejnych odcinków serialu Zatoka Szpiegów i w związku ze zdjęciami filmowymi od 23 do 27 maja całkowicie zamknięta będzie ulica 3 maja na odcinku od 10 lutego do ulicy Batorego. Z kolei od 24 do 26 maja całkowicie zamknięta będzie również ulica Batorego od skrzyżowania z ulicą 3 maja do parkingu włącznie. Aktualne informacje na ten temat znajdziemy na stronie zdiz.gdynia.pl. I jeszcze jedna ważna wiadomość. Powiat lęborski rozpoczyna proces inwestycyjny związany z przebudową drogi powiatowej na odcinku Nowęcin-Szczenurze. W planach znajduje się nie tylko modernizacja jezdni, ale również budowa ścieżki rowerowej. Pierwszym etapem przedsięwzięcia było podpisanie umowy dotyczącej przygotowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi. Planowana przebudowa obejmie odcinek o długości około 4 km przebiegający przez tereny leśne i rolnicze. W przyszłości droga ma krzyżować się z budowaną linią kolejową nr 230. Projekt zakłada m.in. wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, poszerzenie jezdni, zabezpieczenie krawędzi drogi oraz wykonanie odwodnienia i utwardzonych zjazdów. Ważnym elementem inwestycji będzie także budowa ścieżki rowerowej, która ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników i rozszerzyć sieć tras przyjaznych rowerzystom. Zgodnie z podpisaną umową dokumentacja projektowa ma zostać przygotowana do 15 listopada 2028 roku. A teraz brawa dla kogoś, kto zamawiał taką piękną pogodę, sporo słońca w naszym regionie i prawie 20 stopni na termometrach. Do tego doskonałe warunki do poruszenia się na drogach. Pogoda zapewnia dzisiaj świetną widoczność i pełen komfort jazdy. Zatem jeśli jeszcze ktoś planuje dzisiaj dłuższą trasę, to jest idealny dzień na jazdę samochodem. Natomiast wieczorem nad morzem maksymalnie 9 stopni pokażą termometry i uważajcie, bo gdzieniegdzie może pojawić się mgła.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.
6: No to...

0: Bo tutaj niektórzy mówią, że żeby wygrać, trzeba grać. Zagadka dnia. Dzisiaj trzy słowa kluczowe na Facebooku to kubek, alkohol i wrzątek. Hasło składa się z trzech wyrazów, a w puli nagród wyjątkowa książka Fryderyk Chopin. Niezwykła książka składająca się z pięciu bogato ilustrowanych esejów, z których każdy poświęcony został innemu aspektowi życia i twórczości kompozytora. Chopina chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jeśli ktoś rozpracuje hasło, książka będzie do odebrania tutaj w Wejherowie w naszej redakcji Radia Norda FM. W finale naszej zabawy przed 18 dowiemy się, jakie jest prawidłowe hasło, a w Nordzie na fali za chwilę magazyn kulturalny. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
5: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
4: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
5: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
6: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
7: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
8: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
1: Reklama. Reklama.
9: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
10: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
9: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
10: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
9: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
10: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
9: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
10: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
9: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
10: lub zadzwoń 504 16 10 10.
9: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
11: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Reklama.

Ta wesoła piosenka w Radiu Norda FM to Ekipa i jak miło, cała playlista jak zwykle na stronie norda.fm. Zakładka Co było grane. Robert Jastrzębski, cześć, witajcie ponownie. Jeśli ktoś nas słucha, to bardzo dobrze, bo melduję, że szczęśliwie dobrnęliśmy do takiego momentu programu, który sporo naszych słuchaczy bardzo lubi, bo raz, że można trochę pokombinować, pogłówkować, a dwa, przy okazji coś wygrać. I czasami są emocje jak w Totku.

0: Okno na kulturę.
1: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radia Norda FM zapraszam Agata Andryskowska. Wieczór pełen emocji, wielkich przebojów i symfonicznego brzmienia już w piątek w sali koncertowej Słupskiej Filharmonii. 22 maja o godzinie 19 na scenie wystąpi Mateusz Ziółko, który, jak przekonują organizatorzy, uznawany jest za jeden z bardziej charakterystycznych i charyzmatycznych głosów polskiej sceny muzycznej. Wokalista znany z niezwykłej wrażliwości i mocnych interpretacji prezentuje największe światowe i polskie przeboje w zupełnie nowych aranżacjach. Towarzyszyć mu będą dyrygent Ariel Ludwiczak, wokalistka Ania Nestorowicz, sekcja rytmiczna oraz Orkiestra Polskiej Filharmonii imienia Wojciecha Kilara. Organizatorzy zapowiadają koncert pełen wzruszeń, nostalgii i muzycznych uniesień. W programie znalazły się utwory, które od lat poruszają kolejne pokolenia słuchaczy. Publiczność usłyszy m.in. I Will Always Love You, Still Loving You czy Think. Nie zabraknie także polskich klasyków, takich jak Aleja Gwiazd, Czas nas uczy pogody, Wspomnienie oraz Z tobą chcę oglądać świat. To właśnie symfoniczne aranżacje mają być jednym z największych atutów tego wydarzenia. Znane melodie zyskają nowe brzmienie dzięki potędze orkiestry, która nada im głębi, przestrzeni i filmowego rozmachu. Organizatorzy podkreślają, że koncert będzie muzyczną podróżą przez różne style i emocje. Od romantycznych ballad po energetyczne i pełne pasji kompozycje. Wieczór w Filharmonii ma być propozycją zarówno dla miłośników muzyki rozrywkowej, jak i fanów koncertów symfonicznych. To także okazja, by usłyszeć dobrze znane utwory w zupełnie nowej odsłonie i przekonać się, jak wielką siłę mają muzyka i wspólne emocje. Koncert będzie można zobaczyć 22 maja o godzinie 19 w Słupskiej Filharmonii.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Tak jak gramy w czwartek w Radiu Nordo FM, Do It All Night. I tak możemy grać więcej, dłużej, bo takie rytmy pojawią się w programie Norda Party. Zapraszam już dzisiaj po godzinie 18. No to dajcie znać, kto tam dzisiaj z nami, bo w Nordzie na fali niezmiennie do 18 zabawa skojarzeniowa. I uwaga, bo mamy dzisiaj hasło, pod którym kryje się herbata z niewielką ilością wiecie czego. Czyli coś, co świetnie rozgrzewa, szczególnie zimą. To była taka moja nieoficjalna, bonusowa podpowiedź, bo dzisiaj w zagadce dnia bardzo fajna nagroda to książka o Fryderyku Chopinie, której autorem jest pani Irena Poniatowska. Fryderyk Chopin, człowiek i jego muzyka, to w puli nagród za pierwszą poprawną i precyzyjną odpowiedź. Pierwszą wskazówkę już poznaliśmy i wiemy, że hasło składa się z trzech wyrazów, no to teraz dorzucam wskazówkę numer dwa i to będzie przełomowa wskazówka, która wiele może rozjaśnić. Uwaga, zapiszcie, zanotujcie, nagrajcie. Elektryk. Elektryka prąd nie tyka, prawda? Jak to mówią w branży elektrycznej. Kombinujcie, spokojnie, mamy jeszcze sporo czasu. Po 17 wrócę z ostatnią wskazówką i sprawdzę wasze propozycje.
1: Norda na fali.

0: Agnieszka Trojanowska-Bis, podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl. Prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Marcin P. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd. Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat w średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane. Realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. W kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
1: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
0: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie. Dzisiejsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Wiadomo, że mężczyźni w internacie pili alkohol, byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
2: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
0: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Czy na rynku wieprzowiny dochodzi do zmowy cenowej? Minister rolnictwa chce, by sprawdził to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo z informacji, jakie docierają do resortu, wynika, że ceny skupu są drastycznie zaniżane. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja dosłownie ulepszonych igrzysk bez kontroli antydopingowych, o czym więcej Przemysław Pozowski.
3: Pieniądze na to wydarzenie daje m.in. syn prezydenta USA Donald Trump Jr., a twarz zawodom ponad 40 sportowców, w tym amerykański sprinter Fred Kerley, który ma na koncie tytuł mistrza świata i medale olimpijskie, ale także zawieszenie za unikanie kontroli, o czym mówi w filmiku promocyjnym imprezy. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, mówi z kolei dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
4: Jest to po prostu eksperyment na ludziach, jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
3: W imprezie w Las Vegas ma wystartować jedna Polka.
0: Reprezentować w nas będzie pływaczka Natalia Fryckowska, która ma na koncie udział choćby w Mistrzostwach Europy. Także na sportowo, ale ze szczytną ideą spędzi najbliższy weekend influencer i streamer Piotr Hanckę, znany jako Łatwogang, który w mediach społecznościowych zapowiedział kolejną akcję charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać środki na leczenie 8-letniego Maxa Tuckiego, chorego na dystrofię mięśniową. W trakcie przejazdu prowadzona będzie zbiórka na terapię genową dla chłopca. Rajd ma być spektakularny, transmitowany w internecie. Rozpocznie się już jutro po południu.
5: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Gmina Kosakowo ponownie uruchomiła udogodnienia na plaży. Na brzegu wróciła możliwość korzystania z dodatkowej infrastruktury ułatwiającej uprawianie sportów wodnych. W Mechelinkach w okolicach nowo wybudowanej infrastruktury żeglarskiej został ułożony na wodzie ponton pływający. Wykonano również zjazdy techniczne na plażach w Mechelinkach i Rewie, w tym z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo w Rewie w trakcie montażu są pontony pływające stanowiące przedłużenie.

0: stworzenie istniejącego pomostu spacerowego. W Mechelinkach we współpracy z rybakami montowane są na wodzie pontony pływające, wspierające codzienne funkcjonowanie przystani. Rozmawiali o przyszłości turystyki w regionie. W wydarzeniu wzięli udział lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów oraz organizacji turystycznych. W porcie jachtowym w Łebie odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne dla przedsiębiorców pod hasłem Rozwój turystyki w naszym regionie. Uczestnicy zgodnie podkreślili, że największymi wyzwaniami pozostają sezonowość oraz brak spójnej promocji, wskazując jednocześnie konkretne kierunki działań, które mogą wzmocnić potencjał turystyczny Łeby i okolic. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. senator RP Kazimierz Klejna, starosta lęborski Tomasz Litwin, burmistrz Łeby Agnieszka Derba oraz prezes lokalnej organizacji turystycznej Ziemia Lęborska Łeba Jakub Rutkiewicz. Jak podkreślano w podsumowaniu, region posiada duży potencjał, jednak jego pełne uruchomienie wymaga długofalowych i skoordynowanych działań. Z odpowiedzi na zgłaszane potrzeby lokalna organizacja turystyczna Łeba Błękitna Kraina zapowiedziała gotowość do wdrożenia całorocznej kampanii promocyjnej regionu skierowanej do turystów z Polski oraz Czech. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku wzięli udział w spotkaniu poświęconym wsparciu cudzoziemców w regionie. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu Pomorskie Welcome Center. Podczas spotkania zaprezentowano działania skierowane do osób z doświadczeniem migracyjnym oraz możliwości współpracy między instytucjami i organizacjami pomagającymi cudzoziemcom. Rozmawiano m.in. o dostępnych formach wsparcia integracji społecznej oraz wyzwaniach związanych z codzienną pracą z osobami przebywającymi do regionu z różnych części świata. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Stowarzyszenia Port, Przestrzeń Otwarta, lokalnych instytucji i samorządów, a także placówki Straży Granicznej w Ustce oraz Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Obecne były również przedstawicielki władz miasta, zastępca prezydenta Słupska Beata Chrzanowska oraz zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk. Dla MOPR-u udział w takich inicjatywach to ważny element budowania współpracy międzyinstytucjonalnej i szukania skutecznych rozwiązań wspierających osoby potrzebujące pomocy oraz integracji w lokalnym środowisku. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała porozumienie z Głównym Urzędem Statystycznym. Celem jest współpraca dotycząca opracowania narzędzi do monitorowania udziału krajowych przedsiębiorstw w strategicznych inwestycjach infrastrukturalnych. Kluczowym elementem porozumienia ma być rozwój metodologii pomiaru tzw. local content, czyli udziału polskich firm i krajowych zasobów w realizacji dużych projektów finansowanych ze środków publicznych. Jak podkreśla dr habilitowany Maciej Sokołowski, członek Rady Nadzorczej Polskich Elektrowni Jądrowych, delegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu, inwestycja jądrowa ma znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa energetycznego, ale również dla gospodarki. Porozumienie przewiduje wspólne działania analityczne i badawczo-rozwojowe. Instytucje mają współpracować przy projektach badawczych, organizacji konferencji, seminariów i warsztatów oraz działaniach edukacyjnych związanych z analizą danych i gospodarką. Podpisane porozumienie ma umożliwić także rozwój wspólnych prac badawczo-rozwojowych dotyczących wpływu projektu jądrowego na gospodarkę oraz lepszego wykorzystania danych analitycznych. Wieczór specjalnie pogodowo od dnia odbiegać nie będzie, a i noc się nie szykuje specjalnie zimna. Póki co na termometrach oglądamy około 13 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 18 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie umiarkowane, choć już zaczyna robić się powoli wysokie. Dziś to około 1022 hektopaskale. Miejscami może pokropić, a jest niewielka szansa, że nawet gdzieniegdzie może zagrzmieć.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Tomasz Styl i modelki w Radiu Norda FM. Całkiem to fajnie buja, prawda? Na pewno jest to dobra propozycja do każdej imprezowej playlisty. Robert Jastrzębski, zaczynamy ostatnią godzinę w naszym czwartkowym spotkaniu programu Norda na Fali i mamy dzisiaj coś takiego jak Międzynarodowy Dzień Herbaty. I to jest, słuchajcie, inspiracja do tego, co mam dzisiaj w głowie, jeśli chodzi o naszą zabawę skojarzeniową. Przypomnę, kubek, alkohol, wrzątek, hasło składa się z trzech wyrazów, elektryk. To wszystko już wiemy, to wszystko poznaliśmy. W puli nagród za pierwszą poprawną i precyzyjną odpowiedź książka Fryderyk Chopin pani Ireny Poniatowskiej. A w puli komentarzy widzę dzisiaj coś takiego jak Dzień Herbaty, herbata z prądem od Magdaleny, herbata z wkładką, też się pojawiła taka odpowiedź od pani Steli. Są też herbaty rozgrzewające i herbaty po góralsku. Nie są to dobre odpowiedzi, jeszcze to nie to, ale jesteście blisko. Przed 18 wszystko się wyjaśni w finale naszej zabawy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
2: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
1: Reklama.

0: Nawet w Radiu Norda już śpiewają o tym weekendzie. Mufasa i Hypeman. I teraz uwaga, bo będzie o piłce nożnej. Przed nami 27. kolejka 5. ligi i będzie się działo. I to już w sobotę od samego rana. Amator Kiełpino kontra Osiczanka Osice. Równolegle Stoczniowiec Gdańsk zagra z KS Kwaszczyno, a po południu Orkan Rumia zagra z Weekendem 2 Luzino. Natomiast piłkarskie emocje w naszym regionie zaczną się nieco wcześniej, bo już w piątek wieczorem wystartuje Grupa Słupska. Czyli to będzie idealny start weekendu dla fanów piłki nożnej. Te wszystkie wiadomości sportowe przygotował dzisiaj Tomasz Smuga i za chwilę usłyszymy je w Radiu Norda o 17.30, a później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali. Norda.

0: twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
1: W Gdyni.
0: I niby wypoczywałeś w Karwi?
1: W Karwi. Do czego zmierzasz?
0: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
1: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
0: Jeden błąd może zmienić wszystko.

0: Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: A gdyby tak świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
4: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Ogólnopolski turniej karate WKF Pomerania Cup zagości już 24 maja w Rumi. Zawody odbędą się w hali Mosir przy ulicy Adama Mickiewicza 49. To ogólnopolski turniej karate WKF, który w tym roku rozgrywany będzie pod patronatem starosty wejherowskiego oraz burmistrza Rumi. Organizatorzy podkreślają, że patronaty mają potwierdzać rosnącą rangę imprezy w regionie. W zawodach wystąpią karatecy z całej Polski, rywalizując w konkurencjach kata oraz kumite w różnych kategoriach wiekowych. Nowością tegorocznej edycji będzie włączenie do programu konkurencji dla osób z niepełnosprawnościami. To pierwszy taki przypadek w historii turnieju i, jak wskazują organizatorzy, ważny krok w stronę większej dostępności sportu. Początek niedzielnej rywalizacji zaplanowano na godzinę 9.30, a oficjalne otwarcie turnieju odbędzie się o godzinie 11.30. Wstęp dla kibiców jest bezpłatny. Zmieniamy dyscyplinę. Przed nami 27. kolejka 5. ligi w grupie Gdańsk 1. Piłkarskie emocje rozpoczną się już w sobotę 23 maja. O godzinie 11 amator Kiopino zmierzy się z Osiczanką Sice, a równocześnie Stoczniowiec z Gdańsk podejmie KS Chwaszczyno. Po południu godzinie 16 Orkan Rumia zagra na własnym stadionie z Weekendem 2 Luzino. Niedzielne granie rozpocznie się o godzinie 11. Gdania 2 Gdańsk podejmie Bałtyk Gdynia, a Orzeł Trąbki Wielkie zagra z Tylką Lechią Gdańsk. Godzinę później Orlęta Reda zmierzą się z GKS-em Kolbudy. Na zakończenie kolejki dwa spotkania zaplanowano na godzinę 17. Sportnik Groźno podejmie Stalus Rumia, natomiast Jaguar 2 Gdańsk zagra z MKS-em Solar Wody Słabobo. Przed nami również 27. kolejka 5. ligi w grupie słupskiej. Tym razem jedna z drużyn będzie pauzować do Myśliwiec w Tuchomie. Piłkarskie granie rozpocznie się już w piątek 22 maja. O godzinie 18.30 Sparta z Cebise podejmie KS Węgłówko. W sobotę 23 maja kibice zobaczą kilka ciekawych, zapowiadających się spotkań. O godzinie 12.00 Dolina Speranda Niepoględzie zagra ze Stalą Jeźdźce. Dwie godziny później Słupia Gobelnica podejmie z Kotawią Dębnica Kaszubska. A o godzinie 15.00 Start Miasko zmierzy się z Pomorzem Potęgowo. Wieczorem o godzinie 19.00 Janter Uska zagra przed własną powierzchnią z Kaszubią Studzienicą. Ostatni meczowy dzień tej kolejki to niedziela 24 maja. O godzinie 15 Sokół Wyczechy podejmie GTS Czarna Dąbrówka. Za zakończenie kolejki o godzinie 20 Gryf 2 Słupsk zmierzy się z Chojniczanką 3 Chojnice.
6: Przed nami dość solidny pogodowo wieczór. Wystarczy powiedzieć, że pogoda się nie powinna zepsuć w porównaniu do tej, którą mieliśmy w ciągu dnia i którą jeszcze mamy na termometrach. Koło 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 14 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubi, 13 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 15 w Gniewinie i Luzinie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie dość intensywne, a na barometrach możemy dziś zobaczyć umiarkowaną wartość około 1018 hektopaskali.
4: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Dobre taneczne i klubowe dźwięki w Radiu Norda, Loud Luxury. No i mamy czwartek i to jest dobry moment, żeby sprawdzić, co grają w naszych regionalnych kinach. I na początek Kino Race w Słupsku dzisiaj o godzinie 18:00, film pod tytułem Milcząca przyjaciółka. W Lęborku z kolei Diabeł ubiera się u Prady 2 i to można obejrzeć dzisiaj w kinie Fregata o godzinie 20:00. A w Gdyni, uwaga, przedpremierowo dzisiaj Mandalorian i Grogu o godzinie 19:00 w IMAX-ie, 19:30, 20:30, 20:45 i jeszcze w IMAX-ie o godzinie 22:00. Obsesja o godzinie 20:00. Diabeł ubiera się u Prady 2 o godzinie 18:30 i 21:00. Mortal Kombat 2 o 18:15 i o 21:15. Z kolei o godzinie 18:00 i o 20:15 Michael. I to tyle, jeśli chodzi o to, co dzisiaj można zobaczyć na dużym ekranie. Słyszymy się w finale naszej zabawy skojarzeniowej. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

0: dawna, to wiem.
1: Z piosenką Męskiego Grania 2026 szczęśliwie dobrnęliśmy do czwartkowego finału w naszej zabawie skojarzeniowej. Dzisiaj było ciepło, rozgrzewająco i z lekkim napięciem. I mogę dodać, że bezpieczniki wytrzymały, chociaż bezpieczniki raczej nie mają nic wspólnego z naszym dzisiejszym hasłem, bo rozwiązanie naszej zagadki to dzisiaj herbatka z prądem, proszę Państwa. Nie herbata z prądem, nie herbata z wkładką, tylko herbatka. I to było kluczowe, żeby właśnie napisać precyzyjnie w komentarzu herbatka z prądem. No i udało się, bo taką herbatkę z prądem prawdopodobnie pije pani Żaneta Klas. Gratulacje pani Żaneto. Za taki komentarz z przyjemnością oddajemy nagrodę. To książka o wielkim człowieku, o wielkim muzyku. Fryderyk Chopin, człowiek i jego muzyka. Książkę, którą napisała pani Irena Poniatowska. No to nie pozostaje nic innego, pani Żaneto, jak zrobić sobie herbatkę z prądem, pomimo że jest całkiem ciepło, i zabrać się za czytanie książki o Fryderyku Chopinie. No i to tyle ode mnie w czwartek. To był program Norda na fali, Robert Jastrzębski. Zostańcie z nami, bo za chwilę Norda Party. Bardzo fajne granie na wieczór, a ja wracam jutro o tej samej porze. I to będzie już weekend razem z Radiem Norda FM. Do usłyszenia, cześć!
2: Norda na fali! Norda.

Mama. Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru na

0: naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17. Reklama.
1: Prezes firmy Cinkciarz zatrzymany za oceanem. Zatrzymania również i pilna kontrola w żłobku w Ząbkach. Za chwilę także bawuł albinos z blond grzywką o imieniu Donald Trump. Marcin Krzemiński, podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu Cinkciarz.pl, prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
2: My oczekujemy na informacje sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
1: Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich chłopców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Na polecenie prokuratury europejskiej z kolei doszło do zatrzymania byłego wiceministra, posła i założyciela Porozumienia i Partii Republikańskiej Jacka Żet. Zatrzymania dokonało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dwie opiekunki zatrzymane, a resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku w Ząbkach, gdzie dwuletnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. O szczegółach tej bulwersującej sprawy Błażej Kulesza.
3: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
4: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią opiekę nad tymi dziećmi.
3: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
4: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
3: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono. Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień nie stwierdzono.
1: Burze możliwe w kilku powiatach województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Jeszcze przez 2 godziny ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na wąskim obszarze od Bartoszyc i Kętrzyna po Legionowo i Mińsk Mazowiecki. Możliwe są tam ulewy, silny wiatr, a miejscami też grad. Na koniec jeszcze bawuł albinos z blond grzywą o imieniu Donald Trump. Stał się sensacją w Bangladeszu, bo ponoć bardzo przypomina prezydenta USA. Tłumy chcą sobie z nim zrobić zdjęcie, zanim rozstanie się z życiem podczas nadchodzącego święta ofiarowania. Właściciel zwierzęcia twierdzi, że tylko zewnętrznie jest ono podobne do Trumpa, bo bawuł Donald jest bardzo łagodny i ugodowy. Jedyne luksusy, na które sobie pozwala, to 4 kąpiele dziennie, no i dokładne czesanie oraz układanie grzywy. Zresztą bawoła można samemu ocenić. Film z nim można znaleźć na portalu YouTube.
5: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Gdyni rozpoczęły się tegoroczne prace związane z koszeniem miejskich terenów zielonych. Harmonogram obejmuje place zabaw, skwery, parki oraz główne ulice, a także tereny rekreacyjne w wszystkich 6 rejonach miasta. 18 maja rozpoczęto koszenie terenów przy Alei Zwycięstwa, ulicy Morskiej i trasie Kwiatkowskiego, a także w rejonie centrum miasta i portu. Ekipy pracują również w Redłowie i Orłowie na Dąbrowie, Karwinach, Chwarznie, Biczlinie, Witominie, Grabówku, Chyloni, Oksywiu i Obłużu. Od czwartku 21 maja prace rozpoczynają się także na popularnych terenach spacerowych i rekreacyjnych. W kolejnych tygodniach harmonogram obejmie także Park Centralny, Park Kiloński, Park Chwarzno, place zabaw, siłownie plenerowe, parki kieszonkowe oraz tereny zielone przy ulicach w różnych dzielnicach miasta. Wydział Ogrodnika Miasta zaznacza również, że harmonogram prac może być na bieżąco aktualizowany w zależności od pogody i tempa wzrostu roślinności. W Lęborku odbędzie się wydarzenie poświęcone zdrowiu kobiet pod hasłem Zdrowie kobiet bez tabu. Spotkanie zaplanowano na 28 maja w kinie Fregata przy ulicy Gdańskiej 12. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16 i będzie dostępny

0: bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Inicjatywa organizowana jest przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz Lęborskie Centrum Kultury Frejgeta. Spotkanie odbywa się w związku z Międzynarodowym Dniem Działań na Rzecz Zdrowia Kobiet i ma na celu promowanie profilaktyki oraz otwartej rozmowy o zdrowiu. W programie przewidziano wykład specjalisty w dziedzinie ginekologii i położnictwa, no a także rozmowy z lekarzami i położnymi Lęborskiego Szpitala. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania ekspertom oraz wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi zdrowia i profilaktyki. Gościem specjalnym wydarzenia będzie doktor habilitowany nauk medycznych Maciej Władysław Socha, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, specjalista w dziedzinie ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz perinatologii. Spotkanie zakończy projekcja filmu Niespodzianki. Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do swobodnej rozmowy o zdrowiu kobiet bez tabu i skrępowania oraz zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki. Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego ze Szkoły Policji w Słupsku poznają policyjną pracę nie tylko podczas zajęć w szkole, ale także w terenie. Krótkie wizyty w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku są dla nich praktycznym uzupełnieniem nauki i okazją do zobaczenia, jak funkcjonują poszczególne komórki jednostki. Podczas takich wycieczek słuchacze odwiedzają m.in. stanowisko dyspozycyjne, pomieszczeń do osób zatrzymanych oraz miejsca, w których przebywają osoby zatrzymane. Poznają także procedury postępowania od momentu zatrzymania osoby aż do jej umieszczenia w policyjnym dołku, czyli PDOZ. Uczestnicy szkolenia zapoznali się również z zasadami postępowania wobec osób nietrzeźwych. Jak podkreślano, procedury różnią się w zależności od tego, czy na terenie działania jednostki funkcjonuje izba wytrzeźwień, czy alternatywą jest oddział szpitalny. W Polsce działa około 300 policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Dodatkową atrakcją było spotkanie z przewodnikiem zasłużbowego. Słuchacze mogli zobaczyć umiejętności zwierzaka oraz jego możliwości podczas działań związanych z obezwładnieniem osób. Na początku lipca będzie miało miejsce wydarzenie łączące pasję do klasycznej motoryzacji z chęcią pomagania. To dobrze już znane Pomagamy z klasykami. Podczas edycji 2026 cel jest taki sam jak dotychczas. Ponowne wsparcie rozbudowy Puckiego Hospicjum imienia świętego ojca Pio. Charytatywny festyn będzie miał miejsce 5 lipca w Warszkowie. Na miejscu czekać nas będzie nie tylko masa ciekawych klasycznych maszyn, ale także inne atrakcje i wydarzenia. Będzie też możliwość oddania krwi dla Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Zaplanowano także licytację. Będzie można w jej trakcie kupić legendarnego malucha. Przypominamy, że w ubiegłym roku podczas pierwszej edycji wydarzenia Pomagamy z klasykami udało się zebrać kwotę 145 613 zł i 58 groszy, która zasiliła konto Puckiego Hospicjum imienia świętego ojca Pio. Wieczór pogodowo nie będzie specjalnie odbiegał od dnia. 13 stopni na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 18 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewnie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach umiarkowana wartość 1022 hektopaskale, chociaż tutaj warto zaznaczyć, że powolutku ciśnienie idzie w górę. Wiatr słaby i umiarkowany, zresztą tak jak ilość chmur, a przed nami noc stosunkowo ciepła, bynajmniej nieupalna, ale nie będzie zimna.
1: Norda.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
4: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
0: Reklama. Norda Party!
5: Norda Party!
6: Hiya, Bobby!
7: Hi, Ken!
6: You wanna go for a ride?
7: Sure, Ken!
6: Jump in!

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Norda FM. Na bałtyckiej fali.
3: Norda Party. Norda Party.
4: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: Skolim nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o liczbę granych w ciągu jednego dnia koncertów. Są jednak artyści, którzy, można powiedzieć, że depczą mu po piętach. Jedną z takich gwiazd polskiej estrady jest Roxy Węgiel. Piosenkarka rozpoczęła właśnie Roxy Summer Tour. W napiętym grafiku artystki nie brakuje dni, kiedy zagra nie jeden, a aż dwa koncerty. Sezon na koncerty plenerowe właśnie się rozpoczął. Dla gwiazd polskiej estrady to właśnie wiosna i lato są najbardziej pracowitymi porami roku, wypełnionymi muzycznymi spotkaniami z fanami. Zdarza się, że artyści grają codziennie, przemierzając Polskę wzdłuż i wszerz. Aktualnie liderem, jeśli chodzi o liczbę koncertów, jest Skolim. Wokalista postawił sobie ambitny cel. Do końca roku chce zagrać 504 koncerty. Ale można powiedzieć, że Skolimowi rośnie konkurencja. Letnią trasę koncertową rozpoczęła właśnie Roxana Węgiel. Wokalistka, która w 2024 roku zrezygnowała z grania koncertów plenerowych na rzecz trasy klubowej Break Tour, postanowiła wrócić do grania pod chmurką i spotkań z wielbicielami w całej Polsce, a nie tylko w największych miastach. Artystka udostępniła w mediach społecznościowych oficjalny harmonogram, z którego dowiadujemy się, że w okresie maj-październik zagra ponad 60 koncertów, czasami dwa w jednym dniu i to w zupełnie innych lokalizacjach. Roxy jest aktualnie jedną z najlepiej opłacalnych polskich wokalistów i jedną z najsilniejszych marek na rynku. Jak czytamy w sieci, artystka może liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 60 do 70 tysięcy za koncert. Tym samym wygeneruje milionowe zarobki nie tylko za sprawą występów na żywo, ale również z kontraktów reklamowych. Czytamy w sieci, że piosenkarka wskazała, co ma wpływ na jej koncertowe stawki. Biorę tyle, żeby mi na wszystko wystarczyło, na przykład na opłacenie całego bandu, bo gram koncerty z muzykami. To są duże koszta, trzeba opłacić całą ekipę, a chcę, żeby te koncerty były jak najbardziej dopracowane. W przyszłym roku planuję koncerty plenerowe.
0: Norda Party!
6: Norda Party!

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
5: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie! Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
0: Reklama. Norda.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Alicja Baluch, zabawa w chowanego. Kiedy Piotruś nauczył się składać literki, dostał od dziadka prawdziwą komórkę. Mógł teraz dzwonić i rozmawiać z kolegami, którzy też mieli własne telefony. Chłopiec, o czym każdy wiedział, był okropnym bałaganiarzem. Nigdy nie kładł niczego na miejsce i wiecznie czegoś szukał. Pewnego razu komórka zgubiła się na dobre. Gdzie ona może być? Denerwował się Piotruś, szukał jej pod stołem i w szufladzie, za książkami na regale i we wszystkich kieszeniach. Zajrzał nawet do buta. Czego szukasz, syneczku? Zapytała mama, widząc, że chłopczyk zagląda pod łóżko. Niczego! Burknął pod nosem Piotruś. Mama wyszła do kuchni, a chłopiec dalej buszował po kątach, wypatrując zagubionego telefonu. Nagle komórka sama się odezwała. Bimp, bimp! Dała sygnał, że przyszedł SMS. Po stłumionym odgłosie Piotruś domyślił się, gdzie ona jest. Pod poduszką! Wyciągnął komórkę, nacisnął przycisk OK i przeczytał. Zgaduj, zgadula, gdzie złota kula? Co to? Ona bawi się ze mną w chowanego? Pomyślał. Ale dlaczego mama się tak dziwnie uśmiecha?
2: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726-004-004.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Reklama.
6: Izraelski minister niepożądany w Polsce wszczęto procedurę. Potem polszczyznę i możliwa kara za potrącenie i rozbój na nastolatku. Zajrzymy też do Poznania, który szykuje się do festiwalu Malta. Marcin Krzemiński.

0: Kierwiński. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński wszczął formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Chodzi o Itamara Ben-Gwira, który znęcał się nad zatrzymanymi członkami globalnej flotyli Sumut, w której byli też Polacy. Aktywiści jeszcze dziś mają być wolni i trafić do Turcji. Izrael poinformował niedawno, że już wszyscy zostali deportowani. Nie ma na razie informacji o tym, w jakim są stanie, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik flotylli.
1: Tam musimy z nimi porozmawiać, członkowie naszego zespołu się z nimi spotkają, sprawdzimy, jak się czują, kiedy są w stanie wrócić.
0: Dziś do MSZ pilnie został wezwany izraelski chargé d'affaires. Usłyszał m.in., że Polska stanowczo sprzeciwiła się zatrzymaniu Polaków na wodach międzynarodowych. Teraz u nas Litwa, gdzie w okręgu łucjańskim niespełna 100 km od Wilna ogłoszono alarm z powodu drona. Zostały podrwane myśliwce NATO i wstrzymany ruch kolejowy. Po godzinie alarm odwołano, poinformowała agencja informacyjna ELTA. 20 lat więzienia grozi 26-latkowi, który dopuścił się rozboju w Niemodlinie. Mężczyzna potrącił samochodem 18-latka uciekającego na hulajnodze elektrycznej. Następnie podejrzewany miał pobić młodego mężczyznę oraz ukraść mu portfel i telefon. Pokrzywdzony 18-latek został zabrany do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę kilka godzin później. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu sprawca trafił do tymczasowego aresztu. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim wnioskuje do NFZ-u o rozłożenie na raty lub umorzenie kary. Chodzi o 134 tysiące złotych. Fundusz nałożył karę na placówkę w związku z głośną sprawą organizacji zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Dodam, że szpital nie kwestionuje samej zasadności kary. Od niej się akurat nie odwołał. W Warszawie pożegnano dziś Stanisławę Celińską. Aktorka i wokalistka spoczęła na powązkach wojskowych. Zmarła w ubiegłym tygodniu w wieku 79 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Celińską pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej i osiągnięcia w twórczości artystycznej. Przed nami Malta Festival. Poznań szykuje się do tego wielkiego wydarzenia. Wystartuje 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim. Zaplanowano tam wyjątkowy koncert Za miłość. Opiekę artystyczną objęła związana z Poznaniem Natalia Kukulska.
2: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia. Ja też zaśpiewam. I Natalia Kukulska, żeby nie było. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
0: Wstęp na koncert wolny. Malta Festival potrwa do 28 czerwca.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gdyńscy ratownicy medyczni zostali wezwani do 10-letniego dziecka. Konieczna była hospitalizacja. Zespół z Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni został zadysponowany do lasu, gdzie 10-letnie dziecko doznało upadku z prowizorycznej huśtawki. Po dotarciu na miejsce ratownicy stwierdzili u pacjenta złamanie przedramienia oraz liczne stłuczenia i otarcia. Zespół wdrożył medyczne czynności ratunkowe, podał leki przeciwbólowe, zabezpieczył złamanie oraz wykonał badanie USG FAST w celu wykluczenia obrażeń wewnętrznych. Następnie dziecko zostało przewiezione do szpitala imienia Kopernika. Jak apelują ratownicy, przebywające w lesie lub miejscach oddalonych od infrastruktury miejskiej, zawsze upewnij się, że korzystasz z atestowanych urządzeń do zabawy. W przypadku urazu kończyny nie podejmuj prób jej prostowania, unieruchomuj ją w pozycji zastanej i wezwij pomoc pod numerami 112 lub 999. Spotkali się, aby porozmawiać o Kaszubi. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, samorządowcy z powiatu lęborskiego oraz reprezentanci gmin. W starostwie powiatowym w Lęborku odbyło się spotkanie poświęcone projektowi Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia. Jak podkreślano, ma on w przyszłości stać się ważnym zapleczem logistycznym, przemysłowym i infrastrukturalnym dla Pomorza i całego kraju. Projekt ma zwiększyć odporność strategiczną Polski, ale również przyczynić się do rozwoju lokalnej gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy i wsparcia przedsiębiorczości w regionie. Tematem spotkania była również współpraca samorządów, bezpieczeństwo regionu oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych pod przyszłe inwestycje związane z projektem. Władze gminy Nowa Wieś Lęborska poinformowały, że działa już specjalny zespół.

0: roboczy przygotowujący ofertę inwestycyjną dla potencjalnych partnerów gospodarczych. Obejmuje ona m.in. analizę potencjału gminy oraz wskazanie terenów możliwych do zagospodarowania. Spotkanie w Lęborku było także okazją do wymiany doświadczeń i rozmów o dalszej współpracy samorządów na rzecz rozwoju całej ziemi lęborskiej. 5 kierowców po alkoholu i 19 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych to bilans policyjnej akcji Track and Bus przeprowadzonej w Słupsku. Funkcjonariusze jednego dnia skontrolowali ponad 80 ciężarówek i autobusów. Podczas działań policjanci sprawdzali przede wszystkim trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów, wymagane dokumenty, uprawnienia do kierowania, czas pracy oraz sposób zabezpieczenia ładunku. Wyniki kontroli okazały się niepokojące. Mundurowi zatrzymali 5 kierowców, którzy wcześniej spożywali alkohol. Dodatkowo z powodu złego stanu technicznego pojazdów zatrzymano 19 dowodów rejestracyjnych. Policja podkreśla, że tego typu działania mają poprawić bezpieczeństwo na drogach, szczególnie w przypadku pojazdów ciężarowych i autobusów, których stan techniczny oraz zachowanie kierowców mają ogromne znaczenie dla wszystkich uczestników ruchu. Funkcjonariusze zapowiadają, że podobne kontrole będą prowadzone także w kolejnych tygodniach. 43. Baza Lotnictwa Morskiego poinformowała o możliwym zwiększeniu poziomu hałasu. To w związku ze szkoleniami prowadzonymi na lotnisku w Babich Dołach. Jak przekazano, działania mają związek ze szkoleniem oraz utrzymaniem gotowości operacyjnej jednostki. Mieszkańcy okolicznych terenów mogą okresowo usłyszeć głośniejsze dźwięki generowane przez loty wojskowych samolotów. Wojsko zapewnia jednocześnie, że podejmowane są działania mające ograniczyć uciążliwość. Loty ponaddźwiękowe mają być kierowane głównie nad akweny morskie, aby zminimalizować wpływ hałasu na obszary zamieszkałe. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Choć do zmroku zostały jeszcze prawie 2 godziny, to my sobie wybiegamy do przodu i sprawdzamy, co nam w nocy pogoda przyniesie. 9 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 8 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewnie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Gdzieniegdzie może pojawić się mgła, w pozostałych miejscach po prostu będziemy mieli małe zachmurzenie. Wiatr słaby i umiarkowany, a na opady w nocy się nie zanosi. Wszystko wskazuje na to, że nawet najmniejsza mżawka się nie pojawi.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
0: Reklama.
4: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś w rozmowie dnia ze mną i przed Państwem pani Angelika Jączyk, nauczyciel w szkole podstawowej numer 4, to jest szkoła z oddziałami integracyjnymi, słupska placówka, w której pani promuje zdrowie.
5: Tak jest.
4: Jest pani nauczycielem wychowania wczesnoszkolnego. W tej chwili ma pani pod opieką klasę trzecią.
5: Tak jest.
4: Tak? Już z tymi młodymi ludźmi można, a nawet trzeba rozmawiać o zdrowiu. Ale zacznijmy od początku. Jak to się wszystko zaczęło? Jak powstał ten projekt?
5: Projekt generalnie był już wdrażany do naszej placówki od wielu lat, dlatego że jest to program kuratoryjny i trzeba cyklicznie tworzyć jakieś zajęcia, jakieś warsztaty, innowacje, szkolić kadrę pedagogiczną w tym zakresie, w zakresie takiego szeroko pojętego zdrowia i bezpieczeństwa, bo o tym tutaj mowa w tym projekcie. Szkoła promująca zdrowie przede wszystkim promuje taki szeroki zakres właśnie tego zdrowia i bezpieczeństwa i mówimy tutaj o zdrowiu psychicznym z naciskiem na to zdrowie psychiczne. Stąd też w naszym programie, projekcie pojawiły się właśnie warsztaty psychologiczne.
4: Ale chyba zaczęliście od zmiany samej szkoły i otoczenia szkoły.
5: Tak.
4: No właśnie, co się u Was zmieniło i kiedy to się te zmiany właściwie zadziały?
5: To tak w zasadzie tworzyło się w zamysłach ludzkich z dnia na dzień, z potrzeb, a przede wszystkim też, no nie ukrywajmy, że polityka oświatowa nas gdzieś tam skłania i bada rynek i sprawdza te wszystkie zmiany i potrzeby, które mają dzieci i młodzież, więc to gdzieś już pączkowało dawno, dawno temu. I pomalutku, małymi kroczkami się działo.
4: No właśnie takie kwiaty z tych pączków wyrosły.
5: Tak jest, tak. Powstały sale, przede wszystkim sale wyciszenia, kąciki relaksu. Zmieniłyśmy nieco salę integracji sensorycznej, w której jest też sala doświadczenia świata, gdzie dzieci też mogą zawsze przyjść, tudzież sala nieopodal świetlicy szkolnej, gdzie właśnie dzieci mogą odpocząć. No, dużo się działo, dużo zmian naszło. Na pewno nasze zaplecze się poszerzyło i to takie sportowe i też to relaksacyjne. Dużo zajęć pojawiło się. One gdzieś były na zasadzie

0: zasadzie od czasu do czasu, ale potem
1: dostało takie regularności.
0: Tak jest, tak. Stały się takie bardziej regularne.
1: No właśnie, to powiedzmy o tych warsztatach. Co one wniosły, czego dzieci mogły się z nich nauczyć, jak to wyglądało?
0: Może wspomniałam już o tych warsztatach psychologicznych. Tutaj pani Kamila Rudnik, nasza psycholog, prowadziła je. Ale chciałabym powiedzieć o innym jeszcze aspekcie tego zdrowia, bo my mieliśmy również organizowane warsztaty ze Stowarzyszeniem Ratownictwa Medycznego i tutaj dzieci mogły zobaczyć defibrylator, mogły
1: nauczyć się pierwszej pomocy,
0: tak namacalnie, tak. Przyjechała pani z karetką pogotowia, dzieci mogły zobaczyć, jak ta karetka wygląda od środka, jak jest wyposażona, na co my ludzie możemy liczyć, a przede wszystkim każde dziecko w trakcie tych warsztatów na Fantomie mogło udzielać pierwszej pomocy. Także tutaj nie tylko pokazowo, ale też tak namacalnie, doświadczalnie przez dzieci te warsztaty były.
1: To praktyka.
0: Tak, tak.
1: Ale będziecie to dalej realizować, bo to jest tak, że trzeba przypominać, jak to się robi, nie wystarczy raz pokazać, raz przećwiczyć.
0: Nie zatrzymujemy się, dlatego że ten program skłania do systematycznej pracy i systematycznego działania. Obecnie zdobyliśmy wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, ale będziemy się ubiegać o krajowy. I w związku z tym też trzeba zrealizować jakieś zadania w ramach tego programu, żeby ten krajowy certyfikat utrzymać i otrzymać. W związku z tym dalsze plany to dalsza współpraca, czy ze stowarzystwem, czy z uniwersytetem, czy z liceum, z którego dzieci o profilu psychologicznym przechodziły, również prowadziły warsztaty z naszymi maluchami. I to jest szeroki zakres pracy. Czy też policja, warsztaty z policją, czy z wojskiem, czy ze strażą miejską. To się cały czas dzieje, jest to jakby wdrożone w plan, jest w statucie szkoły, więc to nie jest tak, że my sobie coś wymyślimy, jest innowacja pedagogiczna,
1: projekt i koniec.
0: Nie, to weszło w życie do naszej szkoły na stałe wszystko, te wszystkie poszczególne punkty.
1: I w każdej klasie, w każdej grupie wiekowej?
0: W każdej grupie wiekowej, ponieważ program dotyczy nie tylko klas 1-3, czyli edukacji wczesnoszkolnej, ale całej szkoły, poszerzone na blok 4-8.
1: No dobrze, to jeszcze chciałam o tym zdrowiu psychicznym porozmawiać. Jak się z dziećmi na ten temat rozmawia, jak się rozmawia z młodzieżą? Kto was w tej kwestii wspiera? Już pani powiedziała, że pani psycholog, czy ktoś jeszcze?
0: Tak, współpracujemy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, współpracujemy właśnie z liceum, czy z uniwersytetem naszym pomorskim, tudzież właśnie nasi psycholodzy, bo mamy już teraz dwóch, jest jeszcze pani Agnieszka Lędzion na bloku 4-8 dla starszych dzieci, dla młodzieży. I to cały czas się dzieje. Tam jest co chwilę jakaś lekcja otwarta, tam są jakieś zajęcia dodatkowe. A jak się je prowadzi? Metodą warsztatową przede wszystkim, bo porozmawiać możemy sobie na kawie, to też robimy, bo nawet innowacje, którą mieliśmy w ramach programu...
1: Ale z dziećmi kawę chyba nie pijecie.
0: Pijemy kawę Inkę, tak, i jedne z zajęć z edukacji społecznej właśnie tak wyglądały, że piliśmy kawkę, i rozmawialiśmy na tematy właśnie z edukacji społecznej. Poruszaliśmy różne kwestie, również właśnie te emocjonalne, te jak trudno jest sprostać wyzwaniom i rolom. Już takim małym dzieciom przechodziły te tematy już później na szczebel wyższy, w innej formie, gdzie licealiści przychodzili do nas. Także tak bardziej doświadczalnie chcemy to zrobić, żeby to zapadło w pamięć. Tudzież cudowne warsztaty pani psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadziła i w tych warsztatach podzieliła dzieci na wyspy emocji. Czy też pani Kamila Rudnik przyszła z, jakby proceduralnie nam przedstawiła drogę, ale właśnie w sposób warsztatowy, do kogo mam się zwrócić, kiedy mam trudność. Czyli kto jest pierwszy w tej całej ścieżce, że mama, że babcia, ciocia, bliscy nasi, tak, że najpierw do nich.
1: Bardzo użyteczna wiedza, tak.
0: Tak, potem dopiero gdzieś pojawia się wychowawca, pedagog, psycholog w szkole, żeby dziecko wiedziało i zdawało sobie sprawę, że nie jest samo z tym wszystkim, co w środku jednak czuje.
1: No dobrze, ale to jest z jednej strony dzieci, a rozmawiacie z rodzicami, bo to musi mieć...
0: pedagogizacja rodziców.

0: Na zasadzie tylko lekcji, przekazywania wiedzy.
1: Zajęcia kulinarne?
0: Tak jest. O, mamy zajęcia sensoryczne, mamy zajęcia kulinarne, robimy pyszne śniadanka, pieczemy pizzę, babeczki, cykliczne związane ze świętami, jakieś warsztaty.
1: A taki jeden dzień w tygodniu, dzień zdrowego odżywiania, gdzie na przykład przynoszą swoje produkty, swoje wyroby z domu uczniowie, jest coś takiego?
0: Jest coś takiego. I to właśnie na zasadzie takiej projektowej. Z tym, że jak to wygląda w planie, to każdy wychowawca sobie planuje, w jaki dzień, czy w jaki, czy to jest co tydzień, czy to jest w danym miesiącu taki.
1: Czyli rozumiem, że to jest tak naprawdę cała szkoła zaangażowana
0: cała
1: w realizację
0: szkoła.
1: Tego projektu.
0: Cała szkoła.
1: I takim clue tego projektu będzie zbliżający się festyn rodziny 27 maja.
0: Tak jest.
1: To proszę opowiedzieć.
0: To jest... jakby taka nasza wisienka na torcie, dlatego że jedyne, czego nam brakuje w naszej szkole, to właśnie defibrylator AED. Wiemy, że niektóre placówki już mają i to jest też nasze marzenie, żeby całkowicie zabezpieczyć, zaopiekować się dziećmi, żeby rodzic też wiedział, że w razie, jeśli coś się wydarzy, to my możemy udzielić temu dziecku pomocy i nie mamy tego sprzętu, dlatego ten nasz piknik jest bardzo mocno z naciskiem na zdrowie i bezpieczeństwo i pojawią się znowuż warsztaty ratownictwa medycznego i przyjdzie straż pożarna i policja i będą fizjoterapeutyczne warsztaty i będzie można sprawdzić sobie ciśnienie krwi, pomiar cukru i również przyjedzie z liceum, z profilu wojskowego, przyjadą uczniowie i również będą pokazywać od strony bezpieczeństwa, bo tak jak mówię, to wszystko nie jest tylko zdrowie, czytaj, idę do lekarza, jak mam katar, tylko to jest szerokie zdrowie i bezpieczeństwo, bo to jakby razem jedno drugie scala temat. Więc dużo rzeczy będzie się działo i jakby głównym celem tego pikniku, naszej loterii głównej właśnie jest zbiórka na AED.
1: A jakich funduszach mówimy? Jaka kwota jest potrzebna?
0: Znaczy, no, dosyć spora kwota, dlatego też nie ukrywam, że szukamy gdzieś jakichś sponsorów, którzy mogliby nam wesprzeć tą akcję i pomóc. No, jest to w granicach 6 tysięcy. Jest całkiem sporo.
1: Ale jak myślę, taki festyn jest w stanie takie środki pozyskać.
0: I myślę, że nawet jeśli nie, to jest to początek.
1: No właśnie.
0: Nie kończymy na tym. Różne akcje, które dzieją się w naszej szkole i nie tylko piknik, ale i kiermasze, i zabawy integracyjne. One sprzyjają temu, że jeśli teraz się nie uda, to jakby to będzie dopiero początek tej zbiórki i będziemy dalej tym krokiem szli i aż się uda po prostu, aż się uda zrealizować ten cel.
1: To proszę powiedzieć, kiedy ten piknik i w jakich godzinach, bo wiem, że to jest tak w tygodniu, ale może mieszkańcy okolicznych bloków, bo szkoła mieści się na ulicy
0: Leszczyńskiego 17.
1: Zapraszamy przede wszystkim mieszkańców Zatorza, żeby się pojawili na tym festynie. Kiedy, o której dokładnie?
0: Zapraszamy za tydzień, w środę, 27 maja, o godzinie 13:30 startujemy do godziny 16:00. Także wszyscy, bo społeczność szkolna to nie tylko rodzic i dziecko i nauczyciel, ale też nasi sąsiedzi, ci, którzy mieszkają nieopodal szkoły i także przedsiębiorstwa, które z nami współpracują.
1: To zapraszamy bardzo serdecznie. Ja jeszcze chciałabym tylko nawiązać, bo mówimy o tym zdrowiu, a nie powiedziałyśmy sobie o aktywności fizycznej, a wiem, że ta aktywność fizyczna też ma określony wymiar w Waszej szkole i też różne zajęcia są realizowane.
0: Tak, przede wszystkim zaczęliśmy od przeszkolenia kadry, która wie już dużo i ma ogrom wiedzy na ten temat. Z tym, że wszystko gdzieś nie tyle zostało zapomniane, co należy to przypomnieć,
1: odświeżyć.
0: Stąd też najpierw zaczęliśmy od przeszkolenia naszej kadry na nowo i pojawiło się właśnie szkolenie z zakresu programu Szkoła Promująca Zdrowie, czy Mózg Lubi Ruch. I jakbyśmy wrócili do tego nie dna, tylko do początku tego wszystkiego. Przypomnieliśmy sobie, jak niezwykle ważny jest ruch dla rozwoju mózgu człowieka. Wróciliśmy do podłoża, czyli do układu nerwowego, do tych wszystkich odruchów pierwotnych podczas tych wszystkich szkoleń i przypomnieliśmy sobie, że to jest niezwykle ważne. Co za tym idzie? Wcieliliśmy w życie jeszcze więcej intensywności, wzięliśmy udział w

0: interaktywnym w UEF-ie. Wówczas Iga Świątek bodajże go taki multimedialny prowadziła, połączyliśmy się z całą Polską. Zachęcamy w ten sposób właśnie młodzież, aby żyli aktywnie. No i przede wszystkim są dni bez samochodu, tak? Przyjeżdżamy rowerem, hulajnogą, nawet aktywizujemy naszych rodziców, żeby tak właśnie dzieci puszczali do szkoły. Więc no, w różny sposób to robimy i mówimy, no ale przede wszystkim na zajęciach, tak? Staramy się nasze dzieci aktywizować, nie tylko poprzez jakieś testy, ale również właśnie poprzez jakieś zajęcia ciekawe. Na WF-ie puszczamy muzykę, przy muzyce dzieciaki wykonują jakieś czynności fitness na 4-8, czy też u nas Fit School na 1-3 na wczesnoszkolnej edukacji. Także cały czas dbamy o całość, nie tylko jakiś jeden aspekt tego zdrowia.
1: To ruchu i zabawy na pewno podczas festynu nie zabraknie. 27 maja od 13:30 do godziny 16:00 w okolicach albo przy samej szkole i w szkole podstawowej numer 4 w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego
0: 17.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie, będzie się działo, no i trzeba wesprzeć ten istotny cel, bo przecież defibrylatory EED ratują życie i fajnie, żeby każda placówka słupska właśnie oświatowa posiadała takie urządzenie. Ja wiem, że Urząd Miasta takie urządzenia też pozyskał i już się pojawiły przynajmniej w tych placówkach medycznych te urządzenia, więc może oni Wam zrobią też niespodziankę i do Was trafi, bo do szkół
0: prezent
1: też mają. Wtedy będzie można inaczej jeszcze te środki
0: tak
1: zagospodarować.
0: Tak.
1: Ale no teraz zbieracie na to pieniądze we własnym zakresie i Państwa serdecznie zachęcamy, abyście się Państwo dorzucili złotóweczkę, dwa, a może 10, a może duże firmy ufundują takie urządzenie. Zachęcamy serdecznie. Tak. Dziękuję Pani Angeliko.
0: Dziękuję
1: za to spotkanie.
2: Reklama. Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
2: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Pobłocki, biegacz. Witamy.
3: Bardzo witam wszystkich słuchaczy.
2: Będziemy rozmawiać tutaj o pasji do biegania, o wielkiej miłości do sportu, o początkach, no i o treningach, które są prowadzone aktualnie teraz w Lęborku, ale zacznijmy od początku. Od początku chyba najlepiej się zaczyna, więc jak się w ogóle zaczęła ta pasja do biegania? Bo podejrzewam, że to nie była sytuacja, kiedy biegł pan na autobus i nagle pochokał bieganie, tylko jest to jakaś ciekawsza historia.
3: Tak, rzeczywiście jest to ciekawsza historia. Zaczęło się też w szkole leśnej, chodziłem do szkoły leśnej.

0: Tucholi, jak wszyscy kiedyś na podwórkach grało się w piłkę. Zapisałem się oczywiście, ale okazało się, że jestem indywidualistą, kiwam dużo, nie podaję piłki. No i profesor, który prowadzi wychowanie fizyczne, Jan Zieliński, zaprosił mnie do biegania, spodobało mi się i tak to się właśnie zaczęło.
1: Jak wyglądały pierwsze zawody, te pierwsze konkurencje, w których brał pan udział? Czy jakby porównując z tym, co teraz już udaje się dokonywać, albo przez kolejne lata udawało się dokonywać, czy jest takie podejście, że trochę błędów wtedy było, czy raczej jest bardziej duma, że mimo, że to były początki, no to wychodziło nieźle już wtedy?
0: Powiem szczerze, akurat trafiłem na profesjonalistów i zaczynałem od takich biegów jak 1000 metrów, 3000 metrów, bo jednak byłem wytrzymałościowcem. I bardzo szybko, wówczas jeszcze było 49 województw, teraz jest 16, Tuchola leży w województwie bydgoskim, zdobyłem brązowy medal i zauważono mnie wtedy naprawdę w całym kraju.
1: I co później się działo? Podejrzewam, że nie będziemy tutaj w stanie omówić wszystkich biegów, wszystkich wydarzeń, bo byśmy chyba do jutra tutaj siedzieli, więc powiedzmy sobie, jakie są najlepsze takie dokonania, z czego pan jest najbardziej dumny w swojej dotychczasowej karierze biegacza i które z tych wydarzeń były, można powiedzieć, najtrudniejsze?
0: To znaczy, jestem 45 lat już w tym sporcie, no ja bym chciał wszystkie tutaj opowiedzieć, trudno by było czasu znaleźć. No na pewno jestem dumny z tytułu mistrza Polski, który zdobyłem w 1999 roku. W 2000 historycznym wygrałem najstarszy maraton Dębno, jestem też zwycięzcą dwóch maratonów w Lęborku. Enschede Holandia z rekordem życiowym, Lubliana Maraton, no i sporo drugich, trzecich miejsc, bo przebiegłem ponad 70 maratonów też na krótkich dystansach, jak 10 tysięcy metrów, półmaraton, 15 kilometrów, dwa razy piła. To są wspaniałe wyniki. Myślę, że takim najtrudniejszym maratonem to jednak był Belgrad Maraton, który startowałem trzykrotnie. Jak ktoś był, to wie, że Belgrad, stary Belgrad leży dosyć wysoko, zbiegało się, a potem trzeba było tam z powrotem ostatnie 5 kilometrów biec, ale ze względu na to, że pochodzę z Kaszub i u nas tych pagórków było dosyć dużo, także bardzo dobrze sobie radziłem i byłem zawsze dobry na górkach, to w końcówce potrafiłem naprawdę odrobić, ale muszę przyznać, że były to bardzo ciężkie maratony.
1: Maratony na przestrzeni lat tutaj były udziałem i jak to się zmienia przez te dekady? Wydaje mi się, że współcześnie takie długodystansowe bieganie jest bardzo popularne w Polsce, dużo ludzi się tym zajmuje. A jak to się zmieniało, jeśli chodzi też o organizację, jeśli chodzi o uczestników, jeśli chodzi o podejście właśnie te kilkadziesiąt lat temu w porównaniu do tego, co teraz widzimy i w jakich maratonach możemy brać udział?
0: No wspomnę tutaj taką troszkę śmieszną rzecz. Powiem szczerze, jak zaczynałem biegać, to pochodzę z małej wioski. Pomyślano, że coś mi tam z głową moją jest nie tak, bo gdzieś tam latam po tych lasach. Sąsiedzi opowiadali, bo nic takiego nigdy się nie działo i nikt nie miał pojęcia. Ale zmieniło się to wtedy, kiedy wygrałem, tak, tego pewnie już nikt nie pamięta, ale wygrałem ostatni półmaraton Solidarności, bo wcześniej, a potem był maraton Solidarności, ale podejrzewam, że on już chyba nie został zlikwidowany rok czy dwa lata temu. I wtedy za zwycięstwo otrzymałem w nagrodę samochód Polonez. Takie samochody były. I wtedy, jak to usłyszano w telewizji, zobaczyli moi sąsiedzi, zupełnie zmienili niesamowicie w odwrotnym kierunku zdanie. Ale jeśli chodzi o rozwój tego sportu, to rzeczywiście on się ogromnie zmienił. Kiedyś startowało po kilkadziesiąt, czasami kilkaset w tych biegach ulicznych. Teraz widzimy, że również w Polsce biega 20 tysięcy w maratonie warszawskim czy poznańskim, tych największych, i również w biegach tych krótszych, takich mniej popularnych, bardzo dużo biega ludzi. Bardzo mnie to cieszy, bo kiedyś, tak jak mówię, sam gdzieś tam pobiegiwałem, teraz jedziesz samochodem, to widzisz wszędzie, gdzie ludzie z słuchawkami czy tam sobie po chodnikach biegają. Bardzo się to zmieniło. No oczywiście na plus, moim zdaniem, że ludzie jednak są już bardziej bliżej tej Europy, widać wyraźnie, bo jak jeździłem w latach 90., 80., końcówka, to tam już się takie rzeczy działy. Miałem sytuację, gdzie wówczas dla mnie to było dziwne, u nas jeszcze były granice zamknięte, trzeba było mieć wizy, a startowałem w takim biegu na

0: granicy belgijsko-francuskim i tam rano wstaję na rozruch, patrzę, a tam pełno ulicy ludzi biega. Od małych do dziadziusiów z dużymi brodami i mówię, kurczę, czyżbyśmy się pomylili, że ten start jest po południu, może on jest z rana. Pytamy w recepcji, ona mówi, nie, dzisiaj jest dzień bez samochodu, dlatego wszyscy zażywają ruchu, rolki, rowery. Najwięcej było właśnie biegaczy. I to mnie zafascynowało. I myślę, że w tej chwili jesteśmy już też z tą Unią bardzo scaleni i ta popularność zażywania tego ruchu u nas jest naprawdę widoczna bardzo gołym okiem.
1: No to skoro przeszliśmy już do tej współczesności naszej, no to ostatnie, no z ostatnich wydarzeń, w których brał pan udział, Mistrzostwa Europy. Jak to wszystko się udało?
0: Tak, były to Mistrzostwa Europy Masters, No Stadia się nazywa, czyli zawody na ulicy w Katanii, na Sycylii. Nieskromnie powiem, że ja w swojej kategorii M60 wywalczyłem tytuł Mistrza Europy. Moja córka Kamila brązowy medal na 10 tysięcy w M35. Mój zięciu, również biegający w M35, również zdobył brązowy medal w tej kategorii. No i drużynowo Kamila swoimi koleżankami z reprezentacji złoty medal zdobyła, a ja z zięciem również, bo nie miałem swojej kategorii takiej ilości zawodników, musi być 3 zawodników, mnie dopisano do kategorii M35 i swoim zięciem i jeszcze z jednym zawodnikiem z reprezentacji Polski zdobyliśmy brązowy medal. Czyli w sumie do Lęborka przyjechało 6 medali Mistrzostw Europy Masters.
1: No właśnie, praktycznie cała rodzina biega. Jak to się stało? Czy to były decyzje niezależne, czy był jakiś taki nacisk, że może też byście zaczęli biegać?
0: Powiem szczerze, udało mi się zarazić córki. Najstarsza córka od 3 lat biegała już. Gdzieś tam były biegi uliczne dla dzieci. Średnia miała troszeczkę na początku wątpliwości, ale potem zaczęła zazdrościć starszej i uważam, że się bardzo dobrze rozwinęła. W tej chwili naprawdę dużo wyższy poziom prezentuje niż starsza Kamila, chociaż Kamila zdobywała medale Mistrzostw Polski Młodzieżowe na 10 tysięcy metrów. No i jeżdżąc po tych obozach znalazły sobie partnerów życiowych, którzy też biegają, bo Kasia, mój zięciu Adam, który wcześniej był triatlonistą, w tej chwili też udało nam się go zmobilizować i skupił się na bieganiu. Startował tutaj w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata w półmaratonie, które odbyły się w Gdyni, zakwalifikował się. Także moi zięciowie, no Emil wcześniej wygrał, jest ostatnim zwycięzcą półmaratonu poznańskiego, dużego maratonu, bo tak Kenijczycy i inne tam opcje wygrywają. Także udało mi się zarazić praktycznie wszystkich, a w wieku 46 lat również po wychowaniu naszych córek, bo mamy 3 córki, najmłodsza co prawda nie biega, udało mi się zarazić tą pasją również moją żonę Bożenę, z której jestem najbardziej dumny. W tej chwili jest takim motorem napędowym, można powiedzieć, całej rodziny, bo ja jednak już 45 lat trochę tych kilometrów przebiegłem. Myślę, że zresztą zapisuję to wszystko. Mam dzienniczki od 45 lat, kilka mi tam gdzieś przy przeprowadzkach się zgubiły. Ale podliczałem chyba kilka lat temu, to już chyba jestem ku końcowi o biegnięciu udokumentowanych. 4 raz kuli ziemskiej, także troszeczkę już mam tych kilometrów nabitych i takie już czuję zmęczenie, ale moja żona jest takim, można powiedzieć, dopingiem, który podtrzymuje i zawsze gdzieś mnie tam zachęca, żebym jeszcze się ruszał i startował właśnie w takich tych mistrzostwach Europy.
1: Od biegania przejdziemy do trenowania, no bo też z tego co wiem, udziałem pana są prowadzenie treningu, więc czy wystarczy być dobrym biegaczem, żeby dobre treningi prowadzić?
0: To zależy. Ja oczywiście zacząłem się interesować, byłem zawodnikiem bardzo filigramowym i przeszedłem różne szkoły, bo byłem na kompanii sportowej, kiedyś wojsko się odrabiało, 2 lata w Zawiszy Bydgoszcz. Miałem dobrego trenera, tylko miał jeszcze lepszych zawodników wtedy ode mnie, ja byłem najmłodszy. No i byłem kontuzjogenny, jestem delikatnym zawodnikiem i był taki moment, że wróciłem do pracy, do naleśnictwa, ale po pół roku, kiedy jakby otrząsnąłem się z tego wszystkiego, wyleczyłem te kontuzje, z powrotem złapałem bakcyla tego biegania i dzieje się to do dzisiejszego dnia. I potem trafiłem do Gryfu Słupsk, gdzie

0: też jednak te obciążenia były zbyt duże, a przebywając z takimi zawodnikami, którzy no, są w historii polskiej lekkoatletyki, jeśli chodzi o maratony, bardzo znani, Rysiu Marczak, Antoni Niemczak, miałem z nimi przyjemność trenować, grać w karty, bo co tam na obozach robić, to rzeczywiście dużo wiedzy zdobywałem i miałem pojęcie i powiem szczerze, te wszystkie sukcesy Mistrzostwa Polski i tak dalej, to już tak na swojej wiedzy. Też pokończyłem kursy i w tej chwili udało mi się też założyć w 2007 roku w Lęborku, bo mieszkam obecnie w Lęborku, uczniowski klub sportowy, gdzie prowadziłem zajęcia również na Kaszubach, w Sierakowicach. No mam ogromne doświadczenie, nie tylko z młodzieżą, ale również z seniorami. Wachlarz jest ogromny, tym bardziej, że ja zawsze swój organizm obserwowałem, zapisuję to wszystko w dzienniczku. Muszę powiedzieć, że kiedy się kończy 50 lat, to ta wydolność bardzo szybko gdzieś tam spada, mięśnie szybko kurczliwe zanikają, ogromnie szybko. Mam wiedzę, mam doświadczenie, jakie proporcje, obciążenie, w jakim wieku, komu powiedzmy zastosować. Myślę, że posiadłem bardzo dużą wiedzę na ten temat.
1: A skoro jesteśmy jeszcze przy treningach, no to z tego co wiem, prowadzi pan treningi w Lęborku. Dla tych, którzy chcą się przygotować do biegu Jakuba, kiedy, gdzie takie treningi są i kto może wpaść?
0: Tak, bo zapraszam. Tak, w Lęborku prowadzę gdzieś od miesiąca. Taką propozycję dostałem z Centrum Sportu w Lęborku. W środę mamy o 18:00, w sobotę 9:30. Zapraszam wszystkich. Bardzo pozdrawiam wszystkich tych, którzy przychodzą. Jest ich bardzo dużo, wręcz zaskoczony jestem mile, że tyle osób jest chętnych o dbanie swoich, o swoją wydolność, o swoją sylwetkę i muszę powiedzieć, że miło mi się z nimi współpracuje, bo to większość są już dorośli ludzie, którzy osiągnęli jakieś sukcesy w życiu. Bardzo fajnie mi się z nimi współpracuje. Także zapraszam. Cały czas nam przybywa coraz więcej jest chętnych. Cóż tu powiedzieć? No, zapraszam. Jeszcze raz zapraszam.
1: No i ostatnie już pytanie w naszej rozmowie, bo ustaliliśmy, że bieganie jest zaraźliwe, co już jest pewne. Tutaj już do tego doszliśmy w związku, więc druga kwestia. Czy bieganie uzależnia?
0: Myślę, że tak. Tak, bardzo uzależnia. Ja w tej chwili myślę, że mimo wszystko czasami, tak jak powiedziałem wcześniej, że żona tutaj dopinguje, ale myślę, że mój organizm by już nie funkcjonował. Jest potrzebny ten ruch i chociaż na chwilkę, na 3-4 kilometry, na 20-30 minut, rzeczywiście trzeba wyjść, żeby to samopoczucie było dobre. Bo jak się biegało przez 45 lat, no nie jest sposobem, żeby usiąść gdzieś tam i przed telewizorem tylko siedzieć. Ale co chcę powiedzieć wszystkim, którzy gdziekolwiek jaką dyscyplinę uprawiają, nie zaniedbujcie sprawności. Sprawność w każdym wieku jest tak potrzebna i zabezpiecza ludzi przed kontuzjami, przed urazami, bo nie tylko uruchamiamy te mięśnie, które powiedzmy biegamy, czy jeździmy na rowerze, musimy uruchamiać dodatkowe mięśnie, przyczepy, żeby być tak obudowanym, żeby właśnie przed tymi urazami, a przede wszystkim przed wydolnością, sprawnością się całkiem nie zamykać.
1: No i tym apelem, tą pracą domową, można powiedzieć, zakończymy naszą rozmowę. Ja serdecznie dziękuję i przypomnę, że moim i Państwa gościem był dzisiaj biegacz Piotr Pobłocki. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
2: Norda Party! Norda Party!
3: Dame tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje!

0: Lato upalne i słoneczne są pierwsze prognozy synoptyków. Izraelski minister z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski. Zajrzymy też na tenisowy French Open. Marcin Krzemiński. Jest bardzo duża szansa, że tegoroczne lato będzie pogodne, upalne i suche.
1: Cechujące się niższym zachmurzeniem i niewielką ilością opadu.
0: Mówi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. Z prognoz ekspertów wynika, że najprawdopodobniej znów będzie cieplej od normy klimatycznej. W pierwszej połowie czerwca temperatura wniesie maksymalnie 22 stopnie, w drugiej już 24. W lipcu i sierpniu temperatury również mają być wyższe od przeciętnych. Jeśli prognozy się potwierdzą, to możliwe są częste fale upałów powyżej 30 stopni. Izraelski minister Itamar Ben-Gwir z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Na wszystko to w związku z nagraniem opublikowanym przez izraelskiego ministra spraw bezpieczeństwa narodowego, na którym m.in. drwi z zatrzymanych aktywistów flotylli Sumut. Zatrzymani w tym dwoje Polaków jeszcze dziś mają zostać deportowani z Izraela. Senat bez poprawek przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów. Teraz trafi ona do prezydenta. Jest to już trzeci dokument w tej sprawie i niemal tak samo brzmiący. Dwa wcześniejsze prezydent zawetował, bo jego zdaniem w zbyt restrykcyjny sposób regulowały rynek kryptoaktywów i traktowały działające na nim firmy. Do 10 wzrosła liczba podejrzanych w śledztwie prokuratury regionalnej w Białymstoku dotyczącym nieprawidłowości w postępowaniach po wypadku ówczesnej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu w 2017 roku. Kolejnemu byłemu funkcjonariuszowi BOR śledczy postawili zarzut składania wtedy fałszywych zeznań. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki jutro ma się stawić w prokuraturze. Odpowie tam na pytania dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których w marcu wybrał Sejm, no od których do tej pory prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Czworo sędziów wciąż nie rozpoczęło jeszcze orzekania w Trybunale. Jutro mniej zapłacimy za benzynę 95 i za diesla, bez zmian z kolei cena za litr 98. Wynika z obwieszczenia ministra energii. 95 ma w piątek kosztować maksymalnie 6 zł 48 groszy, to 2 grosze za litr taniej niż dziś. Jeszcze bardziej, bo 6 groszy do 6

0: 91 spadnie cena oleju napędowego. Trudna drobinka Igi Świątek w wielkoszlemowym French Open. Rozstawiona z trójką Polka zacznie grę od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W tej samej ćwiartce są m.in. Jelena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa, no także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Helena Świtolina i Jelena Rybakina. Magdalena Frank zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rousset, Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Juame Munarem, a Kamil Majchrzak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację.
1: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny na antenie Nord FM. Czy przy drogach prowadzących do Gdyni powinny pojawić się dwujęzyczne tablice z nazwą miasta po polsku i po kaszubsku? O tym zdecydują mieszkańcy. Mieszkańcy miasta będą mogli wypowiedzieć się w sprawie wprowadzenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku kaszubskim. Konsultacje prowadzone są na podstawie zarządzenia prezydent Gdyni, a zebrane opinie i sugestie mają być materiałem pomocniczym w dalszym procesie decyzyjnym. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, dla wielu mieszkańców to nie tylko kwestia samych tablic, ale też symbolicznego pokazania, że pamiętamy o historii i o ludziach, którzy współtworzyli Gdynię od samego początku, szczególnie teraz w roku stulecia naszego miasta. Ankieta zawiera dwa obowiązkowe pytania. Czy respondent popiera wprowadzenie dodatkowej nazwy miejscowości oraz czy mieszka w Gdyni? Uczestnicy konsultacji mogą również zostawić własne uwagi i sugestie dotyczące proponowanej zmiany. Formularz można wypełnić online za pośrednictwem strony konsultujemy.gdynia.pl albo osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych przy ulicy Żeromskiego 31 z wejściem od ulicy Derdowskiego. Ważna informacja dla podróżujących z powiatu lęborskiego. Kierowcy i mieszkańcy muszą przygotować się na kilkumiesięczne utrudnienia. Od poniedziałku 25 maja od godziny 12 zamknięty zostanie przejazd kolejowy we Wrześciu w ciągu drogi powiatowej numer 1307G. Powodem są planowane roboty inwestycyjne. Na odcinku objętym pracami obowiązywać będzie zakaz przejazdu. Na czas remontu wyznaczono i odpowiednio oznakowano objazd zgodnie z tymczasową organizacją ruchu. Utrudnienia mają potrwać do 31 sierpnia. Kierowcy i mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania w rejonie prowadzonych prac. Policjanci z Komisariatu Policji w Słupsku poszukują zaginionej 18-letniej Aleksandry Michewicz. Nastolatka po raz ostatni była widziana przez rodzinę w sobotę 16 maja. Zaginiona ma 18 lat, jednak z wyglądu może wyglądać na około 16. Ma 163 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i niebieskie oczy. Nie ma tatuaży ani innych znaków szczególnych. Osoby, które widziały Aleksandrę Michewicz lub mogą znać miejsce jej pobytu, proszone są o kontakt z policjantami pod numerem telefonu Komisariatu Policji w Słupsku albo z numerem alarmowym 112. Straszący od lat budynek dawnego Sanatorium Zdrowie w gdyńskim Orłowie zostanie rozebrany. Jak mówi rzecznik wojewody pomorskiej Krystian Kłos, wydana została pozytywna decyzja dotycząca rozbiórki pięciokondygnacyjnego budynku.
2: Decyzja została wydana po przeanalizowaniu dokumentacji złożonej przez inwestora i stwierdzeniu jej kompletności oraz zgodności z obowiązującym prawem. Przypomnę, że wojewoda nie ma tutaj dowolności w wydawaniu takich decyzji. Jeżeli wszystkie przesłanki ustawowe, prawne są spełnione, to wojewoda jest zobligowana, żeby taką decyzję wydać i tutaj nie ma możliwości swobodnej oceny takiego wniosku.
1: Równocześnie wojewoda pomorska wydała pozytywną decyzję dotyczącą budowy budynku zamieszkania zbiorowego z lokalami użytkowymi przeznaczonymi do zamieszkania tymczasowego, świadczącymi usługi hotelarskie wraz z parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Na razie inwestor nie chce zdradzać planów dotyczących nowego budynku. Sanatorium w Orłowie powstało w 1962 roku. Początkowo miało 3 kondygnacje, jednak ze względu na duże zainteresowanie zostało rozbudowane. Dom profilaktyczno-wypoczynkowy Zdrowie funkcjonował do 2005 roku. Powodem jego zamknięcia miała być osuwająca się w pobliżu skarpa. Od ponad 20 lat obiekt stoi pusty i niszczeje. Dzisiaj zachód słońca przypada na 20.56. Sprawdźmy, co się będzie działo po zmroku. Przede wszystkim temperatura spadnie, ale zimno nie będzie. 9 stopni będzie nam w godzinach nocnych. Towarzyszyło w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, 8 w Wejherowie, Radzierumie, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Zachmurzenie się zmniejszy, w nocy będzie jedynie małe, choć miejscami może pojawiać się

Mgła ograniczająca widzialność do około 500 metrów. Ciśnienie wciąż umiarkowane się utrzymuje. Norda.

0: Reklama.
1: A gdyby tak świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy w

0: Kolejny trudny sezon sadowników, owoce będą droższe. Tymczasem pensje w Polsce rosną najwolniej od 5 lat. Książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Powiemy, gdzie takie udogodnienie. Marcin Krzemiński. To będzie trudny sezon, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat w sadach i na plantacjach. Już wiadomo, że z powodu przymrozków i suszy straty będą większe niż w poprzednich latach, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
1: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
0: A to oznacza, że owoce będą w tym roku drogie. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Pytka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
2: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
0: No oczywiście nie każdemu i nie wszędzie. Dzisiejsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Wiadomo, że mężczyźni w internacie pili alkohol, byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
3: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
0: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera, zmarły nagle trener i piłkarz, był wychowankiem Rakowa. Rada Miasta zdecydowała też o usunięciu z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków, byłego sponsora klubu Zonda Krypto. Obiekt przy ulicy Limianowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy, Miejski Stadion Piłkarski Raków. Książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Taka możliwość jest w Gdyni. Tamtejsi bibliotekarze do swojej oferty dodali opcję książka do domu, mówi wicedyrektorka Magdalena Kruszyńska.
4: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
0: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie zaprasza przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na bezpłatne spotkanie warsztatowe. To będzie poświęcone narzędziu wspierającemu rozwój.

0: rozwój firmy i podejmowaniu trafniejszych decyzji biznesowych. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, co realnie wpływa na rozwój przedsiębiorstwa, poznają mocne strony swojej firmy oraz obszary wymagające wzmocnienia, otrzymają raporty z czytelnymi wynikami i rekomendacjami działań, a także uporządkują wiedzę o swojej firmie w 6 kluczowych obszarach, m.in. cyfryzacji, rozwoju produktów czy zarządzaniu. Spotkanie odbędzie się 15 czerwca o godzinie 10 w sali numer 104 Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Zgłoszenia chęci udziału można przesyłać do dnia 8 czerwca za pomocą formularza opublikowanego na stronie wejherowo.praca.gov.pl. Przedsiębiorcy z powiatu lęborskiego ponownie spotkają się w ramach Forum Przedsiębiorców Powiatu Lęborskiego. Trzecia edycja wydarzenia odbędzie się we wtorek 26 maja w Branżowym Centrum Umiejętności w Lęborku. Początek zaplanowano na godzinę 9. Organizatorzy zachęcają do udziału właścicieli firm, osoby planujące rozpoczęcie działalności oraz wszystkich zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości i rozwoju biznesu. W programie przewidziano otwartą dyskusję z uczestnikami, którą poprowadzi starosta lęborski Tomasz Litwin. Podczas forum zaplanowano także 2 prelekcje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości finansowego wsparcia dla firm. Brygida Maszota z Kancelarii Rachunkowej w Lęborku przedstawi zagadnienia związane z wyborem formy działalności, od jednoosobowej działalności gospodarczej po spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z kolei Wioletta Labuda z Banku Rumia Spółdzielczego opowie o dostępnych narzędziach wspierających rozwój przedsiębiorstw. Organizatorzy podkreślają, że forum ma być nie tylko okazją do zdobycia wiedzy, ale także miejscem wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów biznesowych. Po części prelekcyjnej zaplanowano czas na rozmowy i networking. Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszego zgłoszenia poprzez formularz internetowy. Sąd Rejonowy w Słupsku po raz drugi zaprasza mieszkańców na Noc Sądów. Wydarzenie odbędzie się 22 maja w godzinach od 17 do 21 i będzie częścią ogólnopolskiej akcji przybliżającej działanie wymiaru sprawiedliwości. Organizatorzy chcą pokazać, że sąd nie musi być miejscem odległym i niezrozumiałym. W programie przygotowano panele, warsztaty, pokazy oraz atrakcje edukujące dla młodzieży i dorosłych. O godzinie 17.15 w jednej z sal rozpraw odbędzie się panel Nie lajkuj hejtu z udziałem Przemysława Kacy i kuratora sądowego Łukasza Wirkusa. O 18.30 zaplanowano symulację historycznego procesu polskich lotników z 1936 roku. Przez cały wieczór uczestnicy będą mogli spotkać się z przedstawicielami zawodów prawniczych, m.in. z prokuratorem, komornikiem, notariuszem, radcą prawnym, adwokatem, kuratorem sądowym i mediatorem. W programie znalazła się także gra terenowa Spadek, pokazująca, jak załatwić sprawę spadkową w sądzie rejonowym. Dla starszej młodzieży i dorosłych przygotowano projekcję filmu o historii wykonywania kary śmierci w Słupsku. Przed budynkiem sądu służba więzienna, policja oraz szkoła policji zaprezentują sprzęt, umundurowanie i techniki kryminalistyczne. Na korytarzach będzie można obejrzeć wystawę prac plastycznych. Ważna informacja dla trójmiejskich kierowców. W najbliższy weekend w Gdyni kręcony będzie serial, co spowoduje utrudnienia na drogach. Od 23 maja w kilku lokalizacjach w Gdyni zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany związane są z realizacją kolejnych odcinków serialu Zatoka Szpiegów. W związku ze zdjęciami filmowymi od 23 do 27 maja całkowicie zamknięta będzie ulica 3 maja na odcinku od 10 lutego do ulicy Batorego. Od 24 do 26 maja całkowicie zamknięta będzie również ulica Batorego od skrzyżowania z ulicą 3 maja do parkingu włącznie. Aktualne informacje na omawiany temat znajdziecie na stronie zdz.gdynia.pl. Kół słońca jutro przypada na 4:30 równiutko. Dzień będzie nawet odrobinę chłodniejszy od tego dzisiejszego. Też mnie to lekko zaskoczyło, chociaż z drugiej strony to będą symboliczne różnice. 14 stopni będziemy mieli w Debkach, Władysławowie, Łebiełusce, 18 w Gdyni, Pucku, Kostakowie, 17 w Wejherowie, Radzierum i Gniewie, Luzinie i 18 stopni w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach cały czas umiarkowane ciśnienie, choć powolutku idzie w górę, a co do opadów, raczej się jutro nie pojawią.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

Norda Party. Norda Party.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Gmina Kosakowo ponownie uruchomiła udogodnienia na plaży. Na brzegu wróciła możliwość korzystania z dodatkowej infrastruktury ułatwiającej uprawianie sportów wodnych. W Mechelinkach w okolicach nowo wybudowanej infrastruktury żeglarskiej został ułożony na wodzie ponton pływający. Wykonano również zjazdy techniczne na plażach w Mechelinkach i Rewie, w tym z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo w Rewie w trakcie montażu są pontony pływające stanowiące przedłużenie istniejącego pomostu spacerowego. W Mechelinkach we współpracy z rybakami montowane są na wodzie pontony pływające wspierające codzienne funkcjonowanie przystani. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała porozumienie z Głównym Urzędem Statystycznym. Celem jest współpraca dotycząca opracowania narzędzi do monitorowania udziału krajowych przedsiębiorstw w strategicznych inwestycjach infrastrukturalnych. Kluczowym elementem porozumienia ma być rozwój metodologii pomiaru tzw. local content, czyli udziału polskich firm i krajowych zasobów w realizacji dużych projektów finansowanych ze środków publicznych. Jak podkreśla dr habilitowany Maciej Sokołowski, członek Rady Nadzorczej Polskich Elektrowni Jądrowych, delegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu, inwestycja jądrowa ma znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa energetycznego, ale również dla gospodarki. Porozumienie przewiduje wspólne działania analityczne i badawczo-rozwojowe. Instytucje mają współpracować przy projektach badawczych, organizacji konferencji, seminariów i warsztatów oraz działaniach edukacyjnych związanych z analizą danych i gospodarką. Podpisane porozumienie ma umożliwić także rozwój wspólnych prac badawczo-rozwojowych dotyczących wpływu projektu jądrowego na gospodarkę oraz lepszego wykorzystania danych analitycznych. W Gdyni rozpoczęły się tegoroczne prace związane z koszeniem miejskich terenów zielonych. Harmonogram obejmuje place zabaw, skwery, parki oraz główne ulice, a także tereny rekreacyjne w wszystkich 6 rejonach miasta. 18 maja rozpoczęto koszenie terenów przy Alei Zwycięstwa, ulicy Morskiej i trasie Kwiatkowskiego, a także w rejonie centrum miasta i portu. Ekipy pracują również w Redłowie i Orłowie na Dąbrowie, Karwinach, Chwarznie, Wiczlinie, Witominie, Grabówku, Chyloni, Oksywiu i Obłużu. Od czwartku 21 maja prace rozpoczynają się także na popularnych terenach spacerowych i rekreacyjnych. W kolejnych tygodniach harmonogram obejmie także Park Centralny, Park Kiloński, Park Chwarzno, place zabaw, siłownie plenerowe, parki kieszonkowe oraz tereny zielone przy ulicach w różnych dzielnicach miasta. Wydział Ogrodnika Miasta zaznacza również, że harmonogram prac może być na bieżąco aktualizowany w zależności od pogody i tempa wzrostu roślinności. Na początku lipca będzie miało miejsce wydarzenie łączące pasję do klasycznej motoryzacji z chęcią pomagania. To dobrze już znane Pomagamy z klasykami. Podczas edycji 2026 cel jest taki sam jak dotychczas, ponowne wsparcie rozbudowy Puckiego Hospicjum.

0: imienia świętego ojca Pio. Charytatywny festyn będzie miał miejsce 5 lipca w Warszkowie. Na miejscu czekać nas będzie nie tylko masa ciekawych klasycznych maszyn, ale także inne atrakcje i wydarzenia. Będzie też możliwość oddania krwi dla Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Zaplanowano także licytację. Będzie można w jej trakcie kupić legendarnego malucha. Przypominamy, że w ubiegłym roku podczas pierwszej edycji wydarzenia Pomagamy z Klasykami udało się zebrać kwotę 145 613 zł i 58 groszy, która zasiliła konto Puckiego Hospicjum imienia świętego ojca Pio. Gdyńscy ratownicy medyczni zostali wezwani do 10-letniego dziecka. Konieczna była hospitalizacja. Zespół z Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni został zadysponowany do lasu, gdzie 10-letnie dziecko doznało upadku z prowizorycznej huśtawki. Po dotarciu na miejsce ratownicy stwierdzili u pacjenta złamanie przedramienia oraz liczne stłuczenia i otarcia. Zespół wdrożył medyczne czynności ratunkowe, podał leki przeciwbólowe, zabezpieczył złamanie oraz wykonał badanie USG FAST w celu wykluczenia obrażeń wewnętrznych. Następnie dziecko zostało przewiezione do szpitala imienia Kopernika. Jak apelują ratownicy, przebywające w lesie lub miejscach oddalonych od infrastruktury miejskiej, zawsze upewnij się, że korzystasz z atestowanych urządzeń do zabawy. W przypadku urazu kończyny nie podejmuj prób jej prostowania, unieruchomuj ją w pozycji zastanej i wezwij pomoc pod numerami 112 lub 999. 43. Baza Lotnictwa Morskiego poinformowała o możliwym zwiększeniu poziomu hałasu. To w związku ze szkoleniami prowadzonymi na lotnisku w Babich Dołach. Jak przekazano, działania mają związek ze szkoleniem oraz utrzymaniem gotowości operacyjnej jednostki. Mieszkańcy okolicznych terenów mogą okresowo usłyszeć głośniejsze dźwięki generowane przez loty wojskowych samolotów. Wojsko zapewnia jednocześnie, że podejmowane są działania mające ograniczyć uciążliwość. Loty ponaddźwiękowe mają być kierowane głównie nad akweny morskie, aby zminimalizować wpływ hałasu na obszary zamieszkałe. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Czy przy drogach prowadzących do Gdyni powinny pojawić się dwujęzyczne tablice z nazwą miasta po polsku i po kaszubsku? O tym zdecydują mieszkańcy. Mieszkańcy miasta będą mogli wypowiedzieć się w sprawie wprowadzenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku kaszubskim. Konsultacje prowadzone są na podstawie zarządzenia prezydent Gdyni, a zebrane opinie i sugestie mają być materiałem pomocniczym w dalszym procesie decyzyjnym. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, dla wielu mieszkańców to nie tylko kwestia samych tablic, ale też symbolicznego pokazania, że pamiętamy o historii i o ludziach, którzy współtworzyli Gdynię od samego początku, szczególnie teraz w roku stulecia naszego miasta. Ankieta zawiera dwa obowiązkowe pytania. Czy respondent popiera wprowadzenie dodatkowej nazwy miejscowości oraz czy mieszka w Gdyni? Uczestnicy konsultacji mogą również zostawić własne uwagi i sugestie dotyczące proponowanej zmiany. Formularz można wypełnić online za pośrednictwem strony konsultujemy.gdynia.pl albo osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych przy ulicy Żeromskiego 31 z wejściem od ulicy Derdowskiego. Straszący od lat budynek dawnego Sanatorium Zdrowie w gdyńskim Orłowie zostanie rozebrany. Jak mówi rzecznik wojewody pomorskiej Krystian Kłos, wydana została pozytywna decyzja dotycząca rozbiórki pięciokondygnacyjnego budynku.
1: Decyzja została wydana po przeanalizowaniu dokumentacji złożonej przez inwestora i stwierdzeniu jej kompletności oraz zgodności z obowiązującym prawem. Przypomnę, że wojewoda nie ma tutaj dowolności w wydawaniu takich decyzji. Jeżeli wszystkie przesłanki ustawowe, prawne są spełnione, to wojewoda jest zobligowana, żeby taką decyzję wydać i tutaj nie ma możliwości swobodnej oceny takiego wniosku.
0: Równocześnie wojewoda pomorska wydała pozytywną decyzję dotyczącą budowy budynku zamieszkania zbiorowego z lokalami użytkowymi przeznaczonymi do zamieszkania tymczasowego, świadczącymi usługi hotelarskie wraz z parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Na razie inwestor nie chce zdradzać planów dotyczących nowego budynku. Sanatorium w Orłowie powstało w 1962 roku. Początkowo miało 3 kondygnacje, jednak ze względu na duże zainteresowanie zostało rozbudowane. Dom profilaktyczno-wypoczynkowy Zdrowie funkcjonował do 2005 roku. Powodem jego zamknięcia miała być osuwająca się w pobliżu skarpa. Od ponad 20 lat obiekt stoi pusty i niszczeje.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. KP Starogard Gdański jest pierwszym finalistą Pomorskiego Pucharu Polski. Czwartoligowiec wczoraj pokonał trzecioligową Kartuzję Kartuzy, ale to Kartuzja miała pierwsze

0: powodu do radości. W 23 minucie kartuski zespół na prowadzenie wyprowadził Oskar Vidal. Taki wynik utrzymał się tylko przez 8 minut. Do wyrównania doprowadził gol Damiana Garbacika. Zwycięstwo KPS Orzech Gdański zapewnił Radosław Stępień bramką w 51 minucie. Kto będzie przeciwnikiem KP w finale, przekonamy się 27 maja. Na tę datę zaplanowano drugie półfinałowe starcie, w którym lider czwartej ligi podejmie zespół walczący o bezpośredni awans do drugiej ligi w weekend Rodzino. Przypomnijmy, że finał Pomorskiego Pucharu Polski rozegrany zostanie 4 czerwca na Stadionie Miejskim w Chojnicach. Zmieniamy sypnę. Koszykarze MW Arki Gdynia wciąż w grze o półfinał Orlen Basket Ligi. Żółto-niebiescy po niezwykle emocjonującym spotkaniu pokonali po dogrywce Śląsk Wrocław 86-84 i wyrównali stan ćwierćfinałowej rywalizacji na 2-2. Spotkanie w Polsat plus Arenie Gdynia dostarczyło kibicom ogromnych emocji. Po słabszej pierwszej połowie gospodarze przegrywali do przerwy 31-43, ale po zmianie stron wrócili do gry dzięki skutecznej defensywie i trafieniom z dystansu. W końcówce regulaminowego czasu gry ważną trójkę trafił Luke Barrett, doprowadzając do remisu i dogrywki. W dodatkowych 5 minutach decydujące punkty zdobył Milan Barbic. Śląsk miał jeszcze szansę na zwycięstwo rzutem za 3, ale końcowa syrena okazała się szybsza od piłki. Najwięcej emocji kibice przeżyli właśnie w ostatnich sekundach, gdy po analizie powtórek sędziowie uznali, że rzut zawodnika Śląska został oddany już po czasie. AW Arka pokazała ogromny charakter i odrobiła kilkunastopunktową stratę z pierwszej połowy. O awansie do półfinału zdecyduje piąty mecz, który zostanie rozegrany w sobotę we Wrocławiu. Początek spotkania w hali Orbita o godzinie 20.15. W Urzędzie Miejskim w Lęborku odbyło się uroczyste podsumowanie 30. edycji indywidualnych biegów przełajowych o Puchar Grand Prix Lęborka. Jubiluszowy cykl trwał od września do kwietnia i tradycyjnie przyciągnął wielu młodych zawodników oraz miłośników biegania. W klasyfikacji generalnej biegu głównego triumfowali Norbert Jefimczyk oraz Klaudia Pilarska. Najlepsi zawodnicy odebrali medale, puchary i nagrody finansowe podczas gali w sali Rajców. Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna edycja stała na bardzo wysokim poziomie sportowym, a rywalizacja w wielu kategoriach trwała do ostatnich zawodów. Nie zabrakło także zawodników, którzy pozostali niepokonani przez cały sezon. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku Marek Piotrowski zapowiedział już kolejne zmiany i nowe atrakcje w przyszłorocznej odsłonie Grand Prix. Jak zaznaczył, celem jest jeszcze większa frekwencja i dalszy rozwój imprezy. W klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych zwyciężyła szkoła podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej. Natomiast wśród szkół ponadpodstawowych najlepsze okazało się drugie liceum ogólnokształcące w Lęborku. Przed tenisistami stołowymi ATS Kamiks Małe Trójmiasto miał mecz barażowy o awans do pierwszej ligi. Ich rywalem będzie Wicher Lisiec Wielki. Jak mówił w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM prezes ATS Wojciech Cierlisa, klub organizacyjnie jest gotowy na grę szczebel wyżej.
1: Jesteśmy gotowi, nie ukrywam, liczymy na wsparcie tutaj lokalnych włodarzy, mam tutaj na myśli Rumię Redę, starostwo wejherowskie, ale to wszystko nam się układa bardzo dobrze i mam nadzieję, że udźwigniemy ten ciężar. Pierwsza liga wiąże się już z dalekimi wyjazdami po Polsce, ale na pewno promocja powiatu, naszego regionu, jak najbardziej na plus.
0: Gra na wyższym szczeblu rozgrywkowym, oprócz pewnie wyższego poziomu, organizacyjnie czym się jeszcze różni od drugiej ligi?
1: Na pewno finanse, które trzeba zabezpieczyć przed sezonem, są znacznie, znacznie większe. Koszty wyjazdów to są nieporównywalne, jeśli chodzi o drugą ligę. Niektórzy z zawodników występujących w pierwszej lidze zajmują się już tylko grą w tenisa stołowego. Jest to ich zawód, więc siłą rzeczy zabezpieczenie środków jest znacznie większe dla nich. Mecze są na sztywno ustawiane w sobotę, jest dużo mniej przekładania, więc to też się wiąże z tym, że dużo trudniej pogodzić grę w pierwszej lidze z pracą zarobkową, jeśli ktoś pracuje w weekendy. No tych wyzwań jest znacznie, znacznie więcej niż w drugiej lidze, ale myślę, że damy radę.
0: Najpierw jednak krumska drużyna musi przejść baraże. Mecz odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 16 w szkole podstawowej nr 2 w Redzie przy ulicy Zawadzkiego 12. Zmieniamy dyscyplinę. Arka Gdynia przygotowuje się do znaczącego spadku przychodów po degradacji z PKOBP Ekstraklasy. Klub szacuje, że tylko z tytułów środków ligowych straci ponad 9 milionów złotych. To jednak nie koniec strat. W przyszłym sezonie niższe będą także wpływy z dnia meczowego ze względu na spodziewany spadek frekwencji, a także z kontraktów sponsorskich. Arka w sezonie 2025-2026 dysponowała rekordowym budżetem w historii klubu, sięgającym około 30 milionów złotych. Po spadku do niższej ligi wiadomo już, że podobnego poziomu finansowania nie uda się utrzymać. Sytuacja finansowa i sportowa klubu będzie jednym z głównych tematów posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbędzie się w czwartek 21 maja. Spotkanie ma podsumować kończący się sezon oraz nakreślić wstępne kierunki działań na kolejne rozgrywki. Z piłki nożnej przechodzimy do biegania. 64. bieg Westerplatte z większą pulą miejsc startowych i rekordowym zainteresowaniem. Organizatorzy zwiększyli limit uczestników do 5000 pakietów startowych. Na razie drogą elektroniczną zapisało się ponad 1500 osób. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 4000 miejsc rozeszło się w bardzo krótkim czasie, a lista startowa została zamknięta na kilka tygodni przed imprezą. W tegorocznej odsłonie uczestnicy ponownie pobiegną na 10-kilometrowej trasie, której start tradycyjnie wyznaczono w historycznym miejscu na Westerplatte, symbolicznym dla

Po wybuchu II wojny światowej meta znajdzie się na terenie Polsat plus Arena Gdańsk. Bieg od lat ma nie tylko sportowy, ale i symboliczny wymiar. To hołd dla obrońców wybrzeża z 1939 roku. Dla wielu zawodników to także najważniejszy start sezonu i efekt wielomiesięcznych przygotowań. 64. bieg Westerplatte odbędzie się w niedzielę 6 września 2026 roku o godzinie 10. Opłata startowa wynosi 80 zł. Ogólnopolski turniej karate WKF Pomerania Cup zagości już 24 maja w Rumi. Zawody odbędą się w hali Mosir przy ulicy Adama Mickiewicza 49. To ogólnopolski turniej karate WKF, który w tym roku rozgrywany będzie pod patronatem starosty wejherowskiego oraz burmistrza Rumi. Organizatorzy podkreślają, że patronaty mają potwierdzać rosnącą rangę imprezy w regionie. W zawodach wystąpią karatecy z całej Polski, rywalizując w konkurencjach kata oraz kumite w różnych kategoriach wiekowych. Nowością tegorocznej edycji będzie włączenie do programu konkurencji dla osób z niepełnosprawnościami. To pierwszy taki przypadek w historii turnieju i, jak wskazują organizatorzy, ważny krok w stronę większej dostępności sportu. Początek niedzielnej rywalizacji zaplanowano na godzinę 9.30, a oficjalne otwarcie turnieju odbędzie się o godzinie 11.30. Wstęp dla kibiców jest bezpłatny. Zmieniamy dyscyplinę. Przed nami 27. kolejka 5. ligi w grupie Gdańsk 1. Piłkarskie emocje rozpoczną się już w sobotę 23 maja. O godzinie 11 amator Kiopino zmierzy się z Osiczanką Sice, a równocześnie Stoczniowy z Gdańsk podejmie KSK Chwaszczyno. Po południu godzinie 16 Orkan Rumia zagra na własnym stadionie z Weekendem 2 Luzino. Niedzielne granie rozpocznie się o godzinie 11. Gdania 2 Gdańsk podejmie Bałtyk Gdynia, a Orzeł Trąbki Wielkie zagra z tylko Lechią Gdańsk. Godzinę później Orlęta Reda zmierzą się z GKS-em Kolbudy. Na zakończenie kolejki dwa spotkania zaplanowano na godzinę 17. Sporting Gnieźno podejmie Salus Rumia, natomiast Jaguar 2 Gdańsk zagra z MKS-em Solar Wody Słabobo. Przed nami również 27. kolejka 5. ligi w grupie słupskiej. Tym razem jedna z drużyn będzie pauzować, to Myśliwiec Tuchomie. Piłkarskie granie rozpocznie się już w piątek 22 maja. O godzinie 18.30 Sparta z Cebise podejmie KS Węgłówko. W sobotę 23 maja kibice zobaczą kilka ciekawych, zapowiadających się spotkań. O godzinie 12 Dolina Speranda Niepoględzie zagra ze Stałą Jeżyce. Dwie godziny później Słupia Gobelnica podejmie z Kotawią Dębnica Kaszubska. A o godzinie 15 start Miasto zmierzy się z Pomorzem Potęgowo. Wieczorem o godzinie 19 Janter Uska zagra przed własną publicznością z Kaszubią Studzienice. Ostatni meczowy dzień tej kolejki to niedziela 24 maja. O godzinie 15 Sokół Wyczechy podejmie GTS Czarnodąbrówka. Za zakończenie kolejki o godzinie 20 Gryf 2 Słupsk zmierzy się z Chojniczanką 3 Chojnice. Norda.